0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Muzyka latina i amerykana.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Czerwiec w pełni, więc w naszych głowach coraz mocniej tli się myśl o upragnionym urlopie. Niezależnie od tego, czy planujecie letni odpoczynek nad bałtyckim brzegiem, krótki weekendowy wypad za miasto, czy daleką podróż na drugi koniec Polski. Jedno jest pewne, ruszamy w drogę. Sezon urlopowy to jednak nie tylko czas pakowania walizek, ale też wielkich zmian na torach. Właśnie wchodzi w życie letni wakacyjny rozkład jazdy. To jednak nie koniec tematów na dziś, bo w dalszej części programu otworzymy nasze serca na pomoc tym najmniejszym i najbardziej bezbronnym. Odwiedzimy szczecińskie Stowarzyszenie Kudłata Przystań, by porozmawiać o adopcjach zwierząt i o tym, jak każdy z nas może wesprzeć ich niezwykłą misją. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam do pozostania razem z nami. A zaczynamy od tematów kolejowych. Co wakacyjny rozkład jazdy przynosi pasażerom na Pomorzu Zachodnim? Mówi Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
2: Tegoroczne lato pasażerowie będą mieli do dyspozycji rekordową liczbę połączeń, aż 650 połączeń w dobie. To o 46 połączeń więcej niż w ubiegłe lato. Podróżni z województwa zachodniopomorskiego będą mogli skorzystać z dodatkowych połączeń kategorii Express Intercity Premium. W rozkładzie letnim pojawi się druga para połączeń do Kołobrzegu. Pociąg Pendolino pojedzie w relacji z Zakopanego do Kołobrzegu, zatrzymując się po drodze w największych miastach wojewódzkich, m.in. w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku czy w Gdyni. Co więcej, w okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie to połączenie jest realizowane między Warszawą a Szczecinem. Pierwszy kurs do nadmorskiego kurortu zaplanowany jest na 26 czerwca. Nowością będą również połączenia kategorii Express Intercity, Express Intercity Poseidon, który będzie kursował z Krakowa do Kołobrzegu, Express Błękitna Fala, który będzie kursował na trasie Świnoujście Warszawa Wschodnia, a także weekendowy kurs pociągu EIC Fregata ze stacji Bielsko-Biała do Kołobrzegu. W rozkładzie wakacyjnym pojawią się również nowości, które będą kursować w kategorii ekonomicznej, czyli pociągi TLK i IC. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji m.in. pociąg TLK Bursztyn, który pojedzie z Kołobrzegu do Krakowa z postojami m.in. w Dobrowie Górniczej, w Częstochowie czy w Łodzi Kaliskiej. Nowością będzie również pociąg IC Swarożyc, który pojedzie ze Świnoujścia do Wrocławia Głównego, a także TLK Pirat z Kołobrzegu do Bielska Białej i pociąg TLK Wolin ze Świnoujścia do Krakowa Głównego. Dzięki wydłużeniu relacji wybranych pociągów mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego zyskają również dodatkową możliwość bezpośrednich podróży. Nowością na sezon letni będzie pociąg IC Stańczyk ze Szczecina, którego relacja została wydłużona z Olsztyna do Pisza. Z Kołobrzegu wyjedzie zaś nowy pociąg IC Puławski, którego stacją docelową będzie Kraków. Skład aktualnie kursuje z Poznania. Dzięki wydłużeniu relacji pociągu IC Gałczyński pojedzie ten skład aż do Świnoujścia, zapewniając bezpośrednią podróż z Warszawy przez Poznań i Szczecin.
1: Wiemy już, jak pod kątem podróży wyglądać będzie sytuacja na naszym lokalnym podwórku. Zostajemy jednak w temacie kolejowych podróży, ale zmieniamy perspektywę i z Pomorza Zachodniego ruszamy w Polskę. Sprawdzimy teraz, jak ta letnia rewolucja na torach wygląda w skali całego kraju, bo wakacyjny rozkład jazdy przyniósł spore zmiany w siatce połączeń dalekobieżnych. Mówi Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP Intercity.
3: 26 czerwca na tory wraca popularny pociąg Adriatic Express, który w tegoroczne lato będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu, a nie 4 razy jak w zeszłym roku. W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię i nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża. Podaż miejsc pociągu zwiększy się ponad dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku. Nowością w tym sezonie wakacyjnym będzie też bezpośrednie połączenie Express Intercity Premium, czyli pociągów Pendolino z Bielska Białej aż do Ustki. Oba miasta partnerskie będą połączone pociągiem o najwyższym standardzie. Do Ustki pociąg Pendolino będzie przyjeżdżał o godzinie 20.20, z Ustki będzie pociąg wyjeżdżał o godzinie 7.23. Czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Ustką wyniesie poniżej 5 godzin. Podróżni będą mogli skorzystać również z drugiej pary pociągu Express Intercity Premium do Kołobrzegu. Dodatkowo Pendolino wyruszy z Zakopanego o godzinie 8.31, a dotrze do Kołobrzegu o godzinie 19.27. Skład zatrzyma się po drodze w największych miastach, w Krakowie, w Warszawie, Gdańsku, Gdyni. Wśród nowych pociągów, które w czasie wakacji obsłużą nadbałtyckie miejscowości, są niedzielny pociąg EIC Morena z Gdyni do Warszawy oraz weekendowy pociąg Intercity Promenada z Wrocławia do Kołobrzegu. Każdego dnia w Trójmieście będzie zatrzymywać się w wakacje aż 114 pociągów PKP Intercity. W czasie długich weekendów, tak zwanych szczytów przewozowych, liczba ta jeszcze wzrośnie do 122 pociągów w dobie. Szczególne znaczenie będą miały też rozkład wakacyjny dla regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Po ponad 30 latach pociągi wrócą do Łomży i te pociągi będą kursować na trasie Białystok-Olsztyn, Łomża i będą tutaj dodatkowe pociągi również na Mazury. Będzie to pociąg Mamry, Niegocin, Ukiel i Słowacki, których relacje zostaną wydłużone. Będzie to 6 połączeń, to 3-krotnie więcej niż dotychczas, gdzie były 2 połączenia. Dzięki wykorzystaniu parametrów zmodernizowanego i zelektryfikowanego odcinka linii kolejowej Ełk-Chorsze pociągi będą już prowadzone nową lokomotywą EU-160 Griffin, które kursują na odcinku Białystok-Olsztyn z prędkością do 160 km na godzinę. Skróci to czas przejazdu pociągiem o co najmniej 15 minut. PKP Intercity uruchamia 560 pociągów na lato każdego dnia. To będzie o 30% więcej pociągów niż w 2023 roku. Będą także nowe połączenia międzynarodowe z Krakowa do Czech. To będzie 4. para pociągów PKP Intercity łącząca stolicę Małopolski z Pragą. Będzie pociąg Intercity Olza, nowy pociąg na trasie Kraków-Praga, który będzie zatrzymywał się m.in. w Oświęcimiu, Czechowicach, Dziedzicach, Zebrzydowicach i Bochuminie. Jeżeli chodzi o czasy przejazdu, które będą w wakacje, no to czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut, Warszawa Centralna Ustka 4 godziny 52 minuty, Olsztyn Ełk godzina 38, Giżycko-Olsztyn godzina 14, z Warszawy Centralnej do Rzeszowa też bardzo szybki czas 3 godziny 40 minut. Spółka PKP Intercity intensywnie przygotowywała się do sezonu wakacyjnego. Wszystkie wagony przeszły przegląd instalacji klimatyzacyjnych i wodnych, sanitarnych. Zabezpieczyliśmy dodatkowe lokomotywy na największych węzłach kolejowych. Będziemy mieli rekordową liczbę dostępnych wagonów, 1650 wagonów. Skierujemy także asystentów w podróży na największe dworce kolejowe w Polsce. Będą pomagać pasażerom przy wsiadaniu do pociągów, będą wspierać lokowaniu bagażu, informować podróżnych o skomunikowaniach, przesiadkach oraz ewentualnych opóźnieniach.
1: O ogólnopolskich zmianach na torach, nowych pociągach i wakacyjnych kierunkach mówił Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP Intercity. Zostajemy w podróżniczym klimacie, ale z torów kolejowych przesiadamy się do samochodów i ruszamy na drogi ekspresowe oraz autostrady. Zapominamy o nudnej jeździe z punktu A do punktu B, bo tuż za barierami energochłonnymi czekają na nas miejsca niezwykłe i wciąż nieodkryte. Co ważne, do wszystkich tych lokalnych perełek prowadzą komfortowe i bezpieczne drogi dojazdowe. Gdzie warto zjechać na chwilę z trasy i jak infrastruktura ułatwia nam zwiedzanie regionu? O tym mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
0: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
4: Województwo zachodniopomorskie jest na pewno obszarem atrakcyjnym turystycznie. Te inwestycje drogowe, które realizujemy, czy też wykonaliśmy w ostatnich latach, one na pewno wypływają na poprawę dojazdu do pasa nadmorskiego, gdzie mamy miejscowości wypoczynkowe, gdzie również są imprezy plenerowe w rodzaju na przykład festiwalu Słowianii Wikingów. Także tu prowadzimy te inwestycje, aby ten dojazd poprawić i choćby oddana do ruchu w ubiegłym roku droga S3 od Świnoujścia do Troszyna tu wpłynęła na pewno na to, że w tym sezonie wakacyjnym ten dojazd nad morze do Międzyzdrojów, do Świnoujścia, gdzie już od 3 lat mamy funkcjonujący tunel pod Świną, sprawi, że ten dojazd będzie lepszy, szybszy i wygodniejszy, podobnie jak droga ekspresowa S6, która znacznie poprawiła dojazd do Kołobrzegu i tych pozostałych miejscowości położonych w pasie nadmorskim. Na pewno też atrakcyjnym turystycznie w naszym regionie jest obszar Pojezierza Drawskiego, czyli te szeregi jezior się tam znajdujących. Tu prowadzi w ten obszar droga krajowa numer 20. Pewno też droga S10 wpłynie na poprawę dojazdu, choćby do rzeki Drawy, która jest obszarem organizowania wielu spływów kajakowych. Także te inwestycje drogowe na pewno sprawiają, że do wielu atrakcji turystycznych naszego regionu znacznie lepiej się dojeżdża. Też ważna jest poprawa tych połączeń transportowych w szerszej perspektywie. No i też warto podkreślić, że mamy już funkcjonującą całą drogę ekspresową S3 od Szczecina do granicy z Czechami. No i też po stronie czeskiej ruszyła budowa wszystkich tych brakujących odcinków autostrady D11. Także ta trasa ze Szczecina, choćby w kierunku Pragi, ona również w ciągu najbliższych 2-3 lat powinna być w całości ekspresowa. A przypomnę, że przez wiele lat do Pragi dużo wygodniej jeździło się przez Niemcy. Teraz już dzięki prowadzonym, zakończonym inwestycjom drogowym trasy po polskiej stronie są dużo wygodniejsze i wraz też z realizacją tych inwestycji po stronie czeskiej w dojazd ze Szczecina do Pragi czy dalej na południe Europy będzie również dużo wygodniejszy.
1: O komforcie podróżowania mówił Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zostawiamy już wakacyjne plany. W naszym programie czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Ula Myszkinis, zapraszam. Policja wzięła sobie do serca nowe przepisy, które obowiązują od tego sezonu i coraz częściej karze motocyklistów jadących na jednym kole. Tylko w tym tygodniu prawo jazdy stracili m.in. ci w Myślenicach czy Szczecinie. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
6: Motocyklista, który będzie jechać na jednym kole, nie tylko musi liczyć się z mandatem, ale i obligatoryjną utratą prawa jazdy na 3 miesiące. W Szczecinie policjanci zauważyli na miejskim monitoringu, że ktoś tak właśnie jedzie. Jak mówi mi Nikola Płodzińska z policji w Szczecinie, szybko sprawcę ukarali.
7: W związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a sprawa zostanie skierowana do sądu.
6: Mandat w takim przypadku wyniesie od 1,5 do nawet 2,5 tysiąca złotych.
5: Drzewo runęło na chodnik, 2 osoby w szpitalu. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Kołobrzegu. O szczegółach Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
8: Poszkodowana została kobieta, którą spod drzewa wydobyły osoby postronne jeszcze przed przybyciem służb. Drugą osobą był mężczyzna z niepełnosprawnością uwolniony przez strażaków. Obie osoby zostały przebadane, a następnie przewiezione do szpitala.
5: Wracamy do Szczecina. 3 lata po wypadku w pracowni grafiki artystycznej Akademii Sztuki prokuratura postawiła zarzut niedopełnienia obowiązków rektor uczelni profesor Mirosławie Jarmołowicz. Zarzuty usłyszała też wykładowczyni. Obie panie odmówiły składania wyjaśnień. Przypomnijmy, w wyniku wybuchu oparów spirytusu etylowego obrażenia odniosły 3 kobiety. 20-letnia studentka zmarła. Zachodniopomorski sanepid bije na alarm. Drastyczny wzrost zachorowań na żółtaczkę typu A. Tylko w ciągu 5 miesięcy tego roku w Zachodniopomorskim zachorowało 2 razy więcej osób niż w całym ubiegłym roku, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
9: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn. Pamiętajmy, że osoby te pracują również w branży gastronomicznej. Przy niezachowaniu zasad higieny ten wirus bardzo łatwo może przetrwać w żywności.
5: Dlatego lekarze apelują o jak najczęstsze mycie rąk, w razie wątpliwości kontakt z sanepidem. Z kolei Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że nawet 87% nieczystości ciekłych powstałych na terenach zlewni rzeki Inny nie trafiało w ostatnich latach do oczyszczalni. Po kontroli opublikowano raport i wydano szereg zaleceń, między innymi wzmocnienie nadzoru wójtów i burmistrzów nad gospodarką ściekową, a także doprecyzowanie przepisów dotyczących ochrony wód.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Przygotowała go dla Was Ula Myszkinis.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia za nami. Teraz czas na temat, który wymaga od nas zatrzymania się i otwarcia serc. Zbliżają się wakacje, a ten piękny letni czas to niestety dla wielu czworonogów najtrudniejszy okres w roku. Porzucenia, przepełnione azyle i dramatyczne historie zwierząt, które straciły dom, to ciemna strona urlopowego sezonu. Na szczęście są wokół nas ludzie, którzy w takich momentach nie odwracają wzroku. Tworzą bezpieczną przystań, leczą rany, odbudowują zaufanie i szukają nowych, kochających domów. O codziennej, niezwykle wymagającej walce o los skrzywdzonych psów, o mądrej adopcji oraz o tym, jak każdy z nas może pomóc. Rozmawiam z kimś, kto tę pomoc niesie każdego dnia. Naszym gościem jest Joanna Waronowicz-Cęk, która prowadzi szczecińskie stowarzyszenie Kudłata Przystań.
0: Blisko mieszkańców.
1: Czy za powstaniem stowarzyszenia stała jedna jakaś konkretna historia psa, jedna interwencja, jeden obraz, którego nie dało się zapomnieć? Jak doszło do powstania Kudłatej Przystani?
10: Właściwie do powstania Kudłatej Przystani nałożyło się kilka takich historii, kilka zdarzeń. No przede wszystkim pomagałyśmy jako wolontariuszki tak prywatnie. No ale ta ilość zwierząt, która potrzebowała pomocy, no niestety te nasze prywatne środki no też nie wystarczały, więc no też musiałyśmy zrobić coś, żeby działać lepiej, no ale też chciałyśmy prowadzić coś, chciałyśmy coś robić. Na pewno chciałyśmy, żeby to było takie, ludzie nam wysyłali karmę, czy dawali karmę, tak? I też chciałyśmy, żeby to po prostu było pokazane. My to wszystko wystawiłyśmy na stronie i chciałyśmy, żeby po prostu było widać, że my tego nie bierzemy dla siebie, bądź nie wiem, nie wykorzystujemy w jakichś innych celach, tylko do ratowania zwierząt. Więc właściwie była nas grupka osób, które były wolontariuszkami, no i które zdecydowały się, że jednak będą pomagały więcej, no bo jednak stowarzyszenie daje taką możliwość.
1: A jak wyglądały początki Kudłatej Przystani? Było więcej entuzjazmu, strachu? Czy wiary, że to się uda?
10: Początki zawsze są emocjonujące i zawsze są, człowiek jest taki, no na pewno dużo też młodszy, te kilka lat wbrew pozorom daje dużo, ale też no więcej ma takiej energii, więcej się chce, więcej można. No praca to jest przede wszystkim też, to jest ratowanie zwierząt, jest cudowną, jest cudowne i daje bardzo dużą satysfakcję, ale no niestety jeszcze tam jest obcowanie z ludźmi, które jest mniej przyjemne. Aczkolwiek tak, na początku byłyśmy wszystkie bardzo podekscytowane i to wszystko było takie naprawdę fajne. Aczkolwiek ja do dzisiaj myślę, że dlatego jeszcze to robię, bo uważam, że to jest naprawdę no, fajny cel i że robimy naprawdę dobrą robotę.
1: Czym dziś jest Kudłata Przystań, bo to nie jest schronisko?
10: Kudłata Przystań to są wolontariusze. To są ludzie tak naprawdę myślę, złotych sercach i z ogromną cierpliwością. To są ludzie, którzy tak naprawdę poświęcają każdą wolną chwilę po pracy, po jakimś spędzonym czasie z rodziną. To są ludzie, którzy spędzają ten czas na pomocy zwierzętom. Więc tak naprawdę my te psy wszystkie trzymamy u siebie w domach, tak? Dbamy, kochamy, nioniamy, śpimy w łóżku, nie śpimy po nocach, leczymy, wozimy do weterynarzy, więc no to jest naprawdę, no czasami oddanie takiego psa jest naprawdę trudne. Chociaż mówię, no ja na przykład mam teraz sunię i 8 szczeniaków. Także jest to też na pewno ogrom pracy przede wszystkim.
1: Przywracacie zwierzętom wiarę w ludzi.
10: Taką mam nadzieję. Taki był cel i mam nadzieję, że to robimy. Staramy się no, rocznie pomagać tyle, ile możemy. No są to, wydaje mi się, jak na takie małe, lokalne stowarzyszenie, ogromne liczby, bo to jest około 250 zwierząt. No to są wszystkie psy, które są zaopiekowane od jakby początku do końca, od profilaktyki, po szczepienia, po chipy, więc no, staramy się naprawdę jak możemy i te domy też wybieramy no, najlepiej jak potrafimy.
1: I działacie tylko na terenie Szczecina?
10: Działamy generalnie na terenie, właściwie my mieszkamy, ja mieszkam na przykład w Dobrej, tutaj dziewczyny mieszkają w okolicach Stargardu, Szczecina, więc my tu jesteśmy jakby tak lokalnie blisko siebie, aczkolwiek zwierzęta przyjeżdżają do nas z całej Polski, w dużej mierze z Podlasia na przykład. Aczkolwiek u nas tutaj na naszym terenie też niestety nie brakuje psów, które potrzebują pomocy, także no my no nigdy się nie nudzimy, tu nie ma przerwy, tu nie ma urlopów, tu nie ma przerwy, tak naprawdę to zawsze jest co robić.
1: Mhm. Czy po latach pracy wierzy pani, że zaufanie skrzywdzonego psa można odbudować?
10: Tak, można odbudować. Jest to bardzo ciężka praca, jest to bardzo trudne, ale jest jak najbardziej wykonalne. Tak? Te psy mimo wszystko, mimo tego, że przychodzą czasami z okropnych miejsc i mają naprawdę straszną historię, to bardzo szybko ufają. No te szczególnie ciężko oddać, które są u nas i które właśnie, którym staramy się jednak naprawić to, co ktoś zepsuł, no to one są szczególnie bliskie naszemu sercu.
1: Jak wygląda taki zwykły dzień w kudłatej przystani?
10: No ja mogę opowiedzieć, jak wygląda mój dzień właściwie. No ja wstaję rano, także idę nakarmić swoje psy, wyjść z nimi na spacer, muszę ogarnąć tą moją sunię i te 8 szczeniaków. Mam jeszcze inne zwierzęta. No na 8 idę do pracy, więc wychodzę z tej pracy o 16, przychodzę, znowu ogarniam wszystko. W międzyczasie gdzieś tam pomaga mi syn czy mąż, no bo ktoś musi, wiadomo, też przypilnować i też ktoś musi pomóc, no bo to jest, nie mam nie aż 8 godzin. Jak wracam, no to wiadomo, znowu jest spacer, trzeba zrobić w międzyczasie jakiś obiad, wstawić pranie, znowu jest spacer z następnym psem, trzeba posprzątać, nakarmić, tu trzeba jechać do weterynarza. Jeszcze w międzyczasie, jak jest luźniej, no to też muszę jechać do domów tymczasowych, zawieźć rzeczy, a temu się skończyły podkłady, a tutaj nie ma karmy, a tutaj coś tam, a tu trzeba jechać coś innego zrobić, więc no jakby nudy nie ma.
1: Ile telefonów, wiadomości, takich próśb o
10: matko,
1: pomoc trafia do was w ciągu tygodnia?
10: Jeszcze a propos tego mojego dnia, to już jakby nie wspomniałam już o tych ilości telefonów, które odbieram i praktycznie już żyję z tym telefonem, już jestem tak do niego przyzwyczajona, że no inaczej się chyba już nie da. To są jeszcze oczywiście te strona, a na stronę wpływa no dziennie na pewno z 30 wiadomości. Ja staram się systematycznie i codziennie odpisywać, więc zazwyczaj już po prostu wieczorem tam o 23 albo o 25, jak już mogę chwilę usiąść spokojnie, więc no i w tych wiadomościach są oczywiście chęć adopcji, chęć oddania, chęć różnych innych rzeczy. No na szczęście jest dużo ludzi, którzy też nas wspierają i pomagają, ale no oni też piszą i też jakby oczekują, że się im odpisze.
1: To musi być bardzo trudne. Telefon dzwoni, zwierzę potrzebuje pomocy, a miejsc i środków brakuje. Jak sobie radzicie z takimi decyzjami?
10: Średnio sobie radzimy, nie ukrywam. Jest coraz trudniej. Wiadomo, jak na początku, te kilka lat temu, jak pomagaliśmy, to tych zwierząt też było mniej. Teraz mamy kolejkę chętnych, kolejkę dosłownie, mamy już jakby kolejkę zgłoszeń, na które czekamy, więc tak naprawdę część czeka, aż po prostu kolejne pójdą do domów, więc to też wiadomo, no my nie wypychamy tych psów na siłę, więc no, staramy się im znaleźć dobre domy, więc to też trwa. No i mamy już taką listę rezerwowych tak naprawdę, jak jeden dom tymczasowy się zwalnia, to na przychodzą kolejne psy i tak w kółko, tak? Jak moje tutaj szczeniaki niebawem już zaczną szukać domu, także ja już mam kolejną sunię ze szczeniakami w kolejce, kolejnych 6 szczeniaków, które przyjadą, gdzieś tam 7 z okolic Gorzowa i to jest tak, no tych psów jest po prostu bardzo dużo, więc no już mamy, jeszcze tam mamy po owczarce szczeniaki, więc no to jest cała lista tak naprawdę oczekujących psów, a nas jest naprawdę garstka. Także czasami no ja staram się chyba, nie wiem, no nikomu nie odmówiłam, tak przynajmniej robię wszystko, żeby zawsze te psy były jakoś zaopiekowane, też współpracujemy z innymi organizacjami na tyle, ile możemy, więc staramy się gdzieś tam, żeby te psy nie zostały same sobie, bo wiemy, jak to się kończy, to oddawanie w dobre ręce. Więc myślę, że no staramy się. No tyle, ile możemy, tyle robimy. Jest to naprawdę trudne. My nie mamy siedziby. Nie mamy nawet, ja nie mam swojego biurka nawet osobno, tak? Wszystko to jest w moim domu. Te wszystkie stosy faktur, dokumentów, adopcji, umów adopcyjnych, tak? To wszystko jest, to wszystko musi być zamknięte osobno, tak? To musi być, więc jakby no nie mamy tutaj kompletnie takiego miejsca, które mogłoby być, nie wiem, chociażby miejscem, w którym przyjdzie ktoś nas odwiedzić na spokojnie
11: spokojnie porozmawia, tak? No bo czasami po prostu w domu też nie ma takiej możliwości.
1: Joanna Woronowicz-Cęk, która prowadzi Szczecińskie Stowarzyszenie Kudłata Przystań, jest naszym gościem. Porzucone zwierzaki i bezsilność to tylko jedna strona medalu. Druga to codzienna, mrówcza praca nad tym, by skrzywdzone psy odzyskały zaufanie do człowieka i znalazły nowe, bezpieczne schronienie. Pomoc ma wiele wymiarów. Od wsparcia finansowego na leczenie przez dary rzeczowe, aż po tworzenie domów tymczasowych. Wszystkie szczegóły dotyczące działań stowarzyszenia i tego, jak można ich wesprzeć, znajdziecie na profilu Kudłatej Przystani.
0: O tym się mówi.
1: Czy starsze psy mają znacznie trudniej w adopcji?
11: Myślę, że najtrudniej w adopcji mają psy agresywne, to na pewno, bo to jest jakby najtrudniejszy taki sort psów. Psy starsze mają trudniej, aczkolwiek my generalnie psy starsze przyjmujemy po osobach zmarłych, bądź ciężko chorych, bądź takich, które w jakichś tam takich poważnych przyczyn nie mogą się tymi psami zajmować. No uważamy, że to jest jakby taki priorytet, w sensie jest kilka organizacji, mamy też dwa schroniska, takie fajne, dosyć tutaj blisko, więc jakby my staramy się pomóc tym psom, które najbardziej, no nie chcę powiedzieć najbardziej ucierpią, no bo pewnie dla każdego psa trafienie do schroniska, czy tam za kraty, czy w izolacji, czy gdziekolwiek jest jakimś tam traumą, ale no psy, które są gdzieś tam niuniane, kochane, które całe życie gdzieś tam wiemy, że no jakby nie z ich winy coś się wydarzyło, no to jest taki priorytet, jeżeli chodzi o pomoc to właśnie takim psom, które straciły po prostu w taki sposób właściciela.
1: Jak wygląda procedura adopcyjna w Kudłatej Przystani? Czy każdy, kto chce adoptować psa, może go dostać?
11: No niestety nie. Czasami jest tak, że już widać po szczeniaku, jakiego domu potrzebuje, tak? Mamy różne psy z różnych miejsc, są to starsze, młodsze, głównie szczeniaki, takie do 2 lat psy, ale też mamy no starsze, też mamy dorosłe, też mamy po przejściach, też mamy lękowe, więc no to nie jest tak do końca. To nie jest tak, że każdy, kto chce, może adoptować psa. Wiadomo, że jak jest na przykład mały, biały pieseczek kudłaty najlepiej, albo rasowy, no to wiadomo, że tych chętnych jest czasami 50 albo 70 ankiet wpływa. No my nie jesteśmy w stanie dać, wiadomo, jednego psa wszystkim, więc no musimy wybrać, tak? Także wtedy no niestety też ludzie się na nas obrażają troszeczkę i się gniewają, że to nie my ich wybraliśmy. No dla nas liczy się przede wszystkim dobro tego zwierzaka. Ja wiem, że nie zawsze się jakby da wybrać odpowiednio, no bo to niestety, no to co my najpierw jakby odbieramy ankiety, tak? Czyli czytamy te ankiety i na podstawie tych ankiet wybieramy potencjalne domy, tak? Więc jakby czasami, no to co nam ktoś, jak nam ktoś powie o sobie, to tyle o nim wiemy, tak? Więc wiadomo, że później się też poznajemy, ale no to też jest tak, że czasami jak komuś zależy, no to będzie opowiadał cuda na kiju, tak? I będzie wszystko cudownie, no. Na to już niestety nie mamy wpływu. Te psy też chroni umowa. Umowa ma 3 strony i też są zapisy w niej, żeby wiadomo, nie oddać psa, nie można go porzucić, nie można go oddać, nie można go wyrzucić, nie wiem, do lasu, tak? One dlatego są chipowane, znakowane, tak? Żeby im się po prostu nie stała krzywda.
1: Jakie błędy najczęściej popełniają ludzie po adopcji?
11: Ludzie najczęściej myślą, że pies się sam wychowa. To jest największy błąd wychowawczy, jaki może być i to nie tylko u szczeniaków, to jest też u dorosłych psów. Te psy po prostu zaczynają rządzić w domu i wtedy zaczyna pojawiać się problem.

0: się na zewnątrz, bądź ma z tym problem, wiemy nad czym popracować, a co jakby są takie psy, które trafiają do nas, to są po prostu ideały chodzące. Miłe, grzeczne, cudowne, wspaniałe, no po prostu tylko brać i kochać, więc no myślę, że dla ludzi, którzy nie mają doświadczenia i którzy na przykład zaczynają dopiero swoją przygodę z posiadaniem psa, to no powinni się zdecydować raczej na starszego psa, bądź na większego, na po prostu na takiego, który jest już czegoś nauczony.
1: Joanna Woronowicz-Sęk, która prowadzi Szczecińskie Stowarzyszenie Kudłata Przystań, była naszym gościem. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym programie. Ewa Pasierbiewicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zostawiam Was jednak w doskonałym towarzystwie. Już za chwilę Bogdan Widawka i jego goście.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
3: Są takie zawody, które mimo coraz bardziej rozpychających się łokciami sztucznej inteligencji nie zaginą, bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić na przykład sztucznego kominiarza. W tej części naszego programu przyglądamy się zawodom na Pomorzu Zachodnim. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Bartłomieja Kozłowskiego, szczecińskiego kominiarza z 17-letnim doświadczeniem.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ciekawe Pomorze Zachodnie.
3: Od ilu lat jest pan kominiarzem?
4: Pracę zacząłem w 2009 roku.
3: Jak pan ocenia te 17 lat zawodowo? Czy jest pan spełnionym kominiarzem?
4: Powiem, że tak, choć były po drodze różne problemy. Wszystko zaczęło się właśnie, jak wspomniałem, w 2009 roku. Trochę przypadkowo sąsiad zaproponował mi pracę w kominiarstwie. Ja wtedy nie miałem pracy takiej stałej, gdzieś dorywcze. Chciałem spróbować czegoś nowego, tak? No i w tym się odnalazłem. Faktycznie na początku była to dosyć ciężka praca. W piwnicach, po dachach, gdzieś wiecznie brudny. Samomycie czasami po pracy zajmowało mi około godziny czasu, tak? No tak więc to było takie dosyć ciężki początek, tak? I dopóki tam jakichś swoich uprawnień nie zdobyłem, to musiałem się szkolić przy mistrzu kominiarskim, bo taka jest u nas hierarchia, że żeby zostać takim prawdziwym kominiarzem, trzeba po prostu przy mistrzu kominiarskim szkolić się przez określoną ilość czasu, tak? No i początki były dosyć trudne.
3: A ilu jest kominiarzy w Szczecinie? Tak orientacyjnie.
4: No orientacyjnie wydaje mi się, że około 50, 60.
3: To jest dużo czy mało?
4: Mi się wydaje, że jak na nasz rynek tutaj, na naszego Pomorza Zachodniego, to jest okej. No, nie wchodzimy w drogę, każdy ma pracę, każdy ma jakiś tam swój kawałek chleba i mi się wydaje, że na ten rynek nasz jest wystarczająco dużo.
3: Czy przychodzą nowi, czy trzeba do tego namawiać?
4: No niestety, zauważyłem od momentu mniej więcej jak ja zacząłem pracę, że tego... W cudzysłowie młodego na rybku jest coraz mniej, tak? No, młodzież, że tak powiem, do tego zawodu się nie garnie i nie chce, widocznie nie chce pracować w tym zawodzie. Ciężko jest naprawdę znaleźć jakiegoś pracownika, który byłby tak oddany temu zawodowi.
3: Ja nie sądzę, żeby akurat zawód kominiarza zaginął, bo jest to po prostu potrzebny zawód nam wszystkim. No, nie ukrywam, zresztą za chwilę będziemy o tym rozmawiać też. Natomiast no, jest to takie niepokojące jednak zjawisko, prawda? Że ludzie, młodzi ludzie szukają czegoś nowoczesnego, bym powiedział może, tak?
4: Tak. No i niestety nasz zawód jest troszkę niebezpieczny, tak? I gdzieś wydaje mi się, że ta obawa ludzi przed tą wysokością też jest dosyć znaczna. W dzisiejszych czasach dosyć spora i nawet mi się wydaje, że więcej ludzi boi się tej wysokości teraz niż to było kiedyś, tak?
3: A czy w tym zawodzie zdarzają się kobiety? Jak to jest w Szczecinie?
4: W Szczecinie znam jedną panią kominiarz, Agnieszka. Zdarzają się oczywiście. Znam 3-4 panie kominiarz, bo gdzieś tam się spotykamy na jakichś tam różnych zlotach, szkoleniach. Angelika w Poznaniu, Marta z Tomaszowa Mazowieckiego, czy Natalia z Warszawy. Tak więc jest trochę kobiet w naszym zawodzie. Z każdym jakimś zebraniem, z każdym jakimś szkoleniem to tych kobiet przybywa. I każdym razem widzę ich coraz więcej.
3: Czy ktoś, kto ma lęk wysokości, może zostać kominiarzem?
4: No nie wydaje mi się. Powiem nawet tak, może nie z własnego doświadczenia, ale z doświadczenia naszej firmy, tak? Mieliśmy kiedyś kolegę, który bardzo był zafascynowany naszym zawodem, bardzo chciał poznawać tajniki naszego zawodu i przepracować.

0: pracował dosłownie ze mną jeden dzień. Akurat to był okres taki późno jesienno, wczesna zima. Potrzebowałem jego pomocy gdzieś tam na dachu. Ja chodziłem po mieszkaniu. Potrzebowałem jego pomocy od strony właśnie dachu i wymarz na tym dachu. Nie za bardzo mu się to spodobało. I tego samego dnia mieliśmy taką sytuację, że musieliśmy przejść budynek chyba ośmioklatkowy i się okazało, że z jednej klatki jest wyjście na cały dach i trzeba było przejść przez cały dach. To był dach stromy i niestety wyjrzał tylko przez okno, zobaczył w dół, powiedział, że nie da rady wejść i niestety tak powiedział, że po jednym dniu stwierdził, że mu się tam praca jednak nie spodobała i zrezygnował.
1: No, pewnych spraw nie przeskoczymy, prawda? To jest jasne.
0: Dokładnie.
1: Jak wygląda strój kominiarza? No to my wszyscy mniej więcej wiemy, tak? Bo wypatrujemy na ulicy kominiarza, ale ja myślę, że każda część ubioru kominiarza ma swoją nazwę. Czy może je pan te części ubioru kominiarza nazwać, opisać?
0: Przede wszystkim jest mundur kominiarski, tak? Mundur kominiarski, taki tradycyjny, który gdzieś tam widać w telewizji, na zdjęciach, w internecie. Mundur kominiarski, który ma tradycyjnie 13 guzików.
1: Zawsze 13?
0: Tak, tak. 13 guzików. Do tego nakryciem głowym jest cylinder, szapoklak, czy zwykła czapeczka, tak? Ale taka tradycyjna to jest właśnie cylinder albo szapoklak.
1: A jak ubierają się kobiety? Czy podobnie, czy tam jest jakaś różnica w ubiorze?
0: Nie ma żadnej różnicy. Mhm. Ubierają się tak samo jak my, tak więc nie widać, tak? Pod cylindra wystaje tylko zazwyczaj kitka.
1: Aha. Wspomniał pan na samym początku naszej rozmowy o tym, że kiedy zaczynał pan tą pracę, trudno było się domyć. Użył pan takiego określenia. I tak, tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać. No pewnie ta sadza wszędzie wchodzi. No to jest trudna rzecz, żeby się umyć i funkcjonować.
0: Dokładnie. Mieliśmy taką specyficzną dosyć łaźnię, gdzie mogliśmy, że tak powiem, chlapać wszędzie na lewo i prawo. Z umywalki wyjaśnie wyleciała woda i szorowaliśmy się. I to była pasta taka techniczna BHP, tak? I tą pastą po całym ciele się szorowało, żeby domyć te wszystkie brudy. Gdzieś tam najgorzej zawsze w palce, gdzieś tam pod paznokcie, wokół paznokci. To było takie dosyć monotonne. Ja potrafiłem same dłonie myć po 15-20 minut, żeby usunąć wszystkie resztki z tej sadzy, tak?
1: Wspomniał pan o młodych osobach, które niezbyt garną się do tego zawodu, a ja powiedziałem, że wybierają nowoczesność. I chyba popełniłem błąd, dlatego że mówiąc o sprzęcie, jakiego używają kominiarze, to przecież dzisiaj nie polega to wszystko na takim sprzęcie, jaki był, no nie wiem, kilka dekad temu, bo już mamy też nowinki technologiczne w tym zawodzie. Proszę powiedzieć, jak to wygląda sprzętowo u was w Szczecinie?
0: Tak. Powiem tak, no rzeczywiście kiedyś kominiarz wchodził na dach, czyścił kominy, następnie schodził do piwnicy, wybierał wszystkie nieczystości i wychodził z budynku. Rzeczywiście teraz nasza praca, że tak powiem, weszła do mieszkań. Sprawdzamy przewody kominowe już od strony mieszkań. Sprawdzamy prawidłowość podłączeń kominowych, prawidłowość podłączeń urządzeń grzewczych. Tak więc ta praca, że tak powiem, weszła troszkę na wyższy poziom. Sprawdzamy nawiewy do mieszkania, sprawdzamy nawiewy do łazienek na przykład, czy są, jeżeli w tym pomieszczeniu znajduje się jakieś urządzenie gazowe, tak więc stan łączników pomiędzy urządzeniami grzewczymi a przewodami kominowymi, tak więc te nasze takie obowiązki trochę się rozszerzyły, tak? Kiedyś, jak ja zaczynałem pracę, nawet używaliśmy do pomiaru ciągu anemometrów wiatraczkowych, tak? Teraz te urządzenia już też są na takim trochę wyższym poziomie, bo są elektroniczne, że praktycznie podstawiamy sam patyczek do przewodu kominowego i stwierdzamy siłę ciągu, tak więc postęp idzie i w naszym zawodzie tak samo.
1: Czy zdarzyło się panu kiedyś odmówić zlecenia, na przykład przez, no nie wiem, wyjątkowo stromy dach albo złą pogodę, albo w zimie, kiedy dach jest pokryty śniegiem czy lodem?
0: Trochę doświadczenie życiowe mnie nauczyło tego, żeby odmawiać, bo w roku 2016 miałem poważny wypadek. Spadłem z dachu. Przez 2 lata dochodziłem do zdrowia, pełno rehabilitacji, pełno odwiedzonych szpitali. W trakcie pracy odpięła się drabina, która była zaczepiona o dach. Była na budynku i właśnie służyła właśnie do wchodzenia do komina. od tamtej pory gdzieś te dwa lata, które, że tak powiem, trochę mi się wymazały z życiorysu zawodowego, stwierdziłem, że więcej się nie poświęcę dla czegoś, żeby stracić życie, i od tamtej pory trzy razy się zastanowię, zanim dojdzie do takiej sytuacji. Rzeczywiście zdarza się, że w budynkach, zwłaszcza w budynkach jednorodzinnych, bo w wielorodzinnych to sporadycznie się to spotyka, jeśli administratorzy dbają, ale rzeczywiście w budynkach jednorodzinnych często nie ma dojścia do kominów na dachu. No i wtedy rzeczywiście odmawiamy, tak? Że tak powiem, cały zakład mój jakiś na bazie mojego doświadczenia stwierdził, że po prostu nie będziemy przyjmować, nie będziemy ryzykować życia, zdrowia, żeby wykonać usługę, tak? Tak. I zdarza się, bo może to nie jest jakieś tam bardzo częste, ale zdarzają się takie sytuacje, gdzie odmawiamy. Ja rzeczywiście przestałem, że tak powiem, ryzykować. Ja zawsze dziękuję w takiej sytuacji i odmawiam wykonywania usługi.
1: Przypomnę, w naszym magazynie gościem jest pan Bartłomiej Kozłowski, szczeciński kominiarz z 17-letnim doświadczeniem, a my w tej części audycji przyglądamy się różnym zawodom na Pomorzu Zachodnim. Jednym z takich ciekawych, bardzo ciekawych i bardzo lubianych zawodów jest zawód właśnie kominiarza. Wracamy zatem do rozmowy z Bartłomiejem Kozłowskim, szczecińskim kominiarzem.
2: Ciekawe spotkanie. Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Panie Bartku, nie mogę nie zapytać o zwyczaj łapania się za guzik na widok kominiarza. Pewnie takich sytuacji ma pan sporo. Czy to się często w Szczecinie zdarza?
0: No, nie wiem, czy ludzie się już do nas przyzwyczaili. Kiedyś rzeczywiście było dosyć częste te łapanie, zaczepianie, jakaś tam rozmowa. Mhm. Może teraz troszkę mniej, może ja mniej po prostu już zwracam na to uwagę, bo gdzieś tam po tych kilkunastu latach już jestem przyzwyczajony do tego i może nie zwracam na to uwagi, tak? Ale rzeczywiście jest ten zwyczaj, gdzieś tam pozostał i do tej pory się to zdarza.
1: Ale takie rozmowy muszą być bardzo sympatyczne chyba, dlatego że no, zawód kominiarza w moim odczuciu to jest bardzo sympatyczny zawód, oczywiście pomijając to, że jest przede wszystkim bardzo potrzebny, natomiast jest w tym jakaś sympatia, taki uśmiech po prostu, no na widok kominiarza jest przyjemnie. Czy pan to obserwuje?
0: Tak, jak najbardziej powiem panu, że nie mogę nawet sobie przypomnieć z jakiejkolwiek sytuacji, żeby mój strój, mój zawód wywołał kogoś jakąś tam niechęć, agresję, czy cokolwiek takiego niewłaściwego, tak? Zawsze jest, wszyscy zawsze podchodzą z uśmiechem. Ja też jestem taki troszkę wesołek, tak więc staram się wybadać zawsze ludzi. Sam, jak już widzę, że ktoś chce coś powiedzieć, coś ten, no to sam wchodzę w tą wymianę zdań, tak żeby ten ktoś nie czuł się jakiś tam mocno skrępowany w jakiejś tam sytuacji w pracy. Tak, tak.
1: A czy mieszkańcy Szczecina proszą pana o guzik na pamiątkę?
0: Tak, zdarza się to. Kiedyś swego czasu nawet miałem przygotowane zawsze w kieszeni kilka guzików, których rozdawałem, ale po pewnym czasie zaniechałem, bo po prostu tych guzików nie ma tak na rynku, żeby je kupować. Tak samo jest problem na przykład z cylindrami, żeby kupić cylinder, w ogóle to chłopaki, wiem, że gdzieś tam po jakichś serwisach aukcyjnych szukają, tylko jak znajdą jakiś odpowiedni rozmiar na swoją głowę, to zamawiają, nie patrząc już nawet w jakim on jest stanie, tak, żeby można go zawsze naprawić, ale rzeczywiście tych gadżetów jest niestety coraz mniej.
1: Wróćmy jeszcze na sekundkę tylko do tych guzików. Tak. W tym takim najlepszym roku, kiedy pan jeszcze rozdawał guziki, ile takich guzików panu wychodziło z kieszeni? Rocznie na przykład, rocznie.
0: Ja swego czasu zamówiłem około, nie wiem, 100 guzików takich, które gdzieś tam sobie zawsze w garsteczkę wrzucałem w kieszeń. No i tak przez rok udało się takie 100 guzików rozdać.
1: Panie Bartku, rozmawia się przesympatycznie i można rozmawiać z panem godzinami. Dziękuję. No niestety czas nie jest z gumy. Ostatnie pytanie zostawiłem sobie na koniec. Tak. Proszę powiedzieć, czego życzy się kominiarzowi? Bo zwykle to kominiarz życzy, prawda? Zwłaszcza w nowym roku.
0: Tak. No powiem panu, że zaskoczył mnie pan tym pytaniem i tak nie wiem, no czego można życzyć kominiarzom. No przede wszystkim zdrowia i bezpieczeństwa, bo to chyba najważniejsze.
1: Wielkie dzięki panie Bartku za tą rozmowę, to była dla mnie czysta przyjemność.
0: Dziękuję, dziękuję, pozdrawiam.
1: A gościem w naszym magazynie był Bartłomiej Kozłowski, szczeciński kominiarz z 17-letnim doświadczeniem. Przypomnę, że w tej części magazynu prezentujemy sylwetki osób, które reprezentują bardzo ciekawe, ale też jednocześnie bardzo ważne zawody na Pomorzu Zachodnim. Takich zawodów, przedstawicieli takich zawodów nie brakuje. No to jeszcze nie koniec naszego magazynu w Radiu Złote Przeboje. Przed nami kolejny kwadrans. Zapraszam, Bogdan Widawka.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Jedna osoba została ranna w wyniku pożaru mieszkania przy ulicy Dunikowskiego w Szczecinie. Do tego pożaru doszło w poniedziałek w południe. Ogień gasiły 3 wozy strażackie. Jak relacjonował Kurier Szczeciński, pożar wybuchł na 4 piętrze, prawdopodobnie w wyniku zapalenia się wyposażenia kuchni. A podobne informacje na Pomorzu Zachodnim niestety nie są rzadkością. Gościem w naszym programie jest aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Gdyby pan miał określić stopień trudności w gaszeniu pożaru budynku czy jakiegoś pomieszczenia i pożaru lasu, to co jest trudniejsze? Czy można tak w ogóle sklasyfikować to? Czy tam jest zbyt dużo zmiennych?
3: Raczej bym odpowiedział, że jest zbyt dużo zmiennych. Mimo, że no, teoretycznie pożar domu i pożar domu to samo, ale nie zawsze tak jest. Każdy pożar jest inny. Ciężko jednak przystawić tutaj pożar w przestrzeni otwartej, gdzie z reguły nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, z reguły w treści zgłoszenia. Inaczej sytuacja ma się już w budynkach mieszkalnych. Także ciężko raczej te obydwie akcje przystawić do siebie. Na terenach leśnych jest z reguły problem, jeżeli to jest gdzieś oddalone, z dostarczaniem wody. W budynkach mieszkalnych czy obiektach magazynowych tego problemu z reguły nie ma. Sieci hydrantowe są ogólnodostępne, no w lesie póki co nie ma takich sieci. Także ciężko te dwa rodzaje pożarów do siebie przystawić. Jakby oba te zdarzenia są wymagające, ale wymagają też troszeczkę innych umiejętności od kierujących działaniami, czy od samych strażaków, którzy uczestniczą w pożarach.
1: Oby takich zdarzeń było jak najmniej, a najlepiej w ogóle. Ale skoro wspomniał pan o kompetencjach, o umiejętnościach, to ja bym chciał zapytać, czy w województwie zachodniopomorskim jest wystarczająco dużo strażaków? Czy brakuje kadry?
3: Wydaje mi się, że jest wystarczająca ilość strażaków. To ponad 1500 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, około 12 tysięcy ochotników, z czego połowa ma wszystkie uprawnienia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Także w mojej ocenie na tą chwilę no, nie spotkaliśmy się też w ostatnich latach z tak olbrzymim zdarzeniem, jak chociażby tym, który miał miejsce w Puszczy Solskiej, żeby angażować siły i środki z całego województwa. Dlatego uważam, że na ten moment raz, że jeżeli chodzi o ludzi, to tutaj raczej nie mamy problemów, ale również i sprzęt, bo w ostatnich latach bardzo dużo pojazdów trafiło zarówno do Państwowej, jak i do Ochotniczych Straży Pożarnych dzięki różnego rodzaju dotacjom, czy to ze strony Marszałka Województwa, czy Wojewódzkiego Funduszu. Co roku strażacy mogą wnioskować o kolejne jednostki sprzętowe. To wszystko pomaga, byśmy się uzbroili i przygotowali na to, co może nas czekać w przyszłości.
1: Kawałek tego sprzętu mogliśmy obserwować w różnego rodzaju relacjach, filmikach z przejazdu przez Szwecję polskich strażaków. Kilka lat temu taka akcja, jak wiemy doskonale wszyscy, była i zachodniopomorscy strażacy też brali udział w tej akcji. No, serce rośnie, jak się na to patrzy, nawet teraz po latach.
3: Tak, dokładnie. No, warto podkreślić, że to był pierwszy taki tego typu wyjazd z jednostkami sprzętowymi poza terytorium Rzeczypospolitej. Tym większa nasza duma, że akurat strażacy z województwa zachodniopomorskiego mogli zaangażować się w te działania. No, oprócz tego, że chłopacy zrobili tam kawał dobrej roboty, to jednak przywieźli wiele doświadczeń, które oczywiście wykorzystujemy do dzisiejszego dnia podczas różnego rodzaju zadań, między innymi tych na otwartych przestrzeniach, mówię tutaj oczywiście o pożarach tych wielkopowierzchniowych. To też są cenne lekcje dla nas, dla strażaków, bo tak jak gdzieś tam chwilkę wcześniej wspomniałem, każda akcja, każdy pożar jest inny.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim w ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Chyba nie ma takiego chłopaka, który nie chciałby zostać strażakiem. Sam zresztą chciałem zostać strażakiem, a zostałem dziennikarzem. Różnie się te nasze ścieżki toczą. Natomiast zmierzam do tego, że na pewno jest grupa osób wśród naszych słuchaczy, którzy chcieliby zostać strażakami albo myślą o tym w kontekście swoich pociech. Proszę powiedzieć, jak zostać strażakiem w województwie zachodniopomorskim?
3: Czy może niekoniecznie w województwie zachodniopomorskim, bo jakby te wymagania obowiązują na terenie całego kraju. Oczywiście jakby mamy dwa filary, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo w naszym kraju. Mamy państwową i ochotniczą straż pożarną. To pozwolę sobie zacząć może od ochotniczej. Możemy po prostu tam się zgłosić, odbyć stosowne kursy i ochotniczo działać na rzecz bezpieczeństwa, nie tylko w swojej okolicy, ale na terenie gminy, powiatu, a w razie jakichś skrajnych przypadków nawet całego województwa. Druga zawodowa, że tak powiem, strona to oczywiście dołączenie do Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj możemy obrać taką jedną z dwóch dróg, albo służbę kandydacką lub służbę przygotowawczą. Może to niezbyt wiele mówi, także wyjaśnię, że chodzi tutaj o podjęcie służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej poprzez ukończenie służby kandydackiej w jednej ze służb kształcących w systemie dziennym. Są to tak zwane szkoły aspirantów. Te szkoły mamy w Krakowie, Poznaniu i Częstochowie, a także Akademia Pożarnicza, to już jest szkoła oficerska w Warszawie. Drugą jest odbycie służby przygotowawczej w jednej z jednostek organizacyjnych na terenie naszego województwa, czyli tak nazwałbym to kolokwialnie, taki nabór z ulicy do jednej z jednostek ratowniczo-gaśniczych. Tam po prostu trzeba też zgłosić się, obserwować strony tych komend. Oczywiście poprzedzony jest to też odpowiednimi testami, które trzeba odbyć, by do tej służby się dostać.
1: Straż Pożarna, nasza polska Straż Pożarna, ciągle znajduje się w czołówce zawodów cieszących się największym zaufaniem społeczeństwa. No ostatnio przeczytałem w internecie, że ratownicy medyczni was wyprzedzili o włos, no ale cały czas i tak jesteście w samym czubie. To musi być fajne uczucie być tak postrzeganym, no ale też wykonujecie taką pracę, jesteście cały czas na pierwszej linii, jak pędzi straż pożarna na sygnale, no to ludzie się zatrzymują, ja to obserwuję.
3: Do czego się tu odnieść? Może do tego zaufania społecznego. Oczywiście cieszymy się z tego, aczkolwiek chyba nikt z nas nie jest tutaj dla tych statystyk.
1: Tak, no,
3: oczywiście
1: tak,
3: to jest ważne, że ludzie to doceniają, ale czy to jest strażak, czy ratownik medyczny, czy policjant, żołnierz, nie ma to tak naprawdę chyba większego znaczenia, bo wszystkie służby są po to, by pomagać obywatelowi. Oczywiście każda z tych służb ma inne zadania. Ważne, że w chwilach, gdy jesteśmy potrzebni, czy to my, czy policjanci, czy ratownicy WOPR-u, jesteśmy gotowi do działań i po prostu pomagamy naszym mieszkańcom. I o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Także w mojej ocenie to zaufanie społeczne powinno być dla wszystkich, no bo mówię, policjant robi tą samą robotę, troszeczkę z innym zakresie, ale no pomagamy i to jest najważniejsze. To, czy jesteśmy pierwsi, czy drudzy, chyba nie ma większego znaczenia. Lepsze jest to, że z satysfakcją możemy po udanej akcji wrócić, że udało się ocalić jakieś życie, czy budynek przed jakimiś wielkimi stratami. To chyba jest w tym zawodzie naszym najlepsze.
1: Zwłaszcza, że współpracujecie i to ściśle.
3: Tak, warto też wspomnieć, że często pomagamy Państwowemu Ratownictwu Medycznemu, gdy zastępy PRM-u nie są gotowe, czy są zaangażowane w inne działania, to również my jesteśmy dysponowani w zastępstwie i pomagamy tutaj mieszkańcom od strony tej medycznej.
1: Wiadomo, że jesteście na pierwszej linii, jedziecie do pożarów, ratujecie ludzi, ratujecie kierowców z wypadków i tak dalej, ale wiemy przecież, że nie odmawiacie pomocy właściwie nikomu.
3: Chyba tak, no tak się już utarło, że jak nie wiadomo co zrobić, no to trzeba dzwonić do strażaków, oni na pewno coś wymyślą. To też ze swojego doświadczenia zawodowego wiem, że często tak bywa. No i chyba w rzeczy samej tak jest, no oczywiście pożary to jedna z działek, którą na co dzień się zajmujemy. Statystyki pokazują, że jest to już raptem około 30% naszych interwencji. Pozostałe to tak zwane miejscowe zagrożenia, a słownik tych miejscowych zagrożeń jest bardzo rozbudowany. To nie tylko właśnie te działania z ratownictwa technicznego, czyli te wypadki czy kolizje komunikacyjne, to również otwarcia mieszkań, właśnie pomoc zespołom ratownictwa medycznego, pomoc policji, działania na wodzie. No chyba jeszcze tylko w powietrzu nie działamy, tak na dobrą sprawę, chociaż już też zaczynamy, bo oczywiście Są też grupy strażaków, które wspólnie z policjantami zrzucają wodę z takich zbiorników. Bambi Bucket, to akurat śmigłowce policji realizują te zadania, ale tam zawsze obecnie jest strażak. Także ratownictwo wysokościowe, chemiczno-ekologiczne, wodno-nurkowe, no jesteśmy wszędzie i w zasadzie jesteśmy gotowi chyba na każdy rodzaj zdarzenia, które przed nami postawi służba.
1: Czego życzy się strażakom? Jakie są specjalne życzenia, których najchętniej wysłuchujecie?
3: Chyba te, które najważniejsze są dla naszych rodzin, czyli tyle samo wyjazdów, ile powrotów. To jest najistotniejsze, tak, żeby nasze rodziny były pewne tego, że gdy wyjedziemy do zdarzenia, a wiemy, z czym się na co dzień spotykamy, wchodzimy tam, skąd inni uciekają. Najważniejsze jest to, żebyśmy po służbie bezpiecznie wracali do domu.
1: Bardzo dziękuję, tego życzę oczywiście. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Gościem w naszym magazynie był aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: W niektórych miejscach już są ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w niektórych będą niebawem, tak jest między innymi w Świnoujściu. Od 20 czerwca na świnoujskiej plaży rozpoczną się dyżury ratowników wodnych. Na początku zadbają o bezpieczeństwo wypoczywających na centralnym odcinku kąpieliska. Od 27 czerwca, czyli w szczycie sezonu turystycznego, nad bezpieczeństwem na świnoujskich plażach czuwać będzie łącznie 35 ratowników. Będą pracować zarówno na kąpielisku po stronie wyspy Uznam, jak i na plaży w Przytorze. W tym czasie funkcjonować będzie 7 stanowisk ratowniczych, popularnie nazywanych wieżyczkami. Jak czytamy na stronie iświnoujście.pl, na plaży po stronie Uznam ratownicy obejmą nadzorem około 600 metrów linii brzegowej. Dodatkowo strzeżony będzie też 100-metrowy odcinek plaży w Przytorze. Łącznie pod nadzorem znajdzie się około 700 metrów kąpielisk. A ratownicy będą pełnić dyżury codziennie od 10 do 17. Część obsady ratowniczej pozostanie do 6 września.
2: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Prezesi spółek Orlen, Neptun i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali w poniedziałek list intencyjny w sprawie rozbudowy terminalu instalacyjnego dla inwestycji Offshore Wind na Bałtyku. Planowane są dwa nowe nabrzeża o długości 530 metrów i plac składowy o powierzchni 46 hektarów. Świnoujście Offshore Terminal, gdzie transportowane i montowane są elementy farm wiatrowych, działa od czerwca ubiegłego roku. Zdolność instalacyjna i przeładunkowa to około 80 turbin rocznie. Farmy wiatrowe na Bałtyku liczą zwykle około 100 turbin. Dzięki rozbudowie portu instalacyjnego będzie można realizować kilka inwestycji równocześnie. Do 2040 roku na Bałtyku ma zostać zbudowanych 19 farm wiatrowych, między innymi przez polskie państwowe koncerny Orlen i PGE. Suma mocy zainstalowanej to 18 gigawatów.
2: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Na plaży w Świnoujściu pojawiło się niedawno kolejne udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami, a także rodzin z małymi dziećmi. Przy wejściu numer 12 od strony ulicy Powstańców Śląskich zamontowano specjalną matę prowadzącą przez piasek w kierunku morza. Jak czytamy na stronie iświnoujście.pl, inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego i ma poprawić dostępność świnoujskiej plaży dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale też dla rodziców korzystających z wózków dziecięcych. Nowa mata pozwala łatwiej pokonać piaszczysty odcinek plaży i dotrzeć bliżej linii brzegowej bez konieczności przedzierania się przez grząski piasek.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Z obszaru szczecińskiego węzła wodnego do poniedziałku usunięto około 200 kg śniętych ryb, potwierdza Komenda Powiatowa Społecznej Straży Rybackiej w Szczecinie. Stwierdzone przypadki nie mają masowego charakteru, dotyczą lokalnych zastoisk wody, gdzie dochodzi do zjawiska przyduchy, powtarza miejscowy regionalny zarząd gospodarki wodnej. I jak czytamy na stronie 24kurier.pl, jednocześnie występuje z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o zwiększenie ilości punktów, w jakich miałyby być prowadzone atestowane badania jakości wód Odry oraz jeziora Dąbie. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu po zgłoszeniach od wędkarzy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wznowił badania wody w Odrze zgodnie z procedurą monitorowania tzw. złotej algi.
2: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: I to już ostatni temat w naszym magazynie. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ewa Pasierbiewicz i Bogdan Widawka, było nam bardzo miło gościć w waszych domach, w waszych samochodach, gdziekolwiek nas słuchaliście.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
9: Pomorze Zachodnie pod lupą, w obiektywie i w radosnym świętowaniu. To temat dzisiejszego spotkania. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do spędzenia najbliższych minut razem z nami. W naszym programie sprawdzimy, co kryją szczecińskie zaułki, ale nie tylko szczecińskie. Przewodnik Tomasz Wieczorek pokaże nam znane zabytki oraz te mniej oczywiste zakątki województwa, bo których być może przechodzicie i przejeżdżacie codziennie. Tuż po tym zmienimy krajobraz na dziką naturę. Moim gościem będzie fotograf Artur Uciński, członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, który zdradzi, jak uchwycić magię zachodniopomorskich pejzaży. A zaczynamy od potężnej dawki dziecięcej energii. Za nami 22. Ogólnopolski Dzień Przedszkoli Święto Konwali, o którym rozmawiałam z Jolantą Włodarek, dyrektorką Przedszkola Publicznego nr 67 Stokrotka w Szczecinie, które jest organizatorem Święta Konwali.
8: Ciekawe spotkanie.
10: Była to już 22. edycja tego naszego święta. Skupionych mamy tam bardzo dużo przedszkoli. Dzieci miały możliwość występowania na dużej scenie w amfiteatrze. Było to święto przede wszystkim radości, tańca, piosenki. No i miały możliwość popisywania się na tej scenie. Pokazania swoich nauczonych tańców, piosenek. Pokazania przed środowiskiem rodziców, dziadków, babć, gdzie licznie przychodzili na to nasze święto.
9: Panie dyrektora, skąd pomysł, żeby wokół tego święta połączyć siły szczecińskich przedszkoli?
10: Znaczy pomysł wywodzi się z takiego programu Partnerskie Przedszkole. No jest to program, który zaczął się w 2003 roku, gdzie w Warszawie dostaliśmy tak zwany certyfikat jakości przedszkola na takim kongresie. Tam się to wywodziło. No i postanowiliśmy tutaj u nas w Szczecinie zorganizować taki pokaz tych tańców. A ponieważ najpierw odbywały się te pokazy w przedszkolu, w moim przedszkolu, w innych przedszkolach, później stwierdziliśmy, że coraz więcej placówek jak gdyby włączało się do tego naszego święta. No i zaczęliśmy po prostu pokazywać to w naszym pięknym amfiteatrze szczecińskim.
9: Co jest najważniejsze w takiej współpracy między placówkami?
10: Wydaje mi się, że najważniejsze są dzieci. Dzieci, które występują na tej scenie, które chętnie występują, ale też jest bardzo ważna tak zwana wymiana doświadczeń, tak? No bo wiadomo, każda placówka pokazuje jakiś inny swój program. Ważne są, wiadomo, uśmiechy, radość dzieci, ale też ważne na przykład stroje, które występują, w których dzieci występują, piosenki, repertuar. Były też lata, kiedy organizowaliśmy i jak gdyby chcieliśmy, żeby na przykład przedszkola wystąpiły w tańcach na przykład regionalnych, morskich. No ten nasz Szczecin, prawda, jest tutaj miejscem takim morskim. Dlatego też takie były pomysły. Ale te pomysły z roku na rok jak gdyby się rozwijały, tak? Chcieliśmy, żeby to był taki szeroka gama tych tańców, piosenek. No i to się udaje. To już mówię, tak jak mówię, w tym roku to już 22 edycja tego przedsięwzięcia.
9: Jak wygląda przygotowanie takiego wydarzenia od środka? Ile osób, placówek musi ze sobą współpracować, żeby to wszystko zadziałało?
10: Głównym organizatorem jesteśmy my, jako placówka, jako przedszkole numer 67 Stokrotka. Oczywiście ja tutaj mówię o całym personelu, tak? Bo rzeczywiście zaangażowani są wszyscy, i nauczyciele, i pracownicy obsługi, ale również wszystkie przedszkola, które biorą udział właśnie w tym przedsięwzięciu. Także wymieniamy się, przedszkola nam przesyłają nam muzykę do tych tańców, no a my już organizujemy konkretnie jak gdyby po kolei, tak, występy dzieci. No trwa to około 2-2,5 godziny, więc raz jedne placówki są na początku, później drugie placówki na końcu, ale myślę, że tutaj najważniejsza jest współpraca między dyrekcjami, między przede wszystkim nauczycielami, tak, którzy przychodzą do tego amfiteatru, którzy chcą przyjść, no i oczywiście rodzicami, no bo rodzice bardzo chętnie przychodzą, podziwiają swoje dzieci, no i później organizacyjnie nauczyciele organizują kwestie wyjścia, przejścia. Ponadto na tej imprezie mamy zorganizowane również takie gdyby dodatkowe atuty, tak? Na przykład organizuję na przykład pokaz wozów bojowych Straży Pożarnej. Policja jest ze swoim wozem, że tak powiem. Dzieci mają możliwość zobaczenia, wejścia, obejrzenia. No i oczywiście współpracy rad rodziców też, tak? Oczywiście rady pedagogicznej, ale też bardzo ważna jest współpraca rady rodziców, która nam pomaga chociażby finansowo.
9: Dlaczego
10: wszystkich placówek.
9: Dlaczego takie spotkania są ważne dla najmłodszych? Czego uczą dzieci poza samym programem artystycznym czy zabawą?
10: Ja myślę, że dzieci uczą takiej otwartości, przebijania takich barier na scenie, które później, wiadomo, w dalszej edukacji szkolnej te dzieci najmłodsze gdyby potrafią, czy przebijają te bariery takie emocjonalne, tak, że wystąpią, bo później już jednak na etapie szkolnym też jest to ważne, bo jest już ta jak gdyby podstawa do tego, żeby już później móc wystąpić na, czy to na scenie, czy to na apelach, na różnych uroczystościach szkolnych.
9: Panie dyrektorze, czego przedszkolaki najbardziej potrzebują, zanim staną się uczniami? Wiedzy, samodzielności, odwagi?
10: Oczywiście, że tak. Oczywiście realizujemy podstawę programową, tak? To jest przede wszystkim, ale dzieci najmłodsze potrzebują, tak? Potrzebują takiej otwartości, potrzebują wiedzy, tak? No uczymy. No, zajęcia w przedszkolu są bardzo różnorodne. Dodatkowo na przykład realizujemy różnego rodzaju konkursy, festyny, no jubileusze, także dla dzieci potrzebne jest to, że chcemy pokazać im, czego się tutaj nauczyły w przedszkolu, tak? I przede wszystkim też bardzo ważne jest bezpieczeństwo. Więc oczywiście uczymy tej samodzielności już od tych najmłodszych trzylatków, ale też muszą te dzieci mieć taką poczucie bezpieczeństwa, że przychodząc do placówki, przychodząc do przedszkola, czują się bezpiecznie, No i uczą się, no uczą się. Do, jest bardzo, no mówię, no w przedszkolu jest bardzo dużo zajęć, które później na dalszym etapie edukacji no owocują, tak.
9: A jakie są dziś największe wyzwania w pracy przedszkoli? Czy dzieci przychodzą z innymi potrzebami niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu?
10: Rzeczywiście, no na przestrzeni lat potrzeby są może większe. No, teraz mamy troszeczkę więcej takich dzieci, które potrzebują, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, pedagogiczną, tak? Mamy w tej chwili w przedszkolach specjalistów, mamy logopedę, psychologa, pedagoga specjalnego, terapeutę, więc tutaj te dzieci, które rzeczywiście potrzebują bardzo takiej pomocy, no to wtedy są objęte tymi specjalistami, ale i nie tylko te, tak? Bo mamy dzieci też, które potrzebują tego wsparcia, ale mamy również dzieci uzdolnione, które potrzebują tego wsparcia, żeby później jak gdyby realizować te talenty, tak, które później w przyszłości mogą okazać się bardzo ważne.
9: A jaką rolę w tym wszystkim mają rodzice?
10: Rodzice mają bardzo dużą rolę. Przede wszystkim nam zależy na tym, żeby rodzice współpracowali z nami. Wszelkie, mówię, konsultacje w przedszkolu. Na przykład prowadzimy konsultacje, gdzie rodzic ma w każdej chwili, może przyjść do nauczyciela, poradzić się, jeżeli ma problem. Także no, rola rodziców jest bardzo duża, ale też i nie tylko, dlatego że rodzice też u nas współpracują z nami, pomagając nam w organizacji właśnie różnych rodzajów festynów, spotkań, konkursów, wyjść, na przykład wychodzimy z dziećmi gdzieś na wycieczkę, tak, na gdzieś tam na jakiś konkurs do innego przedszkola, na przykład poza placówkę, no to tu jest rodzic bardzo, bardzo dla nas ważny i naprawdę współpraca z rodzicami przebiega bardzo pozytywnie.
9: Wracając jeszcze do święta konwali, co dzieci najbardziej zapamiętują z takich dni? Występy, wspólną zabawę?
10: No myślę, że no na pewno występy, na pewno występy, na pewno wspólną zabawę. Niekiedy jest tak, że już po zakończeniu tego swojego występu nie chcą zejść ze sceny, bo im się to tak bardzo podoba. I oczywiście no przedszkola wszystkie dostają nagrody, dzieciaczki dostają dyplomy, dostajemy taką statuetkę pamiątkową, no i nagrody. Także no to też jest ważne, tak. No w postaci również słodkości, no bo przecież wiadomo, że dla dzieci jest to bardzo ważne.
9: Takie święto konwali to też dla nauczycieli i dyrektorów placówek wydarzenie, które jest okazją do rozmowy o tym, jak rozwijać edukację przedszkolną w Szczecinie, prawda?
10: Tak. Jest to wydarzenie, gdzie po prostu jest możliwość uczestniczenia poza terenem placówki, tak? Bo jest to wydarzenie duże. No, mi się układa bardzo dobrze współpraca z dyrekcjami przedszkoli, placówek, z nauczycielami. My się wspieramy, my rozmawiamy i myślę, że to jest takie budujące, tak? Pomimo, mówię, tych lat, ale jeszcze ta konwalia trwa już, bo tak jak mówiłam, 22 rok i może nawet więcej, bo to już mówię, 22 edycja to była w parku, w amfiteatrze. No, ale tutaj naprawdę koleżanki, dyrektorki, nauczyciele chcą uczestniczyć. Nawet są takie przedszkola, kiedy już jak się zbliża ten miesiąc, marzec, kwiecień, kiedy już zaczynamy przygotowywać się do tego święta, no to ja mam telefony i tak, pani dyrektor, czy koleżanko, czy będzie święto konwali. No i tak to trwa, z czego jestem bardzo zadowolona.
9: Jolanta Włodarek, dyrektorka przedszkola publicznego numer 67 Stokrotka w Szczecinie, organizatorka święta konwali, była naszym gościem. A teraz w programie czas na podsumowanie mijającego tygodnia.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
7: Ula Myszkini se zapraszam. Coraz bliżej otwarcia szczecińskiego domu sportu. O szczegółach Mateusz Stanicki.
11: Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego inwestycji. Jak poinformował Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta Szczecin do spraw inwestycji, kontrolę obejmą wszystkie części kompleksu, instalacje, wyposażenie oraz zastosowane rozwiązania techniczne.
7: A w nowoczesnym kompleksie będziemy mieć m.in. nowy basen i dużo większą halę sportową z trybunami. Pozostając przy szczecińskich inwestycjach. Wkrótce rozpocznie się realizacja Parku Pomorzańskiego i Jaworowego Stawu przy ulicy Podburzańskiej. Ogłoszono przetargi na wykonanie prac. Z kolei po raz trzeci przesunięty został termin otwarcia ofert na budowę mostu kłodnego i nowego układu drogowego nad Odrą. Miasto tłumaczy to ogromną liczbą pytań od oferentów. Ciągle jeszcze dopina też montaż finansowy, w którym kluczową rolę odgrywa wojsko. Analiza próbek wody z Odry i jeziora Dąbie nie wykazała obecności złotej algi. Próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Dlaczego więc padły? Na początku tygodnia wyjaśniał rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Michał Ruczyński.
12: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
7: Pozostając w temacie wody, projekt Woda dla Szczecina otrzymał ponad 34 miliony złotych dofinansowania z unijnego programu Fenix. Podpisano stosowną umowę. Dzięki temu możliwa będzie m.in. modernizacja zakładu produkcji wody Pilchowo, a ta trwa już prawie rok. Wszystkie inwestycje realizowane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie mają zwiększyć bezpieczeństwo dostaw, zapewnić stabilniejsze ciśnienie wody w sieci i szybkie wykrywanie awarii. Z kolei ta inwestycja na razie nie ma finansowania, ale większość dokumentów umożliwiających rozbudowę terminalu instalacyjnego dla inwestycji offshore wind na Bałtyku skompletowana. O szczegółach Grzegorz Pałka.
13: Prezesi spółek Orlen Neptun i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali list intencyjny w tej sprawie. W Świnoujściu planowane są dwa nowe nabrzeża i place składowe o powierzchni 46 hektarów. Wstępne szacunki mówią o kosztach w granicach 210 milionów złotych. Przedsięwzięcie miałoby zostać zrealizowane w ciągu 4 lat.
7: Od poniedziałku do środy w Świnoujściu odbywała się konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Wracamy do Szczecina. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali kolejnych 5 osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa, w tym przejmowanie należnych miastu Szczecin opłat za parkowanie. Hakerzy zmienili numer konta bankowego, na który swoje pieniądze przelewali kierowcy. W sumie prokuratura w Szczecinie ma już 14 podejrzanych.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
9: Nietrafiony zakup, który zamiast cieszyć, tylko irytuje, albo umowa z ukrytym haczykiem, która co miesiąc czyści nam portfel. Chyba każdy z nas chociaż raz znalazł się w takiej sytuacji. Zamiast jednak rwać włosy z głowy, warto wiedzieć, kto w takich momentach stoi po naszej stronie. Ekspertka od spraw beznadziejnych, która na co dzień pomaga wygrać z nieuczciwymi sprzedawcami, Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie, jest naszym gościem.
4: To warto wiedzieć.
9: Coraz częściej słyszymy o oszustwach inwestycyjnych i nieautoryzowanych transakcjach bankowych. W jakim stopniu rzecznik może pomóc osobie, która straciła oszczędności życia przez internet?
14: W tej sytuacji my udzielamy informacji, jak konsument powinien się zachować, po kolei jakie kroki powinien podjąć. Mhm. Przede wszystkim tutaj, wiadomo, pomoc zależy od tego, w jakim czasie konsument się do nas, u nas się pojawi, więc najpierw to jest przede wszystkim, konsumenci mają tą świadomość, że muszą złożyć reklamację niezwłocznie do banku, powinni też złożyć zawiadomienie na policję. I jeszcze tutaj często polecamy, no właściwie zawsze polecamy kontakt, złożenie takiej sprawy, takiego incydentu do cert.pl, czy drogą SMS-a, czy przez stronę internetową, gdzie zgłaszamy takie incydenty tam specjalistom od cyberbezpieczeństwa. Ten problem jest jak gdyby, oni tym pracują, a są to osoby umocowane do tego, aby analizować takie sytuacje. Jeżeli mamy odpowiedź odmowną w przypadku banku, bo bardzo często jest tak, że konsumenci do nas wracają i się okazuje, że bank uznał nieautoryzowaną transakcję, dokonał zwrotu kwoty, a potem za kilka dni złożył do konsumenta pismo o tym, aby zwrócił uznaną kwotę, zarzucając konsumentowi rażące niedbalstwo w tej sytuacji. Wówczas my takie sprawy przekazujemy na zasadzie porozumienia zawartego z rzecznikiem finansowym do procedowania w postępowaniu takim wyjaśniającym, interwencyjnym do rzecznika finansowego, który jest w Warszawie. I tam ta sprawa jest procedowana. Część spraw niestety ze względu na możliwości dowodowe, bo tak naprawdę to ani rzecznik konsumentów, ani rzecznik finansowy poza sądem nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego. Więc niestety gro tych spraw kończy się na drodze sądowej.
9: Panie rzecznik, a co z tak zwanymi pokazami dla seniorów? Czy po zmianach prawnych ograniczających zawieranie umów finansowych na takich spotkaniach ten problem w naszym mieście zniknął?
14: Tak. Jeżeli chodzi o pokazy, to rzeczywiście tutaj przedsiębiorcy jak gdyby zmienili swoją formułę działania i teraz sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ tacy przedsiębiorcy, którzy wcześniej mieli zorganizowaną działalność w ten sposób, dzwonią do konsumentów, którzy posiadają w swojej bazie danych, bo często ci konsumenci popełniają taką recydywę, że zawierają kilka tych umów, nie wiem czy świadomie, czy też nieświadomie, ale to tak niestety bywało, że z powodu samotności i innych jakichś problemów konsumenci często chodzili zachęcani przez osoby organizujące te pokazy do wydania jakichś prezentów, więc tych umów mieli multum. Dane kontaktowe są dostępne dla takich przedsiębiorców i dzwonią. Tacy przedsiębiorcy dzwonią do konsumentów i proponują serwis posiadanych przez nich urządzeń pod pretekstem tego serwisu. Odbywają się takie wizyty domowe, gdzie na takich wizytach domowych oferowane są do sprzedaży inne towary, suplementy diety, towary stricte niemedyczne, ale tak to są przedstawiane. Mamy niestety takich umów zawieranych w mieszkaniach. Z takimi umowami mamy problemy, tak? Bo konsumenci na miejscu wpłacają pokaźne zaliczki, bo te umowy to są rzeczywiście już na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mamy też takie sytuacje, że taki przedsiębiorca organizujący w ten sposób swoją działalność zabiera konsumenta do banku i tam konsument na poczet takiej umowy zawiera, nawet nie na poczet, tylko po prostu bierze kredyt w swoim rachunku i dokonuje płatności za towar, który no niestety na rynku jest nic nie warte, bo tak naprawdę te ceny tych towarów często bywają kilkukrotnie zawyżone w stosunku do cen rynkowych, które mamy. Tak? Natomiast w trakcie takich spotkań konsumenci są zapewniani o tym, że jakość tych towarów jest bardzo wysoka, wydawane są jakieś certyfikaty, czy też wykorzystywane są osoby do tego, żeby konsumentowi wmawiać, że towar jest wysokiej jakości i warty jest zakupu.
9: Szczecin jest liderem w zwrotach w systemie kaucyjnym. Czy ta nowość wygenerowała już jakieś skargi na sklep odmawiające przyjmowania opakowań?
14: To znaczy w tej kwestii, że na początku na początku jak wchodził system, to rzeczywiście były te skargi częstsze. Dotyczyło to głównie tego, że przedsiębiorcy nie udomożliwiali konsumentom odbioru gotówki, tylko zwrot był możliwy w formie takiego bonu kaucyjnego do wymiany w kasie. Więc tutaj w tym zakresie gdyby mieliśmy takie informacje, ale te wszystkie musimy przypomnieć, że my Rzecznik Konsumentów nie posiada uprawnień kontrolnych, więc te sprawy były przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który tymi kaucjami tutaj gdyby u nas na terenie zarządza.
9: Jak skutecznie walczyć o swoje prawa, mówiła Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie. Zamykamy urzędowe teczki, odkładamy na bok paragrafy, trudne umowy oraz codzienne troski, bo nadszedł czas na absolutny relaks, rozbudzenie ciekawości i wielką wspólną przygodę. Przenosimy się w świat fascynujących historii, legend i miejsc, które potrafią zaprzeć dech w piersiach, a które często mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki. Ruszamy w teren, by spojrzeć na nasze otoczenie zupełnie świeżym okiem. Naszym przewodnikiem po oczywistych i tych mniej oczywistych zakątkach Szczecina oraz całego województwa zachodniopomorskiego jest Tomasz Wieczorek.
15: Blisko mieszkańców.
9: Gdyby przyjechał do pana ktoś tylko na kilka godzin, od czego zacząłby pan spacer po Szczecinie?
16: Generalnie nawet biura turystyczne myślą, że właśnie Szczecin to jest miasto na kilka godzin. Często pytają, czy dwie godziny wystarczą, więc jeszcze cały czas Szczecin jest w takim stadium rozpoznawalności, tak to ujmę, że prawie go ludzie nie znają. To jest miasto częściowo... Powodem jest to, że jest właśnie takie na krańcu Polski, na północno-zachodnim narożniku i często jest ludziom ono nie po drodze, i dlatego powszechnie wiedzą, że gdzieś tam jest na rogu Polski i poza ewentualną rozpoznawalnością Wałów Szczobrego lub Filharmonii znajomość jest praktycznie zerowa. To paradoksalnie, jak już ta grupa przyjedzie, nieważne czy to będzie grupa mini czy maxi, to zazwyczaj jest zupełnie tym Szczecinem zaskoczona, by nie powiedzieć zauroczona. I to wszystko jest poniekąd ułatwiające pracę, bo ludzie są totalnie pozytywnie zaskoczeni, że to tak duże miasto, że ma tak dużo różnorodnej architektury. No i odnośnie pani pytania, no co prawda teraz są w remoncie dziedzińce zamkowe, ale są za to już pięknie oddane do użytku tarasy, więc na Wały Chrobrego i na tarasy zamkowe to są takie dwa kluczowe miejsca, gdzie bym zabrał gości, gdybym miał niezbyt dużo czasu. Na pewno Plac Orła Białego plus Starówka z ratuszem staromiejskim, no i bulwary nad wodą tutaj w okolicy właśnie Starówki lub przy samych Wałach Chrobrego. Zawsze namawiam też na wycieczkę stateczkiem Białej Floty czy też katamaranem. No i to jest takie moim zdaniem minimum najważniejsze, co się powinno w Szczecinie zobaczyć. Bardzo często ludzie chcą wejść chociaż do holu Filharmonii, ale ją można też zwiedzać z przewodnikiem. No i perełką absolutną są Jasne Błonia, a tuż obok willowa dzielnica, której największym brylantem jest Villa Lenza.
9: Czy są w mieście jakieś podwórka, bramy, ulice, kamienice, które są ciekawe, a nie wszyscy o nich, nawet mieszkańcy Szczecina, o nich nie wiedzą, a są warte uwagi?
16: Tak, jest tego sporo. Rzeczywiście też fajnie to Śródmieście nam się ostatnio wyładniło. Dużo kamienic zostało odnowionych, gdzie aż z przyjemnością robi się czy to objazd po mieście, czy to spacer, zależy ile czasu posiada z grupą, więc patrzenie na Szczecin przez ostatnie lata stało się o wiele bardziej atrakcyjne dzięki odnowieniu wielu z tych kamienic historycznych, których ciągi przy ulicy Jagiellońskiej, czy to przy alejach Piastów papieża Jana Pawła II, czy w innych ciągach tej, jak to trafnie mówią, XIX-wiecznej Starówki, jest tego naprawdę sporo. I tych podwórek rzeczywiście tam takich, czy to ładnymi muralami ozdobionych, też nam przyrasta. Niedawno na ulicy Śmiałego powstał taki ten fantastycznie fantazyjny mural i w tym wszystkim świetnie sprawdza się szlak, który stworzyłem już prawie 10 lat temu, Pompastyczny Szczecin, czyli szlak poświęcony tym zabytkowym pompom, które są ponad 120-letnie, niektóre nawet ponad 130 lat mają. I te pompy są tak rozlokowane w szeroko rozumianym Śródmieściu, że prawie zawsze stoją przy miejscu, które jest w jakiś sposób ciekawe. Czy to w miejscu, gdzie stał klasztor karmelitów z kościołem świętej Anny, stoi dlatego pompa, która dostała ode mnie na imię Anna. I tym tropem idąc w całym Śródmieściu, polecam dla tych, co byliby tym zainteresowani, stworzona została mapka, która po wpisaniu w wyszukiwarce Pompastyczny Szczecin pozwala lokalizację tych pomp namierzyć na takiej specjalnej, dedykowanej temu mapce, według której można, jak mijamy taką pompę, dowiedzieć się, co za historia się z nią kryje. Na mapce jest dodany opis danej pompy, komu jest ona dedykowana i z jakiego powodu. I są to pompy, których jest już prawie 40 z tymi imionami. I naprawdę świetnie to mi wprowadza takie urozmaicenie w przebieg zwiedzania. Bo czy to młodsi, czy starsi, wszyscy lubią prawie, że prześcigać się w poszukiwaniu tych właśnie zabytkowych pomp, aby z nich po prostu dowiedzieć się, z jaką lokalizacją ona jest związana i z jakiego powodu dostała tak, a nie inaczej na imię. Jak chociażby intrygująca czarna jolka na naszej Starówce przy ratuszu staromiejskim.
9: Czyli stworzył pan taki szlak jak szlak Krasnali we Wrocławiu?
16: Można to odrobinę porównać, tak, bo one są rzeczywiście z tymi imionami, tak jak Krasnale, są w różny sposób tematyczne. Zresztą cały czas czekam na realizację tego budżetu obywatelskiego, w ramach którego mają powstać właśnie takie gryfy w naszym mieście, podobnie jak chociażby są w niedalekim Stargardzie. Krasnale we Wrocławiu są zawsze w jakiś sposób dedykowane miejscu, w którym się znajdują. I podobnie dałem tym pompom, no ale nie ukrywam, że cały czas nie mogę się doczekać na wcielenie w życie tego projektu, który wygrał głosowanie w budżecie obywatelskim, na właśnie takie figurki, kilkanaście figurek gryfów w naszym centrum miasta mają, mam nadzieję, już niedługo być zrealizowane.
9: Panie Tomaszu, a czy są takie mity, które pan jako przewodnik musi prostować?
16: No trochę tego jest. Nawet Szczecinianie czasami mają chociażby takie utarte, błędne tematy, jak lokalizacje domków profesorskich niedaleko zamku, które są nagminnie mylone, jeśli chodzi o to, które to. Podobnie jest z miejscem narodzin dwóch carskich dam ze Szczecina, bo nagminnie jest mylone miejsce, gdzie urodziła się caryca Katarzyna Wielka, a gdzie Maria Fiodorowna. No i te hasła właśnie typu, czy Szczecin leży nad morzem, czy nie leży, bo formalnie na mapach żeglarskich tutaj mamy te wody morskie, więc nie po wszystkich akwenach Szczecina można przepłynąć bez otrzymania zgody na pływanie po morzu. No co jest dowodem na to, że formalnie nad tym morzem jednak Szczecin leży, zresztą wyszedł taki nawet rodzaj

0: miasto i spojrzymy na lokalną przyrodę okiem artysty fotografii. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
0: Powracamy do naszej wspólnej wędrówki po mapie regionu. Sprawdziliśmy już kilka flagowych punktów, ale prawdziwe sekrety wciąż czekają na odkrycie. Naszym przewodnikiem po oczywistych i tych mniej oczywistych zakątkach Szczecina oraz całego województwa zachodniopomorskiego jest Tomasz Wieczorek.
1: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
2: Jeśli chodzi o nasze województwo, województwo zachodniopomorskie, co pan najchętniej pokazuje turystom?
3: Drugim miastem, które zaraz po Szczecinie zawsze rekomenduję, to jest miasto Stargard, które jest naprawdę naszą tutaj perełką gotyckiej architektury, która do dzisiaj się szczęśliwie w dużej mierze zachowała, chociaż też bardzo ucierpiało w czasie wojny, tak jak Szczecin, ale jest po prostu i tak tej pięknej, nie tylko kolegiaty mariackiej, gotyku bardzo dużo do podziwiania. Bardzo polecam i wręcz mocno namawiam, jeżeli ktoś dawno nie był, odwiedzić miasteczko Nowe Warpno, które jest naprawdę taką kompaktową perełką. Jest tam prawie wszystko, jest to świetnie takie i infrastrukturą bardzo sympatyczną, nad wodą, bardzo, bardzo dobrze przygotowane do odwiedzenia miasteczko. Te trzy miejsca są dla mnie taką perełką, aczkolwiek jakbym miał wskazać takie jedno, jedyne wyjątkowe miejsce, no to kierując się na pas nadmorski, ruiny kościoła w Trzęsaczu. To jest rarytas na skalę światową, jaka siła potęgi, mocy natury, morza, które w formie tak zwanej abrazji płonęło prawie 2 kilometry lądu w tamtym miejscu i to nie byle lądu, bo klifowego brzegu, także nie jakiegoś tam samego wydmowego terenu, więc jest to coś, co naprawdę mocno polecam, jak ktoś jeszcze tam nie był. Jest świetnym uzupełnieniem, doskonale zrobione małe, niepozorne muzeum właśnie tego tematu przybliżające historię. Przy okazji tam przebiega też tak zwany 15 południk geograficzny, który wyznacza czas środkowoeuropejski, więc no, miejsce absolutnie priorytetowe, jakby się miało wybrać taką jedną bardzo fajną atrakcję na naszym regionie.
0: Czy pana zdaniem turystyka transgraniczna jest szansą dla Szczecina?
3: Stanowczo tak. Tej turystyki się trochę dzieje. Trochę wiadomo, cały czas są jakąś tam, powiedzmy, przeszkodą względy ekonomiczne. Jeszcze ta różnica w uposażeniu ludzi po jednej i drugiej stronie granicy cały czas jest zauważalna, ale naprawdę bardzo fajnie tutaj pokazuje się te miasteczka nie tak daleko za granicą jak Ikerminde, czy jadąc trochę dalej Wolgast albo Greifswald czy Stralsund. No to są naprawdę warte odwiedzenia miejscowości i mam nadzieję, że to będzie z roku na rok się coraz bardziej stawało naturalne, że się też odwiedza tutaj najbliższe tereny zachodniego sąsiada.
0: A czy pana zdaniem mieszkańcy Szczecina dobrze znają swoje miasto?
3: Powiem tak, przez kilkanaście dobrych lat takiego obserwowania tego procesu wcześniej się dziwiłem, a później zacząłem to bardzo starać rozważać, z jakiego powodu ta wiedza była taka mała o mieście i taki był niezbyt rozbudzony patriotyzm lokalny, to muszę powiedzieć, że od dobrych sporo, ponad kilkunastu lat, naprawdę z przyjemnością obserwuję, jak rośnie, że tak powiem, pokolenie zakochanych w Szczecinie, ludzi, którzy naprawdę temu miastu swoją pasję oddają, zaangażowanie, propagowanie czasami różnych tematycznych, różnych akcji. No jest to naprawdę dla mnie bardzo fajny proces socjologicznie, można to rozważać jako tak zwany proces wrastania, poznawania swojego najbliższego otoczenia, jego historii, dziejów i wszystkiego, co z tym związane, więc ja to z przyjemnością obserwuję, że Szczecinianie z roku na rok coraz lepiej znają swoje miasto, chętnie uczestniczą w różnych tematycznych zwiedzaniach, akcjach, prelekcjach i wszystko, co z tym się wiąże.
0: A w jakim kierunku pana zdaniem powinien rozwijać się turystycznie Szczecin? Co trzeba zrobić?
3: No na pewno ja bym osobiście widział jeszcze więcej, postawić na jego potencjał położenia nad takimi rozległymi akwenami. Woda tutaj jest naszym naprawdę nie lada atutem. Jeszcze więcej też z doinformowaniem pokazującej edukacji, cóż za bogatą zieleń mamy w mieście, bo naprawdę mamy jej bardzo dużo, ale często jest tak, że jeżeli się nie idzie ze specjalistą typ

0: klub pan Paweł Madejski, no to nie każdy tak rozróżni, jakie to rarytasy nam tu rosną w tej naszej okolicy i samym mieście. Więc aż mi się przydało, żeby nie tylko była taka mapka, którą stworzył między innymi pan Paweł Madejski o drzewach i krzewach naszego miasta, ale żeby były też jakieś kody QR postawiane, czy inne jakieś informacje, mapki i tym podobne rzeczy.
1: To na zakończenie naszej rozmowy. Dokąd pan sam poszedłby jutro na spacer, gdyby miał pan wolny dzień i żadnej grupy do oprowadzania?
0: Ja bardzo lubię spacerować po cmentarzu, chociaż brzmi to może dla niektórych specyficznie, ale nasz cmentarz nieprzypadkowo nazywa się Parkiem Zadumy, takim miejscem wyciszenia, unikat na skalę europejską, największy w Polsce, trzeci w Europie. No jest to miejsce, gdzie naprawdę mamy przebogatą zieleń, ponad 400 gatunków i odmian drzew i krzewów. Więc jest to taka enklawa, gdzie można sobie odpocząć, wyciszyć się, oddać zadumie.
1: Czy łatwo przekonać turystów, że cmentarz może być atrakcją krajoznawczą?
0: Ja często nawiązuję do tego, że tak jak się zwiedza w wielu miastach cmentarz, chociażby w Paryżu, to Szczecin też ma na tyle wart odwiedzenia cmentarz, że polecam zawsze. Mhm. I jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś stwierdził, że niepotrzebnie tam się udał. Tak jak cały Szczecin zaskakuje, tak samo zaskakuje wizyta na cmentarzu. I to pozytywnie.
1: Inspiracje, niezwykłe trasy i gotowe plany na weekendowe podróże przybliżył nam przewodnik Tomasz Wieczorek. Odkrywanie skarbów naszego regionu na tym się jednak nie kończy, bo teraz całkowicie zmieniamy perspektywę. Opuszczamy miejską architekturę oraz turystyczne szlaki, aby zanurzyć się w ciszy i spojrzeć na lokalną przyrodę okiem prawdziwego artysty. Zapraszam na spotkanie z człowiekiem, który w obiektywie potrafi zamknąć magię zachodniopomorskich krajobrazów i dzikiej natury. O pasji, cierpliwości w oczekiwaniu na idealny kadr oraz o tajemnicach naszej fauny i flory opowie Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.
2: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
1: Fotografia przyrodnicza wymaga cierpliwości. Ile jest w niej wiedzy o zwierzętach, a ile zwykłego szczęścia?
3: No wiedzy jest bardzo dużo. Procentowo nie wiem, jak to policzyć. Szczęście też jest potrzebne, bo jak już człowiek wie, że w danym rejonie przebywają jakieś ptaki i teraz powiem na przykładzie ksiewkowców, bo one jeśli lecą gdzieś, gdzie celem jest ich 3-4 tysiące kilometrów stąd, tam powiedzmy 3 tysiące, no to one są tu przez chwilę, muszą odpocząć i wtedy, jeśli ma się to szczęście i jest się w tym momencie, kiedy one przylecą, jest okazja je sfotografować, no to ma się po prostu najnormalniej szczęście. Ale jeśli fotografujemy ptaki, które u nas gniazdują i gdzieś one przylatują, polują, zdobywają pokarm i możemy wtedy im porobić zdjęcia, no to wtedy jest już potrzebna wiedza, bo trzeba wiedzieć, że dany ptak zjada to, to będzie latał tutaj, a tutaj latają takie owady, a on się tymi owadami żywi, no to wtedy można się spodziewać i tu już wchodzi wiedza, tak?
1: A czy przez lata fotografowania zauważa pan zmiany w zachodniopomorskiej przyrodzie, w krajobrazie, liczbie zwierząt, zachowaniu ludzi?
3: Na pewno zmieniło się, jeśli chodzi o ptaki na wybrzeżu, to na pewno dużo się zmieniło na korzyść dla ptaków i to na niekorzyść dla fotografów, ponieważ na Zalewie Szczecińskim powstały dwie potężne wyspy. No i tam po prostu jest one spełniają taką rolę wielkiego przystanku, ale też i nowych miejsc lęgowych, bezpiecznych, bo są z dala od ludzi, nie są nękane te ptaki przez ludzi, tak jak to jest na plażach, gdy one właśnie lądują i sobie na przykład próbują odpocząć, coś tam pożerować, jak znajduje się tam te warunki do tego, żeby mogły pobierać jakiś tam pokarm, a tam spokojnie mogą sobie wylądować, odpocząć, nie są niepokojone przez nikogo, ani też przez drapieżniki, dlatego właśnie w ostatnich latach, z tego co wiem od znajomych, to właśnie bardzo dużo nowych lęgowych ptaków, których wcześniej nie było w tym rejonie, pojawiły się na tych wyspach na Zalewie Szczecińskim i przez to ubyło ich troszeczkę tutaj, na tych terenach przyległych, czyli powiedzmy w rejonie, no chociażby tutaj Kępa Karciborska i tutaj te okolice wybrzeża Świnoujścia i pomiędzy Świnoujściem, Międzyzdrojem, tak, między Zdrojami. tutaj po prostu jest mniej tych ptaków, aczkolwiek też nie wiemy tak zupełnie do końca, bo bardzo często i bardzo dużo zawsze było w przelotach ptaków na falochronie, który jest no już od czasów pandemii i czy chyba trochę wcześniej. Już tam nie ma dostępu, więc nie wiadomo, co tam się dzieje. A tam na właśnie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo taki fajnie wysunięte w morze daleko miejsce i można było ciekawe obserwacje przeprowadzić. Tam zresztą chyba od strony wiatraka, też od tej stawy młyny, można też w zimie obserwować takie kaczki, lodówki, które u nas zimują. Też przylatują do nas tam z bardzo daleka. Czasami się zdarza, że zostanie taka kaczka tutaj na lato w rejonie Międzyzdrojów. Można spotkać właśnie takich outsiderów, którzy zostają tutaj, nie wracają. Ale właśnie w tym przystawie młyny można obserwować właśnie bo też miejsce wysunięte troszeczkę w morze jest i tam można obserwować takie kaczki, które najczęściej ludzie obserwują na Helu, właśnie w tamtych bardziej na północ wysuniętych rejonach Polski, tak? No ale rozmawiamy o zachodniopomorskim, nie o pomorskim.
1: Czy w fotografii przyrody ważniejszy jest sprzęt, czy znajomość terenu i cierpliwość?
3: Cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość, tak? Znajomość terenu, tak, myślę, że jest na drugim miejscu. I sprzęt jest trzeciorzędny, aczkolwiek jest wymagany odpowiedni sprzęt, tak? Bo to jest specjalizacja. To są obiektywy raczej o długich ogniskowych, bardzo precyzyjne i raczej należące nie do tanich. Aparaty też raczej nie studyjne, tylko raczej do fotografii sportowej i przyrodniczej, czyli też w miarę szybkie aparaty, żeby za tymi ptakami czy innymi zwierzętami one nadążały. Cierpliwość, tak, to jest chyba takie, trzeba mieć tutaj tego w sobie dużo. Takie, powiedziałbym, nieprzebrane pokłady, bo nieraz tak jest, że człowiek siedzi, czeka, przygotowywał się przez zimę, obmyślał plan, budował jakieś sobie tam miejsca, żeby mógł się schować, planował coś, no i później, gdy się przychodzi w to miejsce, no to trzeba po prostu czekać, tak, i liczyć na to, że jednak dobrze się wytypowało, bo się pozyskało informacje z książek, z czasopism, z jakichś różnych tam innych wydawnictw, no bo trzeba cały czas sobie to doczytywać, pewne informacje, bo tych informacji jest naprawdę dużo i to cały czas odnawiać, a gdzieś poszukać, a kogoś zapytać, a tych ornitologów takich, którzy może coś podpowiedzą, aczkolwiek niechętnie i też nie tak otwarcie, tak, no bo wiadomo, że ornitolodzy, tacy, którzy zajmują się ptakami i ich ochroną, no oni są nastawieni przede wszystkim na to, a nie na to, żeby robić zdjęcia, tak, i nie na to, żeby przychodziły wycieczki do jakiejś kolonii ptaków i po prostu niepokoiły te ptaki.
1: A czy jest ptak, któremu jeszcze nie zrobił pan zdjęcia, a bardzo by pan chciał?
3: To jest tak, że nie mam takiego ciśnienia. Po prostu takie moje główny mój cel, mój taki, tak, to są ptaki siewkowe, więc nie mam też oczywiście wszystkich zrobionych, tak, tych biegusów, czy tam jakichś kulików wielkich i takich innych, to jest wszystko przede mną, więc nie mam takiego jakiegoś wielkiego zapotrzebowania i myślę, że z czasem to będę sobie powoli po prostu zdjęcia te robił i gdzieś tam te nowe gatunki dojdą, tak? Czy jakieś zdjęcie? Zawsze mi się marzyło, tak patrzyłem, jak inni fotografowie robili żurawie, jak przylatują na zlotowisko albo przed odlotem. Takie patrzyłem sobie, takie fajne takie zdjęcia, jak te żurawie wydają dźwięki z siebie i im para z tych dziobów wylatuje. Dałem sobie takie, myślałem, że takie zdjęcie to bym też chciał kiedyś zrobić. Bo nie wiem, czy zrobię, bo jakoś tak, nie jest to jakiś taki priorytet, że chciałbym i tam będę bardzo naciskał i szukał miejsca, gdzie te żurawie tam nocują, żeby też je w jakiś sposób nie spłoszyć i po prostu odpuszczam sobie takie rzeczy, nie? Ale aczkolwiek to jest zdjęcie, które tak, takie zdjęcie chciałbym sobie zrobić i mieć w swoim portfolio.
1: Co pana najbardziej porusza w fotografii przyrodniczej?
3: Spokój. Taki, że gdzieś jestem w jakimś tam odseparowanym od większego zgiełku ludzi, w takim miejscu i po prostu sobie mogę w ciszy i spokoju przebywać i tak jakby z tą naturą się być otoczonym przez naturę i tak jakby czuć, nie to, że tam zaraz wielkich słów nie będę używał, że czuję jedność, tak, ale właśnie to, że jestem w tym uczestniczę i widzę to i tak jak już wcześniej też powiedziałem, no to jest takie fajne, że jak człowiek jest już, leży tam gdzieś w tym jakimś miejscu, w jakiejś tam kałuży, błocie czy gdziekolwiek, to te ptaki, one traktują mnie jako jakiś fragment tutaj środowiska.
1: O godzinach spędzonych w ukryciu i magii zachodniopomorskiej przyrody opowiadał Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Z jednej strony wielkie dzieła symfoniczne, z drugiej odważna awangarda i nowoczesna edukacja. To tu bije artystyczne serce miasta. Prowadzenie instytucji, która zdobyła najważniejsze nagrody architektoniczne i wyznacza standardy na polskiej scenie muzycznej, wymaga ciągłego balansowania między tradycją a nowoczesnością. Dziś zajrzymy za kulisy tego sukcesu i sprawdzimy, jak od kuchni wygląda zarządzanie tak potężną machiną kulturalną. Naszym gościem jest człowiek, który trzyma nad tym wszystkim pieczą. Dyrektor Szczecińskiej Filharmonii Przemysław Neumann.
2: Życie w mieście.
4: Filharmonia jest jedną z architektonicznych ikon Szczecina. Czy zdarza się, że ludzie przychodzą najpierw dla budynku zwiedzać, a dopiero później zostają dla muzyki?
5: No oczywiście, że tak. My tutaj mamy co... Tak naprawdę nie ma tygodnia, w którym nie oprowadzalibyśmy po budynku iluś grup. Mamy specjalnie zablokowane godziny na zwiedzania tego obiektu, i to w różnych językach, też i po polsku, po angielsku, po niemiecku, po ukraińsku. Tutaj rzeczywiście tych ludzi... To jest rzeczywiście fenomen, bo przecież ten budynek ma już kilkanaście lat, a ta popularność I chęć właśnie zobaczenia go w środku z bliska jest nieustająca. Z pewnością są ludzie, którzy przychodzą tylko dla budynku, dlatego że ilość tych ludzi, którzy przechodzą przez te zwiedzania, jest większa niż tych, którzy potem korzystają z naszej oferty. Więc z pewnością są tacy, którzy po prostu przychodzą z ciekawości, patrzą na budynek, podziwiają, bo to rzeczywiście jest bardzo piękny obiekt. No ale też zawsze dajemy im taką... Czy zostawiamy ich z takim poczuciem, że dobrze jest tutaj przyjść również po to, żeby posłuchać dobrej muzyki, bo od tego tak naprawdę jesteśmy. Czy ten budynek jest... No tak, on jest w jakiś sposób ikoniczny, no i jest dla Szczecina taką wizytówką z pewnością. Dbamy o niego, bo to ważne, żeby on z biegiem lat nie tracił swoich właściwości. Natomiast no, jest to też dla nas dobre miejsce do pracy, po prostu. To miło jest móc pracować w tak pięknym budynku.
4: A na ile architektura tego miejsca wpływa na sposób odbioru samego koncertu?
5: No to trzeba by zapytać pewnie wybranych ludzi z publiczności. Ja chodzę na koncerty, których sam nie dyryguję, i zdarza mi się regularnie siadać na sali koncertowej jako słuchacz, i myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie. No, ta filharmonia budzi emocje od samego wejścia tak naprawdę. Jak się wejdzie do holu i spojrzy na boki i w górę, to rzeczywiście robi to duże wrażenie, i myślę, że wiele ludzi w ten sposób tak to odbiera. No, a sama sala koncertowa też jest bardzo pięknym miejscem i ze świetną akustyką, co też jest nie bez znaczenia w naszej sytuacji. Więc myślę, że to wszystko razem składa się na taki kształt właśnie, że ludzie wychodzą bogatsi o te przeżycia i o te emocje niż przed koncertem, na który przyszli, i tak naprawdę to jest sensem naszej pracy.
4: Panie dyrektorze, a jak rozmawiać z dziećmi, ale z dorosłymi również, tak żeby filharmonia nie kojarzyła się z miejscem "to nie dla mnie"?
5: No, komunikować to dobrze, to znaczy pokazywać tę ofertę, wychodzić z nią szeroko, a przede wszystkim zrobić wszystko, żeby ktoś, kto właśnie myśli w taki sposób, że filharmonia nie jest dla mnie, żeby choć raz tutaj się znalazł, bo jeżeli się raz znajdzie tutaj, no to zazwyczaj wraca po prostu, bo to, co robimy, naprawdę jest na dobrym poziomie. No, trzeba tłumaczyć też, że to nie jest jakaś wiedza tajemna, że to jest wszystko dla ludzi. Tutaj nic złego tak naprawdę człowieka nie może spotkać. Najwyżej wyjdzie stąd, nie zrozumiawszy może wszystkiego do końca, bo oczywiście, że muzyka też jest wielowarstwowa, jest wielokontekstowa, trzeba ją czytać pytanie, czy trzeba, bo może nie trzeba właśnie je czytać przez pryzmat właśnie tych wszystkich kontekstów, tego, co kompozytor chciał przez tę muzykę powiedzieć. Czasem wystarczy po prostu przyjść i posłuchać i zatopić się w tym i zobaczyć, że to po prostu może być dobre doświadczenie. To trochę jak z konkursem szopenowskim. To wielu melomanów opowiada, że oni zaczynali od tego właśnie, że po prostu weszli do filharmonii, posłuchali jednego występu, drugiego występu, a potem się okazało, że jakiś trzeci albo czwarty pianista grał ten sam utwór, który grał ten pierwszy, i wtedy człowiek myśli sobie, nie, tam to mi się bardziej podobało, ale właśnie to mi się bardziej podobało, i dlaczego. I to i, i to powoduje, że człowiek staje się melomanem, już zaczyna odróżniać jedno od drugiego, już zaczyna łapać różne konteksty, zaczyna wyczuwać różnice, czasami drobniutkie, a czasami większe. Ten zagrał szybciej, ten zagrał wolniej, a ten tutaj coś zrobił innego niż tamten. Ja może nawet jeszcze nie wiem, co to jest, ale gdzieś mnie to zaczyna ciekawić, a po jakimś czasie może fascynować. No tak naprawdę musimy robić wszystko, żeby zaprosić tutaj ludzi chociaż raz, a potem po prostu trzymać ten poziom, bo jeżeli my będziemy trzymali ten poziom, no to ci ludzie będą wracać.
4: Czy szczecińska publiczność jest wymagająca?
5: Bardzo. Bardzo. Ale to dobrze, to bardzo dobrze, bo to oznacza, że żadne półśrodki ani pójście na łatwiznę tutaj nie załatwi sprawy. Trzeba rzeczywiście na próbach wylać litry potu po to, żeby potem na końcu koncertu móc odczuć, że publiczności się to podobało. To nie jest publiczność, która jest wyrywna do obacji na stojąco, która wzbudza jakieś frenetyczne tutaj oklaski w sobie. Natomiast wiemy, bo przecież to też nie tylko po samych oklaskach widać, czy publiczność się podobało, czy nie. Potem tych feedbacków, które do nas trafiają, jest dużo, z różnych też stron, więc tak, to jest wymagająca publiczność, ale bardzo taka, jak to powiedzieć, dobrze przygotowana do słuchania, w ten sposób to określę. Znaczy ludzie, którzy chodzą na koncerty, wiedzą, dlaczego przyszli na ten koncert i wiedzą, dlaczego wybrali akurat ten, a nie inny, i czego oczekują od takiego wykonania. No a my staramy się sprostać, żeby to wykonanie z tymi oczekiwaniami się spotkało i żeby ze sobą jakoś harmonijnie się dogadały.
4: Jak mierzy się sukces Filharmonii frekwencją, poziomem artystycznym?
5: No, frekwencja to jest rzecz względna, bo przecież bardzo łatwo byłoby zrobić tę frekwencję grając muzykę łatwą, rozrywkową, lekką i przyjemną i wtedy mielibyśmy te komplety pewnie kilka razy w tygodniu. I takie mamy tak naprawdę, więc tylko osiągnięte w nieco bardziej ambitny sposób. Ja ogólnie staram się nie iść na łatwiznę właśnie, więc to jest ta droga trudniejsza, jest mi bliższa. Natomiast frekwencja jest jednym z wyznaczników, natomiast tak naprawdę pewnie zadowolenie publiczności, a zadowolenie publiczności wynika z poziomu tego, co robimy, więc to wszystko jest ze sobą jakoś splecione, powiązane i po prostu o wszystko trzeba tutaj zadbać. A na początku o zbudowanie zespołu, o dobór repertuaru, potem o dobrą pracę na próbach, o zapraszanie dobrych artystów gościnnych, no i dobre wydarzenia, dobre koncerty, które się przekładają na publiczność i na frekwencję na kolejnych koncertach, bo tak jak powiedziałem, jeżeli ludzie są zadowoleni, to kupują bilety na kolejne wydarzenia i przychodzą tutaj, więc to wszystko razem gdzieś powoduje to, że ten sukces, bo niewątpliwie możemy mówić tu o sukcesie w Filharmonii w Szczecinie, że to gdzieś na końcu rzeczywiście razem wszystko działa.
4: A gdyby miał pan przekonać sceptyka jednym zdaniem, że warto przyjść do Filharmonii w Szczecinie, to co by pan powiedział?
5: To bym powiedział, że zamiast stracić 2 godziny na scrollowanie telefonu, to niech któreś 2 godziny zaryzykuje i przyjdzie, bo może się okazać, znam kilka takich historii, że ludziom zmienia się życie po takiej wizycie, bo nagle odkrywają jakieś zupełnie nieznane sobie lądy i nieznane sobie emocje i uczucia. I nagle może się okazać, że nasze życie stanie się od tego dnia inne, a bez wątpienia lepsze, więc jeżeli ktoś nie był albo był bardzo dawno, bo też są, znam takie przypadki, że ludzie byli dawno temu jako dzieci, gdzieś ktoś ich zaciągnął na jakąś audycję, która była może nieciekawie przygotowana albo była po prostu nudna. I ja sobie myślę, nie, w ogóle nigdy więcej tam nie pójdę, to proszę dać, nawet nie nam, bo my na frekwencji narzekamy, ale dać sobie samemu szansę na to, żeby zobaczyć już jako dorosły człowiek, czy rzeczywiście te moje wspomnienia z tamtych lat są adekwatne do dzisiejszej rzeczywistości. dać samemu sobie szansę.
1: Warto zaryzykować i dać się porwać symfonicznym brzmieniom, nawet jeśli do tej pory było nam z nimi nie po drodze. O niezwykłej sile muzyki opowiadał Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii w Szczecinie. Od wysokiej kultury i łamania muzycznych stereotypów przechodzimy teraz do propozycji na aktywne spędzanie wolnego czasu w mieście. Sceptyków nie brakuje też pewnie wokół sportu, ale ta propozycja rozrusza każdego. W Szczecinie ruszają letnie półkolonie organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Co w tym roku czeka najmłodszych, mówi Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy Szczecińskiego Urzędu Miasta.
2: Życie w mieście.
6: Półkolonie ruszą pod koniec czerwca, natomiast trwają zapisy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o nasz program, stawiamy na udane wakacje, czyli wakacje pełne ruchu, dobrej zabawy, no i niezapomnianych wspomnień. W związku z tym, że są to zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, no należy spodziewać się takich atrakcji związanych właśnie z różnymi dyscyplinami sportu i z ruchem, ale nie zabraknie także licznych atrakcji w postaci na przykład wycieczek do parku wspinaczkowego, do jednostki straży pożarnej, czy warsztatów pierwszej pomocy na przykład.
1: Dla kogo są przeznaczone te półkolonie? W jakim wieku mogą być uczestnicy?
6: Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, także zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcieliby powierzyć nam swoje pociechy. Mamy do dyspozycji 4 terminy, począwszy od 29 czerwca, kończąc na 24 lipca. To są 4 turnusy tygodniowe, także serdecznie zapraszamy do zapisów.
1: Czy dzieci muszą mieć posiadać jakieś szczególne umiejętności sportowe, czy wystarczy chęć ruchu i dobre nastawienie?
6: Zdecydowanie wystarczy to dobre nastawienie, wystarczą chęci do tego, żeby miło w większym gronie spędzić czas. W większym gronie, ponieważ no wiadomo, że to nie są zajęcia dla dwóch czy trojga dzieci. Celujemy w grupy 20, maksymalnie 25-osobowe. Także serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mieliby na coś takiego ochotę. Na pewno nasza kadra pomoże w tym, żeby to był dobrze spędzony czas. Jeżeli pogoda dopisze, a miejmy nadzieję, że tak będzie, to w zdecydowanej większości na świeżym powietrzu. Także czekamy na chętnych.
1: Do kiedy trwają zapisy?
6: Zapisy tak naprawdę trwają w takim trybie ciągłym, natomiast z takim zaznaczeniem, że kto pierwszy, ten lepszy, bo po prostu liczba miejsc jest ograniczona. Tak jak wspomniałem, maksymalnie 25 osób na każdy turnus, także być może to wszystko się skończy lada moment, ale być może będzie to trwało też nieco dłużej, także musimy poczekać, musimy tutaj zobaczyć, jaką popularnością się to będzie cieszyć.
1: Jakie dyscypliny i aktywności pojawią się w programie? Wspomniał pan o wspinaczce.
6: Tak, zaplanowane są między innymi zajęcia w parku wspinaczkowym, jest też wyjście do akwaparku, do fabryki wody w Szczecinie, jest też w programie między innymi trening piłkarski, zajęcia prowadzone będą przez byłego bramkarza Pogoni Szczecin, Radosława Janukiewicza. No i poza tym oczywiście takie, można powiedzieć, ogólnorozwojowe zajęcia rozgrzewkowe, które na pewno spodobają się najmłodszym.
1: Czy w programie są też zajęcia takie mniej oczywiste, integracyjne, edukacyjne, nie tylko takie typowo sportowe?
6: Jak najbardziej, ponieważ no zależy nam na tym, aby tutaj ten czas to była nie tylko zabawa i ruch, ale też właśnie, żeby można było coś z tych półkolonii wynieść i żeby poza dobrymi wspomnieniami zabawy zostało też w głowie coś wartościowego, coś cennego. Dlatego zaplanowane zostały między innymi warsztaty pierwszej pomocy, a także wizyta w jednostce straży pożarnej. Na pewno strażacy przybliżą tutaj tajniki swojej pracy, poinstruują, jak zachowywać się w sytuacjach potencjalnego zagrożenia, także myślę, że także z tego powodu, z tych powodów warto.
1: O sportowych planach i wakacyjnych atrakcjach dla najmłodszych opowiadał Dariusz Sadowski, rzecznik Szczecińskiego Urzędu Miasta. Szczegóły znajdziecie na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
10: Przez najbliższą godzinę będziemy mówić o tym, co przed nami. Trochę o historii, trochę o sporcie, o turystyce. Zaproponujemy Wam wydarzenia i miejsca, w których można się znaleźć, kiedy mamy zbyt dużo wolnego czasu. Ula Myszkinis, zapraszam, zostańcie z nami.
9: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
10: Po raz pierwszy rywalizowali w oficjalnych rozgrywkach ligowych Zachodniopomorskiego Związku Koszykówki. Koszykarze do lat 16 ze Świnoujścia w tym sezonie zdobyli brązowy medal. Nie brakowało zaciętej walki z bardziej doświadczonymi zespołami. O wyniku zespołu The Sailors ze Świnoujścia rozmawiałam z ich trenerem Jackiem Chmielewskim.
9: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
10: Panie Jacku, wielkie gratulacje. Koszykarze ze Świnoujścia zakończyli rozgrywki na trzecim miejscu, a tak naprawdę, czy liczył pan na więcej?
11: Powiem szczerze, że jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jestem dumny tutaj z naszych zawodników. Tak jak pani wspomniała, wywalczyli trzecie miejsce w kategorii do lat 16 w rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Koszykówki. Czy liczyłem na więcej? Myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Przed sezonem tak naprawdę nie mieliśmy tutaj jakby celu wyznaczonego na jakieś, że tak powiem, specjalne miejsce, o które walczymy. Tym bardziej bardzo nas cieszy ten wynik, bo mogliśmy rywalizować naprawdę ze świetnymi klubami i chłopcy byli tak naprawdę debiutującą drużyną i to jest, uważam, że świetny rezultat.
10: Z meczu na mecz graliście lepiej. To było 11 dokładnie zwycięstw, tak?
11: Tak jest, tak jest. 11 zwycięstw i 3 porażki. To jest naprawdę bardzo dobry bilans. No ale myślę, że oni z każdym meczem nabierali doświadczenia. Ci chłopcy przychodząc na treningi zawsze licznie, zawsze przykładali się do treningu i czekali, wyczekiwali na te mecze. Także największa tak naprawdę zasługa jest właśnie tych naszych zawodników, którzy byli w pełni zaangażowani.
10: Oprócz pana trenerskich uwag, jeszcze ktoś czuwał nad drużyną?
11: Głównie taką pracę szkoleniową, treningową i rozmowy, to jakby wszystko jest tutaj po mojej stronie. Z wiele osób, które też pomagają, to znaczy bardziej organizacyjnie. Mam tutaj na myśli organizacja meczów, czy tutaj duże naprawdę podziękowanie dla mojej żony, która jest organizatorem jakby samych czysto meczów i tego wydarzenia, żeby było wszystko dopięte na ostatni guzik. Są też rodzice, którzy są bardzo zaangażowani, też dużo rozmawiają ze swoimi dziećmi i myślę, że to wszystko wspólnie gdzieś tam złożyło się na to, że chłopcy osiągnęli taki rezultat, ale też to, że że mają swoją pasję i że lubią po prostu ten sport i lubią przychodzić na tą salę gimnastyczną, się zmęczyć. No a cieszy jeszcze bardziej, jeżeli są tego wyniki.
10: Czy sądzi pan, że te dobre wyniki w tegorocznych rozgrywkach przełożą się na to, że jeszcze więcej dzieci i młodych ludzi będzie się garnąć do koszykówki na Wyspach?
11: Bardzo bym chciał. Nie ukrywam, że koszykówka to jest jakby moja pasja indywidualna, natomiast ja jakby cenię każdy sport i jeżeli dziecko wybierze koszykówkę i przyjdzie do nas, z chęcią go wprowadzimy w ten tutaj, nazwijmy to sportowy świat koszykówki i nauczymy go tutaj współpracy i innych umiejętności stricte do tego sportu. Natomiast uważam, że w tych czasach ruch, rozwijanie pasji, czy to jest sport, czy to jest inna dziedzina, ważne, żeby te dzieci mogły znaleźć jakąś swoją pasję, jakąś odskocznię od takiej codzienności, coś, co ich pochłonie, że będą mogli ten spędzać czas w ruchu, w tym, co naprawdę lubią i w tym, co się czują. Także oczywiście koszykówka jak najbardziej, bardzo mi na tym zależy i bardzo bym chciał, bo jest to jakby mój flagowy sport. Natomiast każda, patrząc na skalę dzieci i młodzieży, uważam, że każda pasja jest cenna i warta uwagi i rozwijania. Także.
10: Który mecz podczas tych rozgrywek zaliczyłby pan do najtrudniejszych?
11: Było wiele trudnych spotkań. Myślę, że każdy był trudny, ale zapadł mi w pamięć taki mecz u nas domowy, który rozgrywaliśmy w hali Uznam Arena z drużyną Pogoni Szczecin. To był mecz właśnie u nas, gdzie byliśmy gospodarzem tego spotkania. Był bardzo, bardzo wyrównany mecz, gdzie tak naprawdę chłopcy jednej i drugiej drużyny dawali się wszystko i mecz był prowadzony punkt za punkt. Wygraliśmy ten mecz, nie pamiętam, chyba 6 punktami, mogę się mylić. Natomiast w bardzo, bardzo bliski mecz mogło się wszystko wydarzyć, a chłopcy po prostu dali z siebie maksimum energii, ostatki sił i naprawdę wytrzymali to spotkanie, no i doprowadzili to zwycięstwo do końca. Myślę, że ten mecz był taki dla mnie, który bardzo mi zapadł w pamięć. No i duży sukces, bo drużyna Pogoni Szczecin naprawdę to jest bardzo, bardzo mocny klub i w pełni szanujemy i jakby podziwiamy. Natomiast my też tam niedługo będziemy i mamy mocne aspiracje. Każdy sukces też nas ładuje pozytywną energią i dodaje jeszcze większej motywacji do dalszej pracy.
10: A co w planach na najbliższe wakacyjne miesiące?
11: Jeżeli chodzi o wakacje, to treningi zawsze kończymy tak, jak dzieci kończą szkołę, czyli pod koniec czerwca. W pierwszej połowie lipca jedziemy na 2 obozy do naszej bazy letniej, do miejscowości Babimost, niedaleko Zielonej Góry. Tam będziemy mieli 2 turnusy obozu, typowo koszykarskiego. No a następnie troszeczkę wakacji, trochę, żeby nasi zawodnicy też mogli odpocząć tak naprawdę i też się zrelaksować, czyli już te wakacje pełną parą. Ja też w tym roku trochę więcej czasu muszę poświęcić rodzinie, sam mam 2 synów. Jeszcze jeden już zaczął grać w koszykówkę, ale oczywiście z jego wyboru, nie taty. I trochę więcej czasu myślę, że poświęcę tutaj rodzinie, jeżeli chodzi o wakacje, ale 2 obozy to jest oczywiście pozycja, którą musimy wręcz wypełnić, bo chłopcy na to czekają, ja też. Zawsze obozy sportowe to jest taka dodatkowa, fajna możliwość budowania drużyny, budowania relacji, no i spojrzenia trochę na zawodników bardziej indywidualnie, gdzie można im pomóc jakby w indywidualnych umiejętnościach.
10: A jakie ma marzenia trener młodych świnoujskich koszykarzy?
11: Jeżeli chodzi o sport, to moim marzeniem jest po prostu, żeby cały czas ci zawodnicy się rozwijali, żeby mogli rozwijać swoją pasję, żeby to, co mówiliśmy, jak najwięcej dzieci uprawiało sport. Przyjdą do nas na koszykówkę, będziemy szczęśliwi jako wszyscy, i jako trener, i jako klub, jako inni zawodnicy, żeby widział rozwój tych młodych ludzi. To jakby osobiście mnie cieszy. Oni się cieszą z tego, że mogą przychodzić, że mogą trenować, że czują się akceptowani. Ja też kiedyś byłem młodym, nazwijmy to, koszykarzem, gdzie zaczynałem, było troszeczkę inaczej. I zawsze sobie takie jedno motto powiedziałem: każdy trener w życiu mi czegoś nauczył. Jedni trenerzy nauczyli mnie tego w dobrych cech i inni, którzy nie powielać, nazwijmy to. Natomiast ja zawsze wziąłem sobie za cel to, że staram się być trenerem takim, jakiego sam bym chciał mieć. Czyli staram się poświęcić czas na rozmowę, na wytłumaczenie, ale żeby po prostu starać się jak najbardziej ich zrozumieć i im pomóc. I to są takie moje małe marzenia, żeby każdy z tych młodych ludzi, którzy trenują, żeby po prostu czuł się akceptowany i mógł się rozwijać, każdy spokojnie w swoim tempie, no i swoje cele realizować.
10: To
8: To ja życzę, aby te marzenia się spełniły. Życzę też, abyśmy w Orlen Basket Lidze kiedyś mogli oglądać pana wychowanków.
11: To, no to chyba by było największe marzenie, na pewno. To jest takie dodatkowe sportowe marzenie, bo mieć możliwość oglądania na przykład go w telewizji czy meczu polskiej ligi, koszykówki, czy ekstraklasy, czy pierwszej ligi, to jest na pewno też świetne uczucie dla trenera. Jeszcze go nie doczekałem, ale liczę i chciałbym, żeby też tak było. Ale jeżeli chodzi o Świnoujście, na ten moment mamy grupy młodzieżowe, ale kto wie w przyszłości, co za kilka lat się stanie, może też doczekamy drużyny seniorskiej, tak żeby zawodnicy utalentowani tutaj ze Świnoujścia niekoniecznie musieli wyjeżdżać, a żeby mieli możliwość kontynuacji po wieku juniora gry na przykład w drugiej czy trzeciej lidze seniorskiej.
8: Jeszcze raz gratuluję, no i udanych wakacji, a w przyszłym sezonie jeszcze więcej wygranych meczów.
11: Bardzo dziękuję.
8: To był Jacek Chmielewski, trener koszykarskiej drużyny do lat 16 The Sailors ze Świnoujścia.
9: Co jest grane w Wolinie?
8: Zbliża się najdłuższy dzień w roku w Wolinie, hucznie celebrowany. Więcej na ten temat w rozmowie z Wojciechem Celińskim ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin i Omsborg-Wineta.
9: Co słychać w Wolinie?
12: Noc Kupały, jedno z ważniejszych świąt słowiańskich. Już 20 i 21 czerwca co roku mamy troszeczkę inny, zmieniony program. Jak to będzie wyglądało w tej edycji?
13: Staramy się wzbogacić ten program, żeby też nie był monotonny, ale też sięgający do tradycji Słowian, przede wszystkim jedno z najważniejszych świąt słowiańskich, Kupala Mocką lub Sobótką zwaną, odbywał się w najdłuższy dzień. To jest radosne święto ognia, wody, słońca, miłości, płodności i tak dalej. I dość bogaty program mamy. Będą warsztaty plecenia wianków, warsztaty śpiewu, warsztaty tańca. No i później te wianki, które zostaną zaplecione, będą puszczane z naszej łódki, która teraz aktualnie została wyremontowana i spuszczona na wodzie i pływa teraz nasza łódka słowiańska, Orzeł Jumny, i możemy dodatkowe punkty programu związane też i z łodzią, dlatego jest też i w programie wykład pana Jerego, jak dawniej pływano, jak używano nawigacji we wczesnym średniowieczu i dokąd można taką łódką dopłynąć, a dopłynęli do Ameryki wikingowie.
12: No właśnie, a wy jak daleko dopłynęliście tą łodzią?
13: Naszą łodzią najdalej to byliśmy w Kopenhadze, w Szwecji, tutaj wzdłuż Bałtyku do Gdańska i na wyspie Bornholm byliśmy, tak jak 1000 lat temu, nie używając silnika ani wspomagaczy, tylko siłą własnych rąk i wiatru.
12: Czy na pokład takiej łodzi zapraszane są kobiety? No bo to różnie z tymi przesądami bywa.
13: Jak robiliśmy rejsy, to też była żeńska załoga, w całości składająca się z kobiet, oprócz naszego kapitana, no bo on nie dopuści do steru żadnej tam drugiej osoby. I dziewczyny dawały sobie radę, wątłe, ale nasz kapitan powiedział, że najlepsza załoga to składająca się właśnie z kobiet.
12: To wróćmy do do święta, do Nocy Kupały i do tych wianków. Niech pan przypomni, dlaczego te wianki rzucamy na wodę?
13: Rzucano na wodę, kobiety przede wszystkim rzucały na wodę i jeżeli zdarzyło się, że mężczyzna wyłowił jej wianek, to szła szybko za mąż i to symbolizowało pewne kobiece i też cechy i wtedy, jeżeli mężczyzna wyłowił, to ten wianek, to tak jakby jak najszybciej mogła wyjść za mąż. A w tym roku chcemy wianki puszczać też z łodzi i ze świeczką, tak jak dawniej bywał.
12: Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, nie będzie mocno wiało i świeczki nie zgasną.
13: Tak, no też mamy taką nadzieję. No ale już w miarę pogoda jest stabilna.
12: Co oprócz wianków?
13: No oprócz wianków tradycyjnie rzemiosła różnego rodzaju, bo można tak jak przy każdych naszych warsztatach, które odbywają się w naszym skansenie, szereg rzemieślników uczy nas podstaw rzemiosła, ale nie tylko podstaw, bo można się w głębi też wdrożyć w jakieś rzemiosło, mamy garcarza, mamy plecionkarstwo, mamy panią od motanek, mamy też zielarkę naszą, która przecież w czasie nocy kopały, to dość ważne było, bo w obrzędowości zioła miały duże znaczenie. I też ziarolka będzie opowiadała, też wykład będzie miała na temat znaczenia ziół w obrzędach słowiańskich i też pokaże, i jak zastosować poszczególne zioła w medycynie, w kulinarnych posiłkach.
8: A czy będzie też poszukiwanie kwiatu paproci?
13: No, według tradycji słowiańskiej powinno to być poszukiwanie tajemniczego kwiatu paproci.
8: A jak według pana taki kwiat wygląda? Widział go pan kiedyś?
13: No to jest bardziej z ilustracji, z przekazów. No, powinien w nocy świecić według mnie. Nie?
8: W wieczornej części waszego programu mamy też taki punkt, który nazywa się skomorochy. Proszę przybliżyć nam, cóż to takiego.
13: Skomorochy to są tacy klaunowie, błaznowie, którzy podróżowali od osady do osady, od wioski, od miasta do miasta. Opowiadali bajki, kuglarze i też śpiewali piosenki. Znamy to z wielu filmów, jak bajki, przedstawienia teatralne. Też nowością będzie te skomorochy.
8: Czyli będzie magicznie, a zarazem wesoło.
13: No tak, no to trzeba się bawić przy świętnocy kupały. I też jest słowiańska potancówka, dlatego też wcześniej robimy warsztaty taneczne i warsztaty śpiewu. Każdy znajdzie coś dla siebie na pewno.
10: O tegorocznej nocy kupały opowiadał Wojciech Celiński ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin i Olsborg-Wineta.
9: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie. To będzie już 24. edycja w tym roku od 14 do 16 sierpnia. Wydarzenie jak zwykle będzie miało mnóstwo odsłon na plaży Alei Gwiazd Sportu w Parku Miejskim. To unikalne w skali kraju wydarzenie łączy utytułowanych sportowców z ich fanami, a wszystko w luźnej, wakacyjnej atmosferze. Po raz pierwszy Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie odbył się w 2002 roku. To wtedy część ulicy Rejmonta została przemianowana na Aleję Gwiazd Sportu. Teraz podczas każdej kolejnej edycji festiwalu znani polscy sportowcy, olimpijczycy odsłaniają tam repliki swoich medali. Ale oprócz sportowców, festiwal gości też gwiazdy muzyczne. Kto zaśpiewa w tym roku? Między innymi ta pani.
14: Cześć, witam was serdecznie. Ania Wyszkoń z tej strony. Zapraszam na mój koncert w Dziwnowie. Widzimy się 15 sierpnia, żeby podsumować 30 lat mojej drogi artystycznej. Do zobaczenia.
10: Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie w tym roku od 14 do 16 sierpnia. Tymczasem przed halą przy ulicy Szafera w Szczecinie otwarto Aleję Gwiazd Szczecińskiego Sportu. Tam znajdują się teraz 22 tablice upamiętniające naszych olimpijczyków. Jak się hartował sport w naszym województwie i jak ważne dla Szczecina i regionu jest pielęgnowanie pamięci o sukcesach? W rozmowie Ewy Pasierbiewicz z prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisławem Kopciem.
9: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
15: Proszę powiedzieć, jak na tle Polski wypada województwo zachodniopomorskie pod względem sportów olimpijskich?
16: To jest łącznie 230 olimpijczyków. 24 dyscypliny sportowe. Jeśli chodzi o nasze, jakby to powiedzieć, sztandarowe dyscypliny, to przede wszystkim lekkoatletyka, 48 olimpijczyków. No, siłą rzeczy wioślarstwo, które było kiedyś bardzo silną stroną, powoli się odbudowywuje. 36 i kajakarstwo, również podobne uwarunkowania, również geograficzne. 28 osób. Na trzecim i na czwartym miejscu to kolarze, 19 olimpijczyków, bo kobiety tu również są. Aż po hokej na trawie, jeden przedstawiciel, badminton, jedna przedstawicielka. Także to łącznie 24 dyscypliny, jeśli chodzi o letnie igrzyska olimpijskie. No, są oczywiście województwa, które mają mniejszą liczbę olimpijczyków, jeżeli byśmy to taką miarą ważyli. No ale tak jak powiedziałem, z różnych powodów my się bardziej specjalizujemy właśnie w tych sportach trochę związanych z wodą, bo mamy przecież 9 żeglarzy, 16 pływaków, ale i 13 jeźdźców. Z panem Pawłem Spisakiem, który niedawno został trenerem kadry narodowej w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, który praktycznie na Igrzyskach Olimpijskich pojawił się 5-krotnie, podobnie jak nasz mistrz Marek Kolbowicz. Chociaż jednych igrzysk nie zaliczono, no bo konia nie dopuszczono do startu. No i siłą rzeczy na wyjeździe na igrzyska do Tokio się skończyło. To tak w największym skrócie, jeżeli patrzeć na to ilościowo. Oczywiście część tych olimpijczyków mieszka poza granicami kraju, często bardzo daleko, w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład złoty medalista w pięcioboju Maciej Czyżowicz, wychowanek szczecińskiego klubu, aczkolwiek startujący w pięcioboju z warszawskiej Legii, no bo tam był ośrodek centralny szkolenia i przygotowania.
15: Czy pana zdaniem potencjał naszego regionu jest dziś w pełni wykorzystywany?
16: Myślę, że jeśli chodzi o obiekty sportowe, jest coraz lepiej. Jeśli chodzi o ilość i dostępność ich geograficznie na terenie naszego województwa, praktycznie też już dzisiaj nie powinna budzić wątpliwości, bo mamy piękne obiekty i w Koszalinie, i w Szczecinie, ale i w coraz więcej w miastach prezydenckich czy miastach powiatowych. Mam na myśli tutaj baseny, czy pływalnie, jak kto woli, hale sportowe pełnowymiarowe, pozwalające na i treningi, i zawody już o wymiarze przynajmniej ogólnopolskim. Stąd, jakby to powiedzieć, no to nie jest przeszkoda. Jeśli chodzi o siłę i potencjał klubów, myślę, że jest kilka klubów, które ma prawo powiedzieć, jeśli jest w stanie przygotować, zorganizować i zrealizować cykl szkoleniowy na takim poziomie, aby ten olimpijczyk rzeczywiście mógł tutaj, stąd na igrzyska pojechać. Nie jest ich za dużo, no bo to są przede wszystkim duże pieniądze. Niezbędne, aby taki proces wieloletni. I tu chciałbym podkreślić, że pierwszy w 2009 roku, właśnie na przełomie 2009-2010, trwający do dzisiaj program stypendiów olimpijskich wymyślono w Szczecinie i realizuje go między innymi miasto Szczecin, od tamtego właśnie okresu czasu, czyli już praktycznie 16 lat. Wszyscy, którzy mają szansę na Igrzyska Olimpijskie, spełniają określone warunki, mają za sobą sukcesy sportowe, w tym programie olimpijskim zarówno olimpijczycy, jak i paralimpijczycy się znajdują. I wreszcie po trzecie, mamy wielu trenerów dobrej, europejskiej klasy, których potencjał doświadczenia naukowy łącznie ze Szczecińskim Wydziałem Kultury Fizycznej i Sportu naszego uniwersytetu, gdzie przecież wychowało się i ukończyło studia sporo naszych olimpijczyków. To wszystko razem tworzy klimat, dzięki któremu powinniśmy tą liczbę olimpijczyków z każdym startem zwiększać. Czy tak jest? No niekoniecznie. Bywały Igrzyska Olimpijskie, gdzie zdecydowanie więcej naszych reprezentantów województwa wtedy szczecińskiego, koszalińskiego na te igrzyska trafiało. Natomiast mówię, ciężar gatunkowy przeniósł się dzisiaj w różne inne ośrodki, choćby ze względów, tak jak powiedziałem, finansowych, bądź też stworzono tam warunki, które niekoniecznie trzeba powielać w każdym województwie. Jedne, dwa miejsca w Polsce, gdzie taką kadrę się przygotowywuje. Powróćmy na chwilę do zimowych igrzysk Tomaszów Mazowieckich. No, mamy tylko jeden tor lodowy, więc trudno oczekiwać, żebyśmy się wyżwiarzy szybkich czy hokeistów w Szczecinie, choć trwają próby stworzenia prawdziwej klasy lodowiska, ale to już pewnie śpiew w przyszłości. Mamy jeden, jedyny tor światowej klasy w Pruszkowie pod Warszawą, więc nasz już mocno postarzały i zestarzały tor, który kiedyś pozwalał rozgrywać zawody i trenować. Stąd mamy tych 19 kolarzy, w tym wielu torowców. Nasz przy Depto Arenie no niestety już tych warunków nie spełnia, ale to nie znaczy, że nie ma tych możliwości, aby naszych wychowanków do tych igrzysk przygotowywać w Polsce. Także to dzisiaj jest dosyć skomplikowany proces, do którego włączyło się również wojsko, tworząc Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, w którym znacząca również część naszych potencjalnych już i olimpijczyków, jak na przykład choćby srebrna medalistka w żeglarstwie pani Agnieszka Skrzypulec-Szota, funkcjonuje i działa, jeśli chodzi o ten zespół centralny wojskowy, no ale to właśnie również jeden z przykładów pewnej siły ulokowanej również w naszych służbach zbrojnych.
8: O zachodniopomorskich olimpijczykach ze Stanisławem Kopciem, prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, rozmawia Ewa Pasierbiewicz.
15: A gdzie dziś zaczyna się droga młodego sportowca w zachodniopomorskim? W klubie, szkole, czy może w tym systemie stypendialnym, o którym pan wcześniej wspomniał?
16: Ja myślę, że wszędzie. W każdym praktycznie miejscu. Od tego najmniejszego momentu, trochę ubolewam, że to też nie jest taki poziom, jako stary nauczyciel, dyrektor dużej szkoły, z której wywodzi się 3 olimpijczyków w Stargardzie, 56 reprezentantów kraju, 6 dyscyplinach, to tam na tym poziomie od szkoły podstawowej, szkolnego SKS-u, uczniowskiego klubu sportowego, które były kiedyś marzeniem prawie 10 tysięcy, tak sobie po powrocie z Barcelony ówczesny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nieżyjący już dr Stefan Paszczyk, jakby to powiedzieć, wymarzył, zdążył utworzyć około 5 tysięcy na terenie naszego województwa, też takich kilkadziesiąt funkcjonuje uczniowskich klubów sportowych. Tam się wszystko zaczyna. Ten prawdziwy poszukiwacz tych jeszcze nieoszlifowanych diamentów to w dużej mierze, przede wszystkim nauczyciel wychowania fizycznego. Odtąd, od kiedy na różnych poziomach edukacyjnych trochę zwiększyliśmy, bo miałem przyjemność być 3 kadencje posłem, liczbę zgodnień wychowania fizycznego w szkole, powinno się tych talentów wyławiać więcej. Że tak nie jest, trudno mi powiedzieć. Następnie to jest klimat dla sportu tworzony w gminie, w powiecie, czy wreszcie w województwie.
15: Czy są inwestycje, które uważa pan za kluczowe dla przyszłości olimpijskiej naszego regionu?
16: No właśnie, od wielu lat trwa jakaś taka próba na poziomie województwa. Nie ukrywam, że niełatwa, bo każda sroczka swój ogonek chwali, wszystkie grabie grabią do siebie i włodarze miast, włodarze, no powiedzmy powiatów może w mniejszym wymiarze, chcieliby je u siebie. Po drugie, zawsze jest ten dylemat. Co wybieramy? W każdym zresztą mieście, w Stargardzie, w którym ja mieszkam, jest pytanie: bardziej koszykówka, bardziej piłka nożna, która zdominowała już właściwie w tej chwili polski sport w sposób, no moim skromnym zdaniem, nadmiarowy w stosunku do wartości, jaką sobą reprezentuje, nic nie ujmując oczywiście piłkarzom, bo jest to sport tak popularny, że trudno z tym dyskutować. Tym niemniej jednak środki płynące, czy środki, którymi się obraca, są niewspółmiernie wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektów. No ale niech pani spróbuje powiedzieć, że nie zbudujemy stadionu za 10 milionów, czy 250 milionów jako takiego, czy też wreszcie wielu innych obiektów sportowych, bliższych terytorialnie tym, którzy by chcieli, aby one były u siebie. Czy da się odpowiedzieć wprost na pani pytanie? Niewątpliwie nie będzie to takie łatwe, ale myślę, że patrząc choćby na te liczby olimpijczyków, sporty wodne mają niewątpliwie u nas swoje miejsce. Czy mamy prawdziwy, dobry tor regatowy? Pewnie ten obiekt, który kiedyś był naszym sztandarowym w Szczecinie, już dzisiaj wymagałby nowego spojrzenia, pozwalającego takie zawody rozgrywać, ale to nie znaczy, że nie ma tam warunków do wychowania następców Daniela Jędraszki, do następców właśnie Marka Kolbowicza, czy wielu, wielu innych naszych medalistów w tym sporcie. Lekka atletyka. No nie mamy stadionu na miarę stadionu na przykład śląskiego, który się stał bardziej lekkoatletycznym, ale przewidywana poważna modernizacja i rozbudowa stadionu na Litewskiej w Szczecinie, myślę, że stwarza takie warunki, aby imprezy wielkiej rangi, nie tylko memoriał naszego zresztą medalisty olimpijskiego Wiesława Maniaka noszący to imię, też stał się takim obiektem. Mamy spełniające wszelkie warunki, bo przecież były Mistrzostwa Europy, nasz floating arena, czyli basen olimpijski, w skrócie tak nazywany, czy wreszcie mamy również szereg innych obiektów pozwalających zarówno sporty o charakterze indywidualnym, jak i sporty przecież na nasza złota medalistka i srebrna medalistka Małgosia Hołub-Kowalik wychowała się na stadionie Bałtyku Koszalin, stadionie lekkoatletycznym po modernizacji.
15: Czy pana zdaniem sport olimpijski przegrywa dziś z takimi komercyjnymi dyscyplinami i z rozrywką po prostu?
16: Chyba tak. Dopuszczenie do startu w Igrzyskach Olimpijskich zawodowców spowodowało jakby ten pierwszy etap trochę materializacji, powiedziałbym, ruchu olimpijskiego, komercjalizacji tego ruchu olimpijskiego, co jego twórcę Pierre'a de Coubertin pewnie by dzisiaj mocno denerwowało. Rzeczywiście stworzenie wielu takich dyscyplin sportowych, szczególnie tych zbliżonych do, ja nie chcę powiedzieć, krwawego sportu, a więc walk klatkach i temu podobnych również spowodowało jakby odsunięcie się nieco od szlachetnej, jako przykład tylko podam, szermierki na pięści, bo tak się kiedyś boks nazywało w tym wymiarze sportu olimpijskiego, czy bardziej amatorskiego wtedy niż zawodowego, powoduje, że no przegrywamy, a na dodatek jeszcze bardzo przecież promocja tych dyscyplin w różnych nośnikach informacji, które mamy w dzisiejszym współczesnym świecie, powoduje to, że jakby ten ciężar gatunkowy ruchu olimpijskiego, choć oby jak najdłużej to trwało i te 5 kółek olimpijskich jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych znak na świecie ciągle miało swoją wartość, no to wszyscy musimy na to pracować. W wielu przypadkach droga do zawodostwa i wielkich pieniędzy jedzie przez Igrzyska Olimpijskie. Dobrze, że z jednej strony zawodowcy, jak na przykład w tenisie ziemnym, również zaczęli trafiać na Igrzyska. I dla nich start na Igrzyskach zaczyna być powoli równie ważny jak w wielkich, z olbrzymimi finansami turniejach na świecie.
8: O zachodniopomorskim zapleczu olimpijskim

0: Posprzątają brzegi falochronu zachodniego prowadzącego do wiatraka Stawa Młyny i pobliską plażę. Organizatorzy zapewniają worki, rękawice i prowiant na wspólne ognisko. Wydarzenie organizuje Fundacja Między Odrami, a całą akcję Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim koordynuje Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka. O podsumowanie tegorocznej edycji poprosiła go Monika Trykowska-Chwila.
1: Ekowolin.
2: Tegoroczna akcja już powoli zbliża się do końca. Sprzątanie Odry w naszym regionie właściwie rozpoczęło się razem z wiosną. Proszę powiedzieć, czy już się można pokusić o jakieś pierwsze podsumowania?
3: Tak, jak najbardziej. Zacznę od tego, że pierwotnie w tym roku akcja Czysta Odra miała trwać przez cały kwiecień. Natomiast tutaj chętnych było sporo i ta akcja się przeciągnęła do dnia dzisiejszego. Także ta akcja wydłużyła, bo byli chętni, żeby sprzątać. I to jest pierwsza dobra wiadomość, że są osoby chętne, które chcą się angażować w sprzątanie rzeki. Natomiast druga pozytywna wiadomość, która w tym roku po raz pierwszy nas tak mile zaskoczyła, była taka, że w końcu po 5 latach robienia takich akcji, tych śmieci okazało się, że jest widocznie coraz mniej i niektórzy mieli problem wręcz, żeby znaleźć odpowiednie miejsce do sprzątania.
2: No to chyba najlepszy możliwy scenariusz w takim razie, że wielu chętnych, a śmieci coraz mniej. Fantastycznie. Proszę powiedzieć do tych szczegółów, zanim dojdziemy, bo będę pana na pewno dopytywać, czy wy w ogóle liczycie, ilu wolontariuszy się włącza? Mówimy tutaj o Szczecinie, o okolicach, o Pomorzu Zachodnim.
3: Generalnie nie prowadzimy takich statystyk, gdyż jakby nie jest to kluczowa dla nas informacja, bo zwłaszcza, że często na takich akcjach, które są otwarte, liczba tych osób, które się przewijają przez dane wydarzenie jest różna i ona się zmienia. Dla przykładu, jak mamy na przykład akcję magnesową, która odbywa się na szczecińskich bulwarach, to co chwilę ktoś podchodzi, też pyta się, czy może spróbować rzucić sobie magnesem, spróbować coś wyciągnąć. Więc często ta liczba jest trudna do określenia i podobnie też jest, jak jest na przykład sprzątanie brzegów, czy gdzieś powiedzmy na jakichś wydarzeniach zamkniętych, bo i też takie są, więc jakby nie prowadzimy takich statystyk, dlatego też, że nie jest to dla nas kluczowa informacja, natomiast każda taka akcja to jest minimum 10 osób aktywnie zaangażowanych w sprzątanie. W tej edycji póki co mieliśmy kilkanaście akcji, bodajże 17, natomiast tak dokładnie też nie jestem w stanie tego powiedzieć z tego względu, że tutaj na szczególne wyróżnienie zasługuje Marcin Bakalarczyk, mieszkaniec szczecińskiego Dąbia, który praktycznie poza jakimiś takimi akcjami, które też organizował dla innych mieszkańców, on praktycznie też robił własne akcje, takie indywidualne, na których praktycznie weekend w weekend sprzątał Odrę czy też brzegi jeziora Dąbie i jakby policzyć też te jego działania, to tych akcji wyjdzie grubo ponad 20, ale to jest naprawdę wyjątkowa postać, która naprawdę zasługuje na wysokie uznanie nas wszystkich za jego niebywałe zaangażowanie.
2: Proszę powiedzieć, jak te akcje wyglądają. Są akcje takie typowo lądowe, są akcje wodno-lądowe. No i też wspomniał pan o tej akcji magnesowej. To też jest pewnie takie spektakularne dość.
3: Tak. Tutaj właśnie w samej akcji Czysta Odra jest fajne to, że zgłaszają się do nas ludzie, którzy mają jakiś pomysł na zorganizowanie takiej akcji i go po prostu razem z nami realizują. I tutaj jest pełna dowolność. Może to być takie klasyczne sprzątanie brzegów, może to być sprzątanie z kajaków, bo też takie akcje były. W zeszłym roku mieliśmy też akcję sprzątania na słupach. Tutaj akurat w tym roku takiej akcji nie było, ale też takie akcje są możliwe. Jest nawet grupa osób, która sprząta razem z psami. Też jest taka akcja. I oczywiście też na różnego rodzaju łódkach, żaglówkach. To jest właśnie fajne, że jest ta różnorodność. I właśnie ta akcja magnesowa, która jest takim wyróżnikiem, bo organizują to też pasjonaci historii miasta, którzy na co dzień bawią się tymi magnesami, wyławiają z dna rzeki różne elementy. Czasami są to naprawdę ciekawe znajdki takie z tłem historycznym, a najczęściej są to po prostu zwykłe kapsle i łączą tą właśnie swoją pasję do wyławiania takich, powiedzmy w cudzysłowie, skarbów, czy też zabawy w poszukiwanie skarbów ze sprzątaniem rzeki.
2: No i to pytanie, które się nasuwa właściwie chyba jako jedno z pierwszych, to jest takie: co się tam znajduje w tej naszej Odrze i na brzegach? Co znajdujecie? Co znaleźliście w tym roku i ile tego było?

0: Klasycznym takim odpadem to są wszelkiego rodzaju plastikowe opakowania. Tego było najwięcej chociażby na ostatniej akcji na wyspie Dębina. To jest taka najbardziej zaśmiecona wyspa Szczecina, która się ciągnie od Golęcina aż praktycznie do Polic. Ale też jest dobry sygnał, że tych śmieci jest nawet na tej wyspie, która wiecznie jest zaśmiecona, bo ona wyłapuje jakby śmieci płynące z nurtem rzeki, czy też śmieci są wyrzucane przez fale, które duże kontenerowce tworzą, przepływając tamtędy. Bardzo dużo też jest w dalszym ciągu opon, które chociażby odpadają od nabrzeży i gdzieś dryfują, aż są też wyrzucane na brzeg. Jeśli chodzi o butelki, to już jest coraz lepiej. Widać, że jest pewna zmiana. To na pewno się przecinił trochę system kaucyjny i tych puszek tak samo widać mniej. Jeśli chodzi o dno odry, czyli to, czego nie widać gołym okiem, to magnesami neodymowymi były wyławiane klasycznie też hulajnoga elektryczna, która praktycznie co roku jest wyławiana jedna albo kilka. Był też rower, oczywiście cała masa kapsli jest wrzucana i różne inne metalowe elementy, które nawet trącały głęboką historią, bo nawet elementy konstrukcyjne dawnego mostu długiego, nie tego, którego znamy obecnie, ale tego, który powiedzmy na starych czarno-białych pocztówkach możemy zobaczyć, jakieś elementy podtrzymujące ten most. Także naprawdę wachlarz tych odpadów jest różny i myślę, że też to, co jest fajne na takich akcjach, jest to, że często mamy do czynienia z takim powrotem do przeszłości, bo bardzo dużo śmieci znajduje się też z czasów PRL-u i tu często pojawia się u niektórych osób taki sentyment. Tak też było właśnie na poprzedniej akcji na wyspie Dębina, o której wspominałem, gdzie znajdowane były właśnie stare butelki po szamponach właśnie z tych czasów, czy też butelki po oleju z logo CPN-u, które no obecnie już nie funkcjonują, ale u wielu osób wzbudzają miłe wspomnienia.
1: Tak generalnie rzecz biorąc, bardziej zaśmiecone są brzegi i w ogóle sama Odra tutaj na wysokości miasta w Szczecinie, czy raczej jednak poza miastem? Jak to wygląda? Czy to jakby nie ma znaczenia?
0: No, znaczy powiem szczerze, największymi śmieciarzami nad Odrą są wędkarze i biwakowicze. I tam, gdzie takie osoby przebywają, tam z reguły jest najwięcej śmieci. Była też bardzo duża akcja prowadzona przez Polski Związek Wędkarski i Społeczną Straż Rybacką właśnie w miejscach, gdzie ci wędkarze najczęściej przebywają, na ich łowiskach. Tam tych śmieci było bardzo dużo. Nawet każdy z nas, idąc gdzieś nad Odrę, na jej brzeg, gdzie często właśnie różne osoby sobie łowią ryby, no to takim najpopularniejszym śmieciem jest pudełko po robakach, czy też innych przynętach. Stąd można jakby rozpoznać właścicieli tych odpadów. No i oczywiście bardzo dużo jakby opakowań po alkoholu.
2: O tym, kto najbardziej śmieci nad Odrą i o tym, jak wielu z nas chce posprzątać świat wokół siebie, w rozmowie Moniki Trykowskiej Chwila z Krzysztofem Sową ze Stowarzyszenia Wywrotka. Pan Krzysztof jest koordynatorem akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim. Akcja powoli dobiega końca. Zakończymy sprzątaniem w Świnoujściu 20 czerwca.
3: Ekowolin.
1: Myśli pan, że ta świadomość taka ekologiczna mieszkańców, również wędkarzy, mieszkańców naszego regionu powoli się zmienia? To jest jednak bardzo głośna akcja, prawda? I jej rezultaty też są takie widoczne. Czy coś tu się dzieje z naszym myśleniem już powoli, jak pan to widzi?
0: No myślę, że na pewno się dzieje, o czym najlepszym dowodem niech będzie to, że tych śmieci zauważalnie jest mniej. To mówią zgodnie wszyscy organizatorzy poszczególnych akcji Czysta Odra, nieważne czy one się odbywały w Szczecinie, czy w Policach, czy w Gryfinie. Wszyscy zgodnie mówią, że tych śmieci jest coraz mniej właśnie w tych miejscach, gdzie zazwyczaj prowadzone są akcje. I myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że jednak coś się zmienia i to zmienia się na lepsze.
1: Znalazłam też na waszym profilu Stowarzyszenia Wywrotka na Facebooku taki interesujący wpis, że jakby ta akcja nie tylko pokazuje skalę zanieczyszczeń, ale też obnaża te miejsca, w których system gospodarowania odpadami po prostu przestaje być skuteczny. Tutaj widzi pan taką zależność. Jakiś śmieć, jakiś odpad trudniej gdzieś zagospodarować, po prostu go wyrzucamy, tak? To o to chodzi.
0: Tak, niektórym jest to po prostu wygodniej wrzucić coś do rzeki i jeśli to jest, powiedzmy, ciężkie, to szybko zatonie i nie będzie tego widać i z jego punktu widzenia będzie po problemie. Natomiast problem ten nie znika, on pozostaje. Nawet bardzo często są wyrzucane w ten sposób opony, które są ciężkie i jakby idą na dno, natomiast one z czasem wypływają, tam się pod nie dostaje się powietrze i one z czasem wypływają, może nie są widoczne na powierzchni rzeki, natomiast one dryfują i później fale je wyrzucają na brzegi różnych wysp. I to jest bardzo częsty właśnie krajobraz, jak się płynie wzdłuż brzegu takiego naturalnego, to bardzo często widać, jak na piasku leżą po prostu wyrzucone przez fale opony. To jest taki odpad, który jest dosyć problemowy, bo teoretycznie każdy z nas może oddać do ekoportu, do PSZOK-u raz do roku opony bezpłatnie, nie ponosząc kosztów, ale niektórzy po prostu wolą wyrzucić do rzeki, być może mają bliżej do rzeki niż do ekoportu. Argumentacje są różne, natomiast najczęściej jest to czynnik ekonomiczny, dlatego że być może przedsiębiorcy w ten sposób też się pozbywają odpadów, nawet są udokumentowane jakby takie przypadki, że różne firmy, które normalnie musiałyby zapłacić za utylizację takich odpadów, no w ten sposób się niestety ich pozbywają po to, żeby trochę zaoszczędzić. No a z drugiej strony bardzo niskie, wręcz śmiesznie niskie kary, które grożą za taki uczynek i też jeszcze niższa wykrywalność takich przypadków, sprawia to, że jakby czują się bezkarni.
1: A jeżeli chodzi o system kaucyjny, to z tej perspektywy on się chyba sprawdza, prawda?
0: Tak, powoli widać efekty. To nie będą jeszcze takie stuprocentowe efekty, dlatego że śmieci, które my znajdujemy, to nie są zawsze świeże śmieci, które zostały jakby niedawno wyrzucone. Bardzo często też są to odpady, które leżą bardzo wiele lat, są wyrzucane po prostu gdzieś na brzeg i one tam leżą, póki ktoś podczas takiej akcji się tam nie pojawi. Natomiast możemy w tym roku powiedzieć, że tych takich świeżych śmieci właśnie w postaci puszek czy też butelek z kaucją jest znacznie mniej. Natomiast nawet jeśli one się pojawiają, to też pojawiają się osoby, dla których nie jest to śmieć, tylko coś, co ma wartość, tak? Bo mogą sobie to zabrać i wymienić na kaucję, której ktoś jakby nie chciał odzyskać. Tutaj ewidentnie widać powoli efekty tego systemu kaucyjnego, które myślę, że z roku na rok będzie widać coraz bardziej.
1: A jak pan ocenia stan Odry na Pomorzu Zachodnim teraz, w perspektywie tych 5 lat, to co zastaliście przy pierwszej akcji, a to co zastajecie teraz, sprzątając Odrę?
0: No stan rzeki, a przynajmniej jej brzegów, znacząco się poprawił, bo zanim jeszcze powstała akcja Czysta Odra, to my jako Stowarzyszenie Wywrotka organizowaliśmy takie kajakowe ekopatrole, czyli akcje sprzątania na kajakach, które były, można powiedzieć, pierwszymi takimi akcjami, którymi w ogóle zwróciliśmy uwagę na to, że jak bardzo są zaśmiecane rzeki. Te akcje były bardzo spektakularne, bo na tych kajakach woziliśmy lodówki, całe masy opon, czy innych, powiedzmy, sprzętów gospodarstwa domowego, które znajdowaliśmy właśnie na wyspach, które były tam albo wywożone, albo właśnie wyrzucane przez rzekę i widok takiego kajaka wypełnionego takimi śmieciami naprawdę robił wrażenie. Później właśnie dołączyliśmy do akcji Czysta Odra, koordynując te działania, to z perspektywy tych powiedzmy 8 lat, bo tak mniej więcej można o tym mówić, to naprawdę poprawa jest diametralna.
2: I tym optymistycznym akcentem zakończyła się rozmowa Moniki Trykowskiej Chwila z Krzysztofem Sową ze Stowarzyszenia Wywrotka, koordynatorem akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Wyspy Wolin i Uznam skrywają niejedną tajemnicę, a my możemy je eksplorować. Od jakiegoś czasu możemy też zwiedzać podziemne miasto, które jeszcze kilkanaście lat temu było taką wielką tajemnicą.
3: Ciekawostki o Wolinie.
2: Ten obiekt wojskowy znajdujący się niedaleko Świnoujścia na wyspie Wolin jeszcze do niedawna był tajny. Dziś możemy zwiedzać niezwykłe podziemne miasto, gdzie generał Jaruzelski studiował plany ataków atomowych. O pamiątce zimnej wojny opowiada Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej i dyrektor Muzeum Obrony Wybrzeża.
4: To jest rzeczywiście obiekt wyjątkowy i to nie tylko w skali Polski. Kolejne, cały czas będziemy używali tych takich pięknych przymiotników i dookreślników, wyjątkowy, unikalny, no ale tak po prostu jest, bo to jest obiekt, który został wbudowany przed II wojną światową jako bateria obrony wybrzeża przez niemiecką Kriegsmarine. I skracając historię tej baterii, gdy okazało się, że Polska przegrała kampanię wrześniową i ten Bałtyk, później przegrała Dania, stał się już w cudzysłowie bezpieczny dla niemieckiej floty, ten obiekt stał się obiektem szkoleniowym dla niemieckiej Kriegsmarine. No i większość żołnierzy z późniejszego wału atlantyckiego szkoliła się właśnie tutaj. Nas najbardziej interesuje oczywiście ten wątek polski, który rozpoczął się tak naprawdę już w 1946-1947 roku, kiedy polska armia postanowiła ten obiekt zabezpieczyć i przygotować do potencjalnego wykorzystania. Trwało to dość długo, bo tak naprawdę zdecydowano się na tą generalną rozbudowę tego kompleksu podziemnych fortyfikacji dopiero w roku 60, 61, 62 i 63. Wtedy powstała koncepcja wykorzystania go na zapasowe stanowisko dowodzenia frontu polskiego, frontu północnego. Sytuacja na arenie światowej była bardzo nieciekawa, przypomnę. Brakowała chwila do tego, aby wybuchł konflikt globalny na olbrzymią skalę i my w tym globalnym konflikcie według tych starych planów strategicznych, operacyjnych Moskwy tak naprawdę wywalczyliśmy sobie w cudzysłowie kierunek operacyjny, czyli miejsce, kierunek, gdzie polski żołnierz będzie mógł się wywiązać ze zobowiązań sojuszniczych i pokazać swoje męstwo. Szanowni Państwo, proszę wziąć pod uwagę tutaj wszystkie te moje słowa w cudzysłowie oczywiście, no ale taka wtedy była idea w głowach tych, którzy chcieli w imię narodu ten naród wyparować. I żeby była jasność, po jednej i po drugiej stronie byli tacy generałowie, bo i po stronie tej sowieckiej Układu Warszawskiego, po stronie NATO były podobne koncepcje, aby kosztem tak naprawdę tej ludności cywilnej i interesu całych narodów po prostu doprowadzić do pewnego kataklizmu, który pewnie skończyłby się być może nawet końcem świata, który dzisiaj znamy. No i efekt był taki, że postanowiono właśnie w tym lesie sosnowym, niedaleko od Świnoujścia, pod Świnoujściem tak naprawdę, na wysokości dzielnicy Przytór, zlokalizować takie tajne centrum dowodzenia. Tak naprawdę miejsce, w którym miała rozpocząć się atomowa zagłada. A to dlatego, że pierwszym elementem tego konfliktu wojennego w przypadku polskiej armii to był atak w kierunku na Skandynawię poprzez Danię i dalej zajęcie cieśnin duńskich i kierunek północny Niemcy aż do kanału La Manche, miało być wydanie rozkazu o wykorzystaniu ponad 200 głowic z bronią atomową, które miały rozpocząć takie uderzenie wyprzedzające. Taka była koncepcja sowiecka, moskiewska, że mieliśmy jako pierwsi zaatakować, tłumacząc to tym, że spodziewamy się ataku, więc uprzedzamy nieprzyjaciela, jako pierwsi atakujemy i te czerwone sztandary wieszamy na wieży Eiffla, na szczytach pałaców w Kopenhadze. No i w cudzysłowie, daj Boże, oczywiście, daj Stalin, daj Lenin, daj Breżniew na szczycie jakiegoś pewnego mostu w Londynie.
2: A kto wówczas w tym podziemnym mieście bywał i przy tych mapach ustalał plany?
4: Oczywiście wszyscy w ówczesnym czasie najważniejsi dowódcy wojskowi. W tym przypadku oczywiście mówimy głównie o Wojciechu Jaruzelskim, który był tu osobą przez wiele lat decydującym i rozdającym karty. Te dowodzenie w tym podziemnym mieście tak naprawdę było ograniczone do otwierania sejfów, wyciągania z tych przepastnych stalowych sejfów kopert, łamania pieczęci i otwierania instrukcji, w myśl których ta polska armia miała atakować, wykonywać określone działania. Oczywiście na jakichś mniejszych zakresach operacyjnych mieliśmy pewne możliwości, mówię o polskich oficerach, kierowania tymi uderzeniami, reagowaniem na dane sytuacje. Natomiast globalny rozkaz, globalne kierunki, globalne działania, łącznie ze wskazaniem tych miejsc, w których te nasze bomby atomowe przy pomocy lotnictwa i artylerii rakietowej były jasno wskazane w tych kopertach.
2: A technicznie, jak wygląda to podziemne miasto? Bo skoro bywały tam najwyższe władze, no to wiadomo, było bardzo zabezpieczone, ale była tam też duża załoga. Widziałam podziemne miasto, jest tam dużo korytarzy i mnóstwo pomieszczeń. Co tak naprawdę się w tych pomieszczeniach mieści i jak duży jest obszar?
4: Obiekt jest unikalny dlatego między innymi, że przystosowano do tego nowego celu stare fortyfikacje niemieckie. I najprawdopodobniej na terenie Polski na pewno nie ma analogii. Te obiekty dowodzenia na przykład w Kampinosie, taki główny ośrodek dowodzenia polskiej armii, to były obiekty budowane od podstaw ze wszystkimi swoimi plusami i minusami. nie było pieniędzy na jakiś olbrzymi rozmach niczym z filmu amerykańskiego w tych nowo budowanych obiektach, a ten nasz, te podziemne miasto, ten rozmach prawie ma z filmu amerykańskiego, dlatego że wykorzystano, powtórzę, schrony niemieckie, które postanowiono przebudować i oczywiście odpowiednio zabezpieczyć na te uderzenia atomowe. Pierwszą czynnością, jaką wykonano, było połączenie tych schronów niemieckich podziemnymi korytarzami. I te korytarze miały zapewnić swobodną komunikację podziemną, bezpieczną, ale także zabezpieczyć przed rozpoznaniem radioelektronicznym nieprzyjaciela. Ta duża ilość personelu, który miał się poruszać, no mówiąc wprost, w nomenklaturze wojskowej świeciła w nocy swoimi ciałami, swoją temperaturą, więc ukrycie tych korytarzy, przeniesienie tego ruchu pod ziemię miało między innymi chronić przed rozpoznaniem tego obiektu w środku lasu, no, w którym pewnie w noktowizji, jakby ktoś tych korytarzy nie wbudował, po prostu by się świecił na czerwono od ciepłoty ciał, radiostacji, sprzętu, który tam stacjonował. Drugą czynnością, poza wbudowaniem, na dzień dzisiejszy wiemy, że planowano tych kilometrów około 2,5 kilometra, zrealizowano ponad półtorej, było zabezpieczenie tych wszystkich starych niemieckich schronów dodatkowymi czapami betonowymi i uwaga, schronu dowodzenia także specjalnym płaszczem ołowianym. Z góry zakładano, że ten obiekt, który miał być zapasowym stanowiskiem dowodzenia, czyli miał pełnić funkcje takie trochę rezerwowe, czasowe, może być narażony na zniszczenie, uderzenie bronią atomową nieprzyjaciela. Więc w planach tych pierwotnych miał być on w 100% odporny na takie uderzenie i w ramach tego zabezpieczenia ten schron dowodzenia przykryto taką blachą grubości kilku centymetrów z ołowiu o olbrzymiej powierzchni, olbrzymiej wadze, która się do dnia dzisiejszego zachowała i która miała gwarantować, że dowództwo schowane w tym trzykondygnacyjnym schronie w przypadku nawet uderzenia atomowego te uderzenie przetrwa. Kolejnym etapem była budowa nowoczesnej infrastruktury dostępowej, dróg, baraków, całego nowego zaplecza, modernizację całego sprzętu, bo ja przypomnę, że jak na podziemne miasto przystało, w tych podziemiach zlokalizowano wszystkie funkcje, które są niezbędne do życia w odcięciu od świata zewnętrznego, czyli mamy kasyno, mamy małą taką salkę operacyjną, mamy własne ujęcie wody, mamy własną elektrownię, zresztą cały kompleks miał 3 niezależne źródła prądu. No i oczywiście mamy rozległe systemy telekomunikacyjne. Bezpośredni kabel łącznościowy z Gdynią i z Warszawą, czyli taki, który gwarantował, że nawet jeżeli te węzły łączności gdzieś w Poznaniu, czy w Gdańsku, czy gdzieś po drodze w Koszalinie zostaną zniszczone, to i tak obiekt Skała będzie miał połączenie, przypomnę, z Warszawą i z Gdynią. No i szereg obiektów takich pomocniczych, które się do dnia dzisiejszego nie zachowało, czyli koszary, ale zlokalizowane daleko poza kompleksem, parę kilometrów od kompleksu i radiowe centrum nadawcze. Jak sama nazwa wskazuje, z radiowego centrum nadawczego nadawano, ale nadawano nie z samego centrum, tylko zlokalizowano je 2 kilometry na południe po to, żeby znowuż zamaskować lokalizację dowództwa, podziemnym kablem ten sygnał do tego centrum przesyłać i w ten sposób zabezpieczyć tajność tego kompleksu. Z tego kompleksu, który na samym początku obejmował 600 hektarów lasu, które było zewnętrzną strefą ochrony dla tego stanowiska dowodzenia. Początkowo ograniczono to, mówię o muzeum, do 120. Dzisiaj w strefie ścisłej mamy około 40 hektarów lasu, na których rozłożona jest cała ta infrastruktura. Dla turysty dostępne są 3 schrony, no i dość długi odcinek korytarza, którym próbujemy pokazać, jak ten kompleks wyglądał. Ja przypomnę tylko, że to, co dzisiaj widzimy, to jest tylko 30% tego, co planowano. Okazuje się, i to już wiemy, że rozmach tego przedsięwzięcia, mówię o planach, był niespotykany jak w ogóle na tą część Europy, na Układ Warszawski, ale oczywiście te plany spaliły na panewce z bardzo podstawowego powodu. Budżety na rozbudowę się wyczerpały, utrudnienia techniczne związane z brakiem technologii, sprzętu spowodowały, że ten obiekt zamrożono na etapie 30% i tej rozbudowy nie kontynuowano. Wracając do tego wątku turystycznego, dzisiaj zobaczymy 3 schrony, w tym ten najważniejszy, ten schron dowodzenia, czyli ten schron, w którym miała rozpocząć się ta atomowa zagłada. Zobaczymy salonkę Wojciecha Jaruzelskiego, który kilkukrotnie przebywał w tym obiekcie. Co ciekawe, z kilkuset pomieszczeń, które mamy na podziemnym mieście w różnych schronach, tylko jedno ma własną indywidualną łazienkę. Malutką, ale indywidualną i to jest właśnie oczywiście ta łazienka generała, taka salonka generalska. Co ciekawe, już nie zdradzę tajemnicy, że w tym salonce generalskiej mamy 2 bardzo ważne postacie dla tego schronu i dla tego okresu zimnej wojny, bo poza Wojciechem Jaruzelskim, który cały czas wertuje dokumenty i plany operacyjne, tuż za jego plecami stoi pułkownik Kukliński, który był przynajmniej raz z Wojciechem Jaruzelskim w tym obiekcie, uczestniczył w takim ćwiczeniu, które było realizowane według jednego z tych najstraszniejszych scenariuszy, bo jeszcze powtórzę, w latach 70. i 80. te scenariusze były cały czas realne.
2: A kiedy ostatni polski żołnierz wyszedł z podziemnego miasta? Kiedy to podziemne miasto przestało być obiektem wojskowym?
4: Stosunkowo niedawno tak naprawdę ten obiekt stał się obiektem publicznym, bo aż do grudnia 2013 roku cały ten kompleks pełnił funkcję cały czas zapasowego stanowiska dowódcy 8. Flotyli Obrony Wybrzeża. Tak się stało na przestrzeni dziejów, że obiekt stał się nie tylko zbędny, ale stał się dużym ciężarem dla administracji wojskowej. I ta administracja wojskowa już w latach, pod koniec lat 80., nazwijmy to, pozbyła się, ta centralna, na rzecz marynarki. Wtedy ten obiekt był przez chwilę zapasowym stanowiskiem dowódcy marynarki wojennej. Marynarka wojenna, dowództwo pozbyło się tego problemu, przerzucając ten obiekt jeszcze niżej w strukturze do 8. flotyli. I 8. flotyla podjęła ostateczną decyzję, że ten obiekt jest zbędny dla obronności. Były przez moment plany wykorzystania go w ramach struktury NATO, ale ktoś rozsądny na szczęście zwrócił uwagę, że obiekt tak znany, bo wbudowany przez Niemców, zajęty przez Sowietów, wykorzystywany przez Sowietów i polską armię, Układ Warszawski przez wiele lat, nie stanowi dzisiaj już żadnej wartości i tajemnicy i taką placówką dowodzenia raczej być nie powinien. Pierwsze plany zakładały zwrócenie tego całego wielkiego kompleksu lasom państwowym zgodnie z przepisami prawa. Niestety te przepisy wymagały, aby ten las został zdemilitaryzowany. To znaczy lasy państwowe zgodnie z przepisami powinny przejąć sam las. Użytkownik, czyli Wojsko Polskie, miał obowiązek demilitaryzacji, który bezpośrednio wprost wiązało się po prostu z rozbiórką tych obiektów. Na szczęście na pewnym etapie udało się ten proces zatrzymać, a tak naprawdę spowodować, że on się w ogóle nie rozpoczął. Wtedy demilitaryzacja tego lasu została wyceniona na 14 milionów złotych, więc na szczęście w trosce o fundusze publiczne, ale przy tym zachowanie tego ciekawego pomnika już historii, udało się ten obiekt po 2 latach starań przejąć i dzisiaj jest niestety, a z drugiej strony na szczęście, jednym z 2 pamiątek zimnej wojny w Polsce o takiej wadze i takiej skali. Bo przypomnę, że mamy jeszcze 2 taki obiekt z zimnej wojny. Mówię o składnicy w Podborsku, składnicy pocisków atomowych, oddział Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. I to są jedyne 2 obiekty, które nam pozostały jako pamiątki zimnej wojny w takim stanie w Polsce. Ten nasz jest rzeczywiście wyjątkowym, jest wyjątkowym świadectwem historii i wyjątkową lekcją dla wszystkich, którzy ten obiekt odwiedzają. Zaczyna się wesoło, bo przypomnę, mamy tam żołnierzy w mundurach wzór 52 z piosenką na ustach, z jakimiś sentymentami, nawet bo większość z nas wychowana w tych czasach sentymentem śpiewa te żołnierskie piosenki, a kończy się tak trochę tragicznie, gdy na końcu w tej sali wielkiej, sztabowej rozwijana jest mapa i pokazujemy, co nam ten system miał zgotować i jaki miał być finał tego naszego losu. Te grzyby atomowe rozsiane po całej Polsce wzdłuż linii Odry i Wisły i cała Europa w różnych innych czerwonych lub niebieskich grzybach, w zależności od tego, kto te grzyby tworzył swoimi bombami atomowymi. Przerażająca historia i mam nadzieję, oby lekcja historii.
5: Niech tak pozostanie.
6: O niezwykłym miejscu blisko Świnoujścia, o podziemnym mieście, z Piotrem Piwowarczykiem, prezesem Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, rozmawiała Ula Myszkiewicz.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej masz.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Reklama. W niedzielę o godzinie 9 słuchacie Radia Złote Przeboje. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
7: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei. Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
8: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
7: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
9: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
7: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: To może ja zacznę od temperatury, a na koniec powiem, że wszędzie może popadać. Niedziela chłodniejsza od soboty, 15 stopni w Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, 16 w Gdańsku, 18 w Rzeszowie. Aha, no i wszędzie może popadać. 3 minuty po 9, co tam u naszych słuchaczy?
11: Kiedyś panu mówiłam, że na śniadanie zjadam piankę z morelami i dzisiaj podobnie.
6: Nie dość, że zdrowo, to jeszcze cyklicznie. Radio Złote Przeboje. Kasper Sosnowski, witam pięknie i smacznego, jak ktoś przy śniadaniu. To już Tonita Tikara, a my szykujemy się do mundialowej Złotej Piątki.

Ace of Base w niedzielny poranek w Radiu Złote Przeboje. Piękna historia to była szwedzkiej grupy, która skończyła się w smutny sposób, bo panie, które były trochę na bok odsuwane, jeżeli chodzi o wynagrodzenia za komponowane treści, na dwóch panów w grupie w pewnym momencie się trochę obraziły. A jedna z pań, Lynn Berggren, z zespołu się wycofała i do dziś nie utrzymuje kontaktu z Ulfem Ekbergiem. To ten blondyn. Wielkie życie w blasku fleszy nie zawsze jest łatwe. Łukasz Zagrobelny o życiu teraz zaśpiewa na czekanie.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: piękny utwór zespołu America za nami. Tu Radio Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś z okazji rozpoczętego w czwartek mundialu gramy piosenki mundialowe. No to będzie Ricky Martin i La Copa de la Vida. I tu ciekawostka, bo to utwór Maria. FIFA chciała wykorzystać jako hymn Mistrzostw Świata w 98 roku, ale Martin przekazał, że napisze coś nowego, bardziej sportowego. No i udało się. Utwór Copa de la Vida z angielskim tytułem The Cup of Life premierę miał 28 lat temu w maju, a Martin wykonał go na ceremonii zamknięcia mundialu. I dzięki piosence stał się popularny w Stanach Zjednoczonych, bo wcześniej śpiewając po hiszpańsku trafiał raczej do latynoskich fanów. Co ciekawe, współtwórca tej piosenki, niejaki Desmond Child, tworzył przeboje dla rockowych kapel Bon Jovi i Aerosmith. A tu trochę trąbek dodali i poszło!

0: Reklama.
1: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Oddaj głos już dziś.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.

Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Kanadzie, Meksyku i Stanach. W nocy Katar niespodziewanie zremisował ze Szwajcarią, Brazylia zremisowała z Maroko, przegrała Turcja, a dziś wieczorem zaczyna grać ta polska grupa, to znaczy grupa, w której miała być reprezentacja Polski, ale baraże ze Szwecją przegrała. Natomiast być może niedługo po boiskach w Stanach będzie biegał Robert Lewandowski, nie na mundialu co prawda, on jest o krok od przenosin do Chicago Fire, słuchajcie, może tam zarobić nawet 20 milionów dolarów za rok. Gram fana piłki nożnej Robiego Williamsa, tu z Nicole Kidman.

0: Maria, All About The Money w Radiu Złote Przeboje, czyli wszystko na temat pieniędzy. A w naszych wiadomościach akurat może nie o pieniądzach, ale o tym, że Karol Nawrocki, prezydent RP, poleciał do Stanów Zjednoczonych na... No właśnie, tam duża impreza się szykuje. Szczegóły w wiadomościach.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 50%.

0: Od Daj Głos już dziś.
1: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, w niedzielne przedpołudnie, a o 10:00 dokładnie. Czas na wiadomości.
2: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki. Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
3: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
2: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a olej napędowy 6 zł i 40 groszy za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
4: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są te konstrukcje śląskiej wodzy. Tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
2: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Temperatury sprawiedliwe i wszędzie podobne, od 15-16 stopni na północy i Podlasiu, przez 17 gdzieś na Dolnym Śląsku, na Śląsku, do 18 w Małopolsce czy na Podkarpaciu. Wszędzie mniej lub bardziej, ale popada. Kacper Sosnowski, witam. 10:03, to może ja bym tu zaintonował. Chociaż z drugiej strony, jak chcecie trudny tydzień odespać, to też bardzo proszę.
0: Radio Złote Przeboje.
1: A dla wszystkich tych, którzy potrzebują energetycznej pobudki, Europe, The Final Countdown.

Alan Oates, Out of Touch w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas Spice Girls. No właśnie, miała być urodzinowa trasa na 30-lecie istnienia tej grupy. Teraz, w 2026 roku, ale cisza o tym, czyli nic takiego się nie wydarzy, no bo już połowa roku. Ale za to ukazała się pamiątkowa moneta w tym roku ze Spice Girls w Wielkiej Brytanii, a Melanie C, czyli jedna z członkiń zespołu, ruszyła w solową trasę koncertową, bo nagrała nowe piosenki. Czyli coś tam jednak się dzieje.

0: koszula w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Mniej sportowe, mundialowe granie, no to będzie Go West, utwór pierwotnie nagrany przez amerykański zespół Village People. Ale w 92 roku unowocześnił go Pet Shop Boys, który grał na charytatywnej imprezie na rzecz walki z AIDS i szukał jakiejś piosenki do zaprezentowania. Wybrał tą i wyszło fajnie. Nagrano ją potem w studiu. A co nagranie ma wspólnego ze sportem? No jak to co?
2: Polska! Biało-czerwoni! Polska!
0: To jest ulubiona piosenka polskich kibiców. Nie tylko tych od piłki nożnej. No to bardzo proszę.

0: złote przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus. Szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
15: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

With the Kiss. Uwielbiam Jason Donovan, fantastycznie to zaśpiewał. Tu Radio Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11. A ja jak zwykle tradycyjnie w niedzielę sprawdziłem dla was pogodę na cały roboczy tydzień. I uwaga, zacznie się od chmur i padającego deszczu, tak aż do wtorku i chłodno, bo do 17 stopni. Ale od środy już więcej słońca, od czwartku cieplej, tak do 25, a od piątku wszędzie porządnie nas nagrzeje. Także w następny weekend będziemy wchodzili z 30 stopniami na termometrach przy pełnym słońcu. Także cieszmy się dzisiejszym oddechem i tym deszczykiem przepięknym. Gloria Gaynor dla wszystkich tych, którzy lubią jak coś kapie.

0: Barry White w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wiadomości, a w nich o porozumieniu pokojowym Stanów Zjednoczonych z Iranem. 2 minuty i będzie godzina 11.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Radia Złote Przeboje słuchacie w niedzielę tuż przed godziną 11. Zapraszamy na wiadomości.
5: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy. Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Pęska.
6: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza pływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
5: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, między innymi w wakacje. Krew jest niezbędna, między innymi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
7: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
5: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku 13%, ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Sprawdzam dla Was, gdzie deszcz teraz kapie albo będzie padał w najbliższym czasie. Koło Szczecina, Koszalina, Trójmiasto też będzie mokre i w stronę centrum to idzie. 16 stopni w tym momencie najwięcej jest we Wrocławiu, najchłodniej 13 w Łodzi i Białymstoku. Sezon na moje ulubione truskawki, dlatego powiem Wam za chwilę, z czym te truskawki warto łączyć podczas jedzenia.
9: Zaprasza Kacper Sosnowski.
10: Radio Złote Przeboje.
4: Będzie także mundialowe granie w naszej złotej piątce i piosenki, które podbijały sportowe imprezy. Ale zaczynamy i śpiewamy wszyscy razem z Backstreet Boys.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

Obywatelki CF Radio, złote przeboje. W porę deserów powoli wchodzimy, prawda? A ja jako miłośnik owoców dostałem ostatnio taką radę, żeby teraz truskawki, których je się przecież więcej, łączyć z bananem. To dlatego, że one się znakomicie uzupełniają, również w lato, bo banan, wiadomo, potasowa bomba, ma magnez, witaminę B6, a truskawka da nam wszystkie te składniki, których banan nie ma, z witaminą C na czele. I za połączenie obu tych owoców ponoć jelita też będą nam bardzo wdzięczne. No to taką radą się dzielę, proszę spróbować, a ja dzisiaj spróbuję, jak to smakuje. Bo to przecież też musi być dobre. Ale chyba będzie okej. Okay. Irene Cara, Fame, Oscarowa piosenka z 80 roku.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje. A teraz sportowa, mundialowa...
1: Złota Piątka.
0: Graliśmy już Kinana Waving Flag, utwór, który wspierał Mistrzostwa Świata w 2010 roku w RPA. A jaki był hymn tamtego mundialu? Tak, tak, to była Shakira i jej Waka Waka. Tak powiedziała Kolumbijka o tym wydarzeniu. Mistrzostwa Świata to cud globalnej ekscytacji łączący wszystkie kraje, rasy, religie i stany wokół jednej pasji. O tym też jest ta piosenka. To ja jeszcze tylko dodam, że refren zapożyczony jest z kameruńskiej piosenki marszowej, spopularyzowanej przez taki zespół Golden Voice, a może kawałek zaprezentuję. O, tak brzmiał oryginał Waka Waka. No to teraz to, co w 2010 roku się ukazało za sprawą Shakiry. Dochód z nagrania szedł na organizacje charytatywne w Afryce.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
18: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, a teraz nasza mundialowa.
1: Złota Piątka.
0: A właściwie sportowa, bo to będzie Queen We Are The Champions, utwór towarzyszący dekoracji zwycięzców na każdej sportowej, poważnej imprezie. Freddie Mercury napisał piosenkę natchniony śpiewanym przez fanów hymnem Liverpoolu i nuconymi przez nich na koncertach innymi kompozycjami Queen, między innymi churalnym śpiewem Mama uu. No i kompozytor wyczuł potrzebę napisania dla kibiców całej piosenki. Pisałem i myślałem o piłce nożnej, chciałem utworu angażującego fanów, takiego, który mógłby ich ponieść. Chyba mu się udało, prawda?

0: Inner Circle w Radiu Złote Przeboje. Za dwie minuty u nas 12 i wiadomości. No tak, były już kiedyś wakacje z blondynką, a teraz są wakacje z wojskiem. I o nich powiemy. A za takie wakacje można dostać 6 tysięcy złotych. Szczegóły za chwilę. A potem już tutaj Wojtek Babiarczyk.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny.

0: Beauty i Fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
8: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię. Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
10: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
11: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
10: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
9: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
12: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
9: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Burzowo może być w centrum i na południu, gdzie indziej mamy niewielkie szanse na przebłyski słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 11 stopni, a najcieplej w Krakowie 17. Trzy minuty po godzinie 12 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gdzieś tam z deszczem w tle. Zapraszam Was gorąco na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek piosenka, którą mam nadzieję, z wielką przyjemnością posłuchamy jej w całości. To będzie Michael Jackson i piosenka z takim świetnym teledyskiem. Jeśli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie.

0: Genialny tekst, jeszcze lepsza muzyka, Lady Punk i Fabryka Małp w Radiu Złote Przeboje. Niedawno z Januszem Panasewiczem w studiu Radia Złote Przeboje rozmawialiśmy o niezwykłym koncercie, który kiedyś wydarzył się w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach, w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala.
0: To tyle wspomnień od Janusza Panasewicza i o niezwykłym koncercie, który odbył się kilka ładnych lat temu właśnie w Siedlcach. 13 minut po godzinie 12, to ja teraz podkręcam wam tempo w to niedzielne popołudnie. Może takie dźwięki sprawią, że ten niedzielny obiad i ten tradycyjny schabowy będzie się lepiej robił. Spiller i Groove Jet już teraz w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko w weekend u nas.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
6: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.

Przyjechał do wytwórni płytowej ze swoim świeżym materiałem. Był wtedy w wytartych dżinsach, obskurnej kurtce, no i nikt nie wierzył, że taki człowiek może po prostu zrobić karierę. No ale wszystko zaczęło się w 79 roku. Jego największe przeboje pojawiały się właśnie na przełomie lat 79-88. To był Christopher Cross w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut 13 to teraz śpiewające dziewczyny z zespołu, który, słuchajcie, nigdy nie wyruszył w taką wielką trasę koncertową po świecie. Zawsze grali jeden set gdzieś tam na końcu świata albo u siebie, czyli w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych. Nigdy ten zespół nie mógł się jakoś tak zebrać i wyruszyć w jakąś piękną trasę, na przykład miesięczną albo nawet półroczną. No dobra, to już odkrywam przed wami karty. To będą dziewczyny z zespołu Bananarama.

0: zwalcza ból?
1: Fundary!
0: Kto?
1: Fundary!
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
11: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda.
11: A jak smakuje?
10: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Reklama.

Mamma Mia i Abba w Radiu Złote Przeboje. 26 lat temu członkom zespołu zaoferowano, słuchajcie, zawrotną kwotę 1 miliarda dolarów tylko po to, żeby ponownie wyruszyli w trasę koncertową. Oni jednak tą propozycję odrzucili, ponieważ chcieli, aby fani zapamiętali ich takimi, jakimi byli w czasach świetności i w czasach młodości. Za 10 minut będzie 13:00, tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. No to teraz zabieram was do słonecznego Turynu, w którym na początku lat 80. tworzy się duet, który błyskawicznie podbija włoską scenę muzyczną, a po kilku latach ich muzyka tak naprawdę rozlewa się na całą Europę. Byli przedstawicielami tak zwanego nurtu lat 80., czyli Italo Disco. To przed wami już teraz Ligeira i Vamos a la Playa.

0: Irlandzki boyband, który w latach 90. miał zagrozić na szczytach list przebojów zespołowi Backstreet Boys. Tak się jednak nie stało. Boyzone w niedzielne popołudnie, a do takich niezapomnianych, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13:00. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
13: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 13, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa. Miriam Lipińska. Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-letniego. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
15: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
14: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
16: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
14: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej numer 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki, mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
17: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład spedycją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
14: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Niedzielne popołudnie z przelotnymi opadami deszczu, burzami i niewielkimi przejaśnieniami w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 11 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa i Lublina. Tu termometry pokazują nawet do 18. 3 minuty po godzinie 13. Niedzielne popołudnie dzisiaj zdecydowanie nie zachęca do tego, żeby wyjść z domu. To proponuję wam tylko jedno: zostać w towarzystwie gwiazd muzyki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Kocham wolność i Chłopcy z Placu Broni. To był rok 1990.

gwiazda, która wielokrotnie w wywiadach powtarza, że wzorowała się zawsze na twórczości Tiny Turner i Jamesa Browna. No i gdzieś te rytmy na pewno można posłuchać w jej piosenkach. To Trisha McNeil w radiu Złote Przeboje. 10 minut po godzinie 13 to teraz pora na zespół, który był jednym z ulubionych zespołów księżnej Diany, która w latach 80. wielokrotnie wymieniała ich jako swoją ulubioną grupę muzyczną. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Duran Duran.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: To jest radio Złote Przeboje.

George Michael specjalnie dla niej napisał ten numer. Sama gwiazda, słuchajcie, początkowo nie była zaznajomiona z twórczością George'a Michaela. Kiedy jednak usłyszała wersję demo, no to była podobno tak zachwycona, że od razu złapała za słuchawkę telefonu i zadzwoniła do niego. To była Aretha Franklin w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na zespół, który bardzo często wpada do naszego kraju. Nie tylko na pierogi schabowego, ale także na koncerty. Już w sierpniu pojawi się w Warszawie, a mowa o tej formacji to OMD.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.

0: nerwów działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.share.de.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: Reklama.

Niedzielny rosołek i tradycyjny schabowy z zasmażaną kapustą, a może o tej porze z młodą kapustą. No idealnie komponuje się z takimi dźwiękami. To Kaoma i Lambada w niedzielne wczesne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na amerykańską formację, która swoją pierwszą płytę wydała w 1997 roku. Oni tą płytę wydali w 5000 egzemplarzy, no i w całości ją sprzedali. No ale myśleli, że ta ich popularność będzie coraz to większa. Trochę zaczęli eksperymentować w tej muzyce, ale ta wielka popularność, wielki sukces tak naprawdę tej formacji pojawił się na przełomie lat 99-2000. To już nie trzymam was w niepewności, a mowa o tej kapeli. Przed wami Maroon 5.

0: Jeśli tak jak ja nie możecie się oderwać od tych magicznych dźwięków lat 80. i 90., to mam dla was bardzo dobre wiadomości. Tuż po sprawdzonych informacjach w radiu Złote Przeboje o 14:00 czeka na was kolejna porcja tych magicznych dźwięków. Zatem zostańcie z nami.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
6: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
7: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Burzowo w niemal całym kraju synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem. Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
10: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
9: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań Żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, między innymi poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych między innymi ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Niedzielne popołudnie w całym kraju skąpane w dość ciemnych chmurach, z których mogą od czasu do czasu pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w okolicach Koszalina, Kołobrzegu i Mielna. Tam termometry pokazują do 11. Trzy minuty po godzinie 14:00. No nam pogoda nie straszna, bo w Radiu Złote Przeboje gramy dla was same słoneczne kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dzisiaj najbardziej charyzmatyczna postać muzyki świętuje swoje urodziny. Już za kilka minut zdradzę wam, o kogo chodzi, a na dobry początek piosenka. No i zarazem przykład na to, jak w angielskich czy amerykańskich numerach można usłyszeć polskie słowa. To już za moment pojawią się słowa, które brzmią 8 zapałek, a te słowa wyśpiewa Richard Marks.

Muzyka tego zespołu idealnie rozwiewa nam włosy na głowie, a to jest zespół, którego pomysł był taki: włożyć klasyczne instrumenty, takie jak choćby wiolonczela, skrzypce, do rockowej kapeli. No i oni od zawsze chcieli stworzyć zespół, który będzie kontynuacją twórczości zespołu The Beatles. No i myślę, że im się udało. Electric Light Orchestra w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Danii. To była druga połowa lat 90., kiedy ta gwiazda pojawiła się na duńskiej scenie. Ona do dziś koncertuje, ona do dziś nagrywa nowe piosenki, a nazywa się Maria Montella. Ten numer podbił duńską listę przebojów w 96 roku. Później ktoś ją usłyszał, no i pomyślał, że warto ten numer również rozprowadzić po innych krajach Europy. No i udało się. Miała swój wielki sukces w 96 i w 97 roku. To już teraz w Radiu Złote Przeboje Maria Montella. I piękny tytuł: Di-da-di, di-da-di, di-da-di.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

Takie dźwięki sprawiają, że człowiek od razu czuje się jak na urlopie, jak na wakacjach, a pod stopami czuje gorący piasek. Barry Manilow, no i jego słynna Copacabana. Zanim zdobył wielką sławę, pracował w telewizji w archiwum w Nowym Jorku. Koledzy z pracy nazywali go wówczas grającym na pianinie listonoszem, ponieważ w przerwach obiadowych zawsze grał na fortepianie. Dał nam się poznać także jako aktor. Zagrał w kultowej komedii Czy leci z nami pilot? To już za 29 minut będzie 15. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielne popołudnie, a w naszym cyklu najpiękniejsze duety polskie. To teraz piosenka, która pojawiła się 22 lata temu. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą.

0: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
0: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Reklama.
17: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.

Zawsze lubię ten kawałek nucić, kiedy jadę samochodem. Mój jest ten kawałek podłogi, no oczywiście Mr. Zub w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Za 9 minut będzie 15, 14 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje urodziny świętuje artysta, który, uwaga, uwaga, został wyrzucony ze szkoły w wieku 15 lat, a powodem było tylko to, że zafarbował sobie włosy na odważny pomarańczowy kolor. Zanim stał się światową legendą muzyki, to pracował m.in. jako wizażysta i jako model. Mam nadzieję, że tego artystę poznaliście bez problemów. To oczywiście Boy George, który dziś kończy 65. urodziny. Jest także do dziś wielkim przyjacielem Sir Eltona Johna. A my pozostajemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich, gdzie w pierwszej połowie lat 80. rodzi się ten oto kultowy, a brytyjsko dodam jeszcze amerykański zespół. Przed wami London Beat w Radiu Złote Przeboje.

0: Zawsze mam ciary na plecach za każdym razem, kiedy serwuję wam kawałki tej formacji. To Lover 42 prosto z lat 80. A takich niezapomnianych, genialnych numerów na pewno po 15 nie zabraknie. Zatem zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
3: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
2: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
3: Słyszymy się już jutro po 18:00. Tomasz Brel.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
10: Popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej patostreamingu, co zrobi prezydent. Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć. Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy, a w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
12: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
11: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bocheński z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
13: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
11: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
14: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii, a kończy się przy MOP do Bieszowice Zachód.
11: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Pogoda. Na niedzielne popołudniowe spacery radzę zabrać ze sobą parasole, które na pewno się przydadzą. Także mogą pojawić się burze i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 10 stopni, najcieplej w okolicach Rzeszowa. Tam teraz termometry pokazują do 19.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
10: To już 4 minuty po godzinie 15. No porę mamy taką, że jak znam życie, to większość z was już po niedzielnym obiedzie. No to teraz tylko i wyłącznie jakaś siesta. No to gorąco was zapraszam na tą muzyczną siestę do Radia Złote Przeboje. Obiecuję wam zagrać te najpiękniejsze i największe kawałki lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad z lat 80. To była druga połowa tych lat. Przed wami The Hooters. No i słynny numer Johnny B.

Jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich wokalistów lat 80. Artysta, który w młodości był także wybitnym sportowcem i słuchajcie, trzykrotnym mistrzem Polski w kajakarstwie. Byłaś serca biciem. I Andrzej Zaucha w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 13 minut po godzinie 15. To teraz pora na gwiazdę, która wszystkie swoje występy, słuchajcie, nagrywa, a następnego dnia szczegółowo je analizuje z kamerzystami, tancerzami i ekipą, skrupulatnie wszystko spisuje, no i wysyła takie specjalne newsy zespołowi, co poprawić, co dodać, co zmienić. A jej ulubioną cyfrą jest 4. Słuchajcie, jej mąż, czyli słynny Jay-Z, również urodził się 4 grudnia. Nawet tą 4 ma gdzieś tam podobno w intymnym miejscu wytatuowaną. To przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Beyoncé.

0: tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

Ten artysta świadomie zdecydował, że nigdy nie założy rodziny ani nie będzie miał dzieci, ponieważ mogłoby to stanąć na drodze do jego wielkiej kariery. No i ta kariera jednak się udała. Cliff Richard w Radiu Złote Przeboje kiedyś wyznał, że w wolnym czasie to lubi chodzić po górach. Za 28 minut będzie 14 dzień czerwca, mamy w kalendarzu. Na dzisiaj swoje 68 urodziny świętuje lider formacji Cutting Crew. To Nick Van Eyde, który do dziś razem ze swoją kapelą koncertuje i nagrywa także nowe kawałki. No a teraz to pora na artystę, który zanim został wielkim muzykiem, pracował jako piekarz. Przed wami DJ Bobo.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: relaksujemy was z takimi kawałkami w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście Maria Magdalena, no i Sandra. Mariusz Stelmaszczyk w studiu Radia Złote Przeboje. Dzień
1: tak
0: dobry.
1: Jest, to ja, dzień dobry.
0: Podobno niespodzianki szukujesz po godzinie 16:00. Muzyczne, tak powiedziałeś.
1: Muzyczne, otóż to. Na przykład będzie co nieco o Eddie Van Halenie, który trafił kiedyś na płytę Michaela Jacksona. Myślę, że wiecie jaką, ale w jaki sposób się tam pojawił, to też zdradzę za parę minut. Oraz też Kuba Sienkiewicz z Elektrycznej Gitar zdradzi wam swój koncert życia.
0: Będzie ciekawie, będzie przebojowo. Mariusz Stelmaszczyk gorąco zaprasza. Wojtek Babiarczyk, cudownych godzin weekendowych wam jeszcze życzę.

0: Podobno jednym z pierwszych plakatów, jakie wieszał nad swoim łóżkiem, był wizerunek Marka Bolana zespołu T-Rex. Tak kiedy zresztą powiedział mi Muniek Staszczyk. Zespół Tilafi Irish w Radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 16 i za chwilę zerkniemy co w newsach, co w pogodzie, a potem też świetna muzyka podczas tego popołudnia, bo zagram dla was między innymi Mana czy też Leonarda Cohena.
1: Reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
7: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
8: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
0: Dzień dobry, godzina 16, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Koniec pakietu CPN, coraz bliżej, co na to kierowcy. Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu. Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
11: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
12: Ja nie jestem gotowy zapłacić więcej.
13: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
14: Inna perspektywa.
13: Inna perspektywa. Tak.
15: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
16: Tak. Oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
10: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi. kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
3: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
14: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
3: Wspólnie jest wesoło.
14: Się można kogoś poznać też.
3: Tak, dużo mam znajomych właśnie tu, no i się spotykam.
10: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Ta wakacyjna pogoda zbytnio się nie spieszy, ponieważ jutro spodziewajcie się również przelotnych opadów deszczu praktycznie w całym kraju. Jeśli chodzi o temperatury, to też poniżej 20 stopni. No i też uwaga na wschodzie, bo tam mogą pojawić się burze. Dzień dobry, minęła godzina 16, Mariusz Estelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje i mam dla was artystę, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Tego niskiego głosu absolutnie nie da się powtórzyć. Leonard Cohen.

Zespół, do którego uwielbiam wracać i raz nawet dane było mi zobaczyć na żywo. Świetny głos Kory ma nam Szary Millerze w Radiu Złote Przeboje. Natomiast nie wiem, czy też zarywacie nocki. Ja przyznaję, że wczoraj poszedłem spać, czyli w zasadzie dzisiaj. Po drugiej, oglądając Mundial, no i też zawsze, kiedy organizowana jest taka impreza, no to też patrzymy na piosenki. Jak wiemy, królową jest tutaj jedna, jedyna w swoim rodzaju, Shakira, ale pan Shaggy popełnił kiedyś też kawałek, który był hymnem akurat Mistrzostw Europy w 2008 roku w Austrii i Szwajcarii, Feel the Rush, a zasłużył sobie na to dzięki temu, że przez lata wcześniej nagrywał numery, które nucił cały świat, jak na przykład Bombastic. Proszę, teraz w Radiu Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Szyi po pracy?
8: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

słowa Jacek Cygan, muzyka Wojciech Olszak, a głos Edyta Górniak, prosto z jej debiutanckiego krążka Dotyk. Jestem kobietą w radiu Złote Przeboje. Natomiast my podczas tego niedzielnego popołudnia, jak już wszyscy po obiedzie zrelaksowani, no to mam odrobinę disco. Opowieść o, nazwijmy to, miłosnym napadzie. Hands Up, Otałan w radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
12: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Janter Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
13: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Janter Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
14: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Media Expert, taniej masz!
15: Reklama.

Złote przeboje Uptown Girl, a więc absolutnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych kawałków Billy'ego Joela. Zresztą w latach 90. kawałek też dostał jakby nowe życie, kiedy swoją wersję nagrała grupa Westlife.

Która wersja jest lepsza? No to zostawiam odpowiedź wam. Natomiast jeszcze przed 17 w Radiu Złote Przeboje zajrzymy do Szwecji, gdzie akurat tam na tworzeniu popowych przebojów znają się jak mało kto. Ann Winsborne, Everything I Do. Bardzo proszę.

0: King, Shy Guy w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. No i będziemy sprawdzać, gdzie dzisiaj trzeba uważać na burzę.
1: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
2: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w Radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na Stopro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetnastopro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
0: Na zegarach 17:00 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
11: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny. Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
12: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
11: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
13: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
11: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to jutro w zasadzie będzie tak samo, a więc trochę słońca, trochę chmur, trochę przelotnych opadów deszczu, a na północy i na wschodzie mogą też jutro pojawiać się burze. Jutro na termometrach mniej więcej na północy 14-15 stopni, w centrum 17, na południu zresztą też. Godzina 17 minęła, Mariusz Ostelmaszczyk jestem i za chwilę mam dla Was świetne kawałki w Radiu Złote Przeboje, m.in. Bee Gees czy też Cher, oraz dowiecie się, jak zgarnąć bilety na koncert OMD, a wcześniej Rysiek Riedel i spółka Jam.

Panów z Bee Gees nikomu przedstawiać nie trzeba. You Win Again w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje macie szansę na bilety na OMD, czyli śmiało można powiedzieć pionierów synthpopu. Koncert odbędzie się 24 sierpnia w Warszawie. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Radia Złote Przeboje i w kreatywny sposób rozwiniecie skrót OMD, używając trzech słów. A od jutra w poranku Radia Złote Przeboje najciekawsze odpowiedzi będą nagradzane, więc jest o co się bić, jest czego słuchać. Oto dowód. Proszę bardzo.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Startuj.

0: allegro.pl i oddaj głos już dziś.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca. Reklama.

I tak właśnie potrzeba posłuchać takich kawałków zdecydowanie tak podczas popołudnia, tego popołudnia z radiem Złote Przeboje, Demono, Kamień i Aksamit. Można się zdecydowanie akurat tak pozytywnie nastawić i nie myśleć o tym, że już jutro jest poniedziałek. Zresztą, no właśnie, też warto powoli odliczać do wakacji, no bo w końcu mamy połowę czerwca, mimo że pogoda jakby, no trochę się nam buntuje, no ale ten numer, który teraz akurat usłyszycie, zdecydowanie z latem się kojarzy. Odrobina hiszpańskiego. Aserehe, Las Ketchup.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja.

0: Tesla redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
4: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

Złote przeboje Pet Shop Boys, It's a Sin, a więc historia, w której to wokalista Neil Tennant zbytnio nie tęskni za szkołą, do której chodził, gdzie absolutnie nie czuł się sobą. Choć przyznam, że ja jakoś za szkolnymi czasami też zbytnio nie tęsknię. Natomiast w Radiu Złote Przeboje powoli zbliżamy się do godziny 18, ale jeszcze mam dla Was coś, co na pewno umili podróż autem. Numer, który też był jednym z najczęściej granych kawałków we wszystkich stacjach radiowych w Europie w 1998 roku. Ace of Base, Life is a Flower.

0: Dobrze trafiliście, dobrze słyszycie, to jest Radio Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam, no właśnie, o sporcie. No może nas nie ma na piłkarskim mundialu, nie ma w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i Meksyku, ale za to w tenisie idzie nam ostatnio bardzo dobrze. Szczegóły za parę chwil.
1: Radio Złote Przeboje.

0: czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawiać samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
6: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna. A ty odzyskasz spokój.
7: Nowoczesna opieka senioralna nad Bałtykiem. Całodobowa opieka, rehabilitacja, komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. Promocja do końca maja. jantarseniorhome.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
10: Godzina 18 w Radiu Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości.
11: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Szertochenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
12: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
13: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
12: W podobnym tonie, choć nie szczędzący szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
14: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
12: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledze z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
15: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
12: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
11: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
16: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
11: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Jeśli chodzi o pogodę, to ona jutro nas nie zaskoczy, ponieważ będzie tak samo jak dziś, czyli trochę słońca, trochę opadów deszczu, ale też mogą pojawić się burze. Te głównie na północy oraz na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to też bez rewelacji, poniżej 20 stopni. Dzień dobry, wieczór. 18 wybiła. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Radio Złote Przeboje gra i ja też grać się będę. Tym bardziej, że mam dla was człowieka, który no był takim, bym powiedział, człowiekiem sprzeczności. Bo z jednej strony mówiło się, że jest nieśmiały, a z tej drugiej strony z kolei organizował imprezy za miliony. Freddie Mercury, Queen. I want to break free. Bardzo proszę, w Radiu Złote Przeboje.

0: i zdecydowanie tutaj czucie klimat lat 80. Grupa Eurythmics, która to w przeciwieństwie do innych zespołów, zwłaszcza na samym początku kariery, nie miała zbyt dużego budżetu, dlatego piosenki powstawały w nie zawsze takich najlepszych warunkach, ale to też ma swój urok, bo czasami można wsłuchać się, że te numery brzmią surowo i dodają tego klimatu. My natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy to ukazał się album Ani Wyszkoni, Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór Czy ten pan i pani, który w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu, ogólnie stał się przełomem w jej karierze i też odcięciu od tego, co robiła wcześniej razem z grupą Łzy. No to posłuchajmy już teraz w Radiu Złote Przeboje Ania Wyszkoni, Czy ten pan i

Adamski Seal Killer, no podobno tekst do tej piosenki powstał w około pół godziny i równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wzniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. No, a dla Seala był to właściwie start kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zaglądamy teraz do roku 1982. Premierę miał wtedy film Znachor. Odbyła się 54. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazały się Rydwany Ognia oraz w tym roku powstał zespół Lady Punk.

Również w 1982 roku ukazał się album Thriller Michaela Jacksona. Podczas prac nad płytą producent Quincy Jones nakłaniał Michaela, by nagrać kawałek z przynajmniej lekko rockowym pazurem. Chodzi oczywiście o Beat It, gdzie znalazło się także gitarowe solo w wykonaniu Eddiego Van Halena. Zresztą początkowo gitarzysta otrzymał telefon z taką właśnie propozycją, ale uznał, że to niemożliwe, że ktoś sobie robi żarty. Dopiero po jakimś czasie, kiedy doszło do niego, że może współpracować z Michaelem Jacksonem, no to nie zastanawiał się ani chwili. Słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje, Michael Jackson, Beat It.

0: Pozwal Czabuł. Kto?
1: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 złotych przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzostwa. Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Reklama.

0: przynajmniej u mnie w studiu, to nóżka chodzi przy takich dźwiękach. Moloko, Sing It Back, Radio Złote Przeboje. No, proszę Państwa, już teraz na temat Manamu i Marka Jackowskiego opowiada Kuba Sienkiewicz z elektrycznej gitar.
1: Chciałem szczególnie podkreślić, że Manam nie wziął się znikąd, że sam Jackowski występował jeszcze wcześniej w składzie Ocean, zespołu, który eksperymentował bardzo interesujący sposób muzyką, taką muzyką świata, można powiedzieć, i muzyką folkową. Zresztą i Waglewski przecież występował, grał w zespole Ocean, współpracował z tym składem, wielu innych muzyków gościnnie czy na stałe, jak chociażby Tomasz Stańko. No ale wracając do Manamu, te doświadczenia w graniu eksperymentalnym potem bardzo śmiesznie i w sposób ciekawy przełożyły się na jego granie, jego używanie instrumentu i używanie gitary elektrycznej w Manamie. Jego styl, mimo że został podporządkowany rock'n'rollowi, to zachował taką dziką swobodę, nadal jaką słyszałem wcześniej w zespole Ocean.
0: A my posłuchajmy Marka Jackowskiego, Oprócz błękitnego nieba, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
8: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
7: Oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Trudno wskazać faworyta.
7: Spróbuj, może tobie się uda.
8: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
14: Godzina 19, niedziela, więc to jest ta chwila, żeby móc trochę odpocząć właśnie po weekendzie, mieć czas dla siebie ze świetną muzyką, której w radiu Złote Przeboje nie brakuje. A oto Dawud, kawałek Big Japan.

0: Weekend powoli się kończy, ale nie świetna muzyka w Radiu Złote Przeboje i to był dowód, bo można było się zdecydowanie doładować i pobudzić Konga. Natomiast proszę Państwa, już teraz o początkach, o pierwszej płycie zespołu Wilki opowiada Robert Gawliński.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza, no, często.
2: Tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami, rodem, tam z cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał, tak samo Michał. Stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie. Sun of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my posłuchajmy Wilków, Aborygen już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje, The Lion Sleeps Tonight. Choć przyznam, że w mojej głowie siedzi scena, kiedy to Timon i Pumba z filmu Król Lew śpiewają właśnie ten kawałek i to w środku dżungli, potężnej dżungli, że tak zacytuję klasyka. Chyba będzie trzeba wrócić się do tej kultowej bajki kiedyś. My natomiast zaglądamy teraz do roku 1989, kiedy ukazał się kawałek Tiny Turner I Don't Wanna Lose You. I don't wanna lose you. Opowiada on o dojrzałej miłości, takiej, która przeszła już wiele prób. Teksty stworzyli doświadczeni autorzy przebojów Albert Hammond i Graham Lale. No i Tina była zachwycona tym numerem od pierwszego przesłuchania. My zresztą też, więc gramy go teraz w Radiu Złote Przeboje. I Don't Wanna Lose You.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Zdecydowanie tej grupy nie można pomylić z żadną inną, czyli Fleetwood Mac w radiu Złote Przeboje podczas tego już wieczoru, niedzielnego wieczoru, a o swoim koncercie życia posłuchajcie, jak opowiada Kuba Sienkiewicz, elektrycznej gitary.
1: Eric Clapton z sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie, muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie

0: odtwarzając tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
1: A wy pamiętacie swój ulubiony koncert, na którym byliście? W Radiu Złote Przeboje. Już teraz elektryczne gitary. Nie pij, Piotrek. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się za tydzień w sobotę po godzinie 18. Miłego!

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
4: Pomorze Zachodnie pod lupą, w obiektywie i w radosnym świętowaniu. To temat dzisiejszego spotkania. Ewa Pasierbiewicz, witam i zapraszam do spędzenia najbliższych minut razem z nami. W naszym programie sprawdzimy, co kryją szczecińskie zaułki, ale nie tylko szczecińskie. Przewodnik Tomasz Wieczorek pokaże nam znane zabytki oraz te mniej oczywiste zakątki województwa, bo których być może przechodzicie i przejeżdżacie codziennie. Tuż po tym zmienimy krajobraz na dziką naturę. Moim gościem będzie fotograf Artur Uciński, członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody, który zdradzi, jak uchwycić magię zachodniopomorskich pejzaży. A zaczynamy od potężnej dawki dziecięcej energii. Za nami 22. Ogólnopolski Dzień Przedszkoli Święto Konwali, o którym rozmawiam z Jolantą Włodarek, dyrektorką Przedszkola Publicznego nr 67 Stokrotka w Szczecinie, które jest organizatorem Święta Konwali.
3: Ciekawe spotkanie.
5: Była to już 22. edycja tego naszego święta. Skupionych mamy tam bardzo dużo przedszkoli. Dzieci miały możliwość występowania na dużej scenie w amfiteatrze. Było to święto przede wszystkim radości, tańca, piosenki. No i miały możliwość popisywania się na tej scenie. Pokazania swoich nauczonych tańców, piosenek, pokazania przed środowiskiem rodziców, dziadków, babci, gdzie licznie przychodzili na to nasze święto.
4: Panie dyrektora, skąd pomysł, żeby wokół tego święta połączyć siły szczecińskich przedszkoli?
5: Znaczy, pomysł wywodzi się z takiego programu Partnerskie Przedszkole. No jest to program, który zaczął się w 2003 roku, gdzie w Warszawie dostaliśmy tak zwany certyfikat jakości przedszkola na takim kongresie. Tam się to wywodziło. No i postanowiliśmy tutaj u nas w Szczecinie zorganizować taki pokaz tych tańców. A ponieważ najpierw odbywały się te pokazy w przedszkolu, w moim przedszkolu, w innych przedszkolach, później stwierdziliśmy, że no coraz więcej placówek jak gdyby włączało się do tego naszego święta. No i zaczęliśmy po prostu pokazywać to w naszym pięknym amfiteatrze szczecińskim.
4: Co jest najważniejsze w takiej współpracy między placówkami?
5: Wydaje mi się, że najważniejsze są dzieci. Dzieci, które występują na tej scenie, które chętnie występują, ale też jest bardzo ważna tak zwana wymiana doświadczeń, tak? No bo wiadomo, każda placówka pokazuje jakiś inny swój program. Ważne są, wiadomo, uśmiechy, radość dzieci, ale też ważne na przykład stroje, które występują, w których dzieci występują, piosenki, repertuar. Były też lata, kiedy organizowaliśmy i jak gdyby chcieliśmy, żeby na przykład przedszkola wystąpiły w tańcach na przykład regionalnych, morskich. No ten nasz Szczecin, prawda, jest tutaj takim miejscem morskim. Dlatego też takie były pomysły. Ale te pomysły z roku na rok jak gdyby się rozwijały, tak? Chcieliśmy, żeby to było taki szeroka gama tych tańców, piosenek. No i to się udaje, to już mówię, tak jak mówię, w tym roku to już 22. edycja tego przedsięwzięcia.
4: Jak wygląda przygotowanie takiego wydarzenia od środka? Ile osób, placówek musi ze sobą współpracować, żeby to wszystko zadziałało?
5: Głównym organizatorem jesteśmy my, jako placówka, jako przedszkole nr 67 Stokrotka. Oczywiście ja tutaj mówię o całym personelu, tak? Bo rzeczywiście no, zaangażowani są wszyscy, i nauczyciele, i pracownicy obsługi, ale również wszystkie polskie przedszkola, które biorą udział właśnie w tym przedsięwzięciu. Także wymieniamy się. Przedszkola nam przesyłają nam muzykę do tych tańców. No a my już organizujemy konkretnie jak gdyby po kolei, tak, występy dzieci. No trwa to około 2-2,5 godziny, więc raz jedne placówki są na początku, później drugie placówki na końcu, ale myślę, że tutaj najważniejsza jest współpraca między dyrekcjami, między przede wszystkim nauczycielami, tak, którzy przychodzą do tego amfiteatru, którzy chcą przyjść, no i oczywiście rodzicami, no bo rodzice bardzo chętnie przychodzą, podziwiają swoje dzieci, no i później organizacyjnie nauczyciele organizują kwestie wyjścia, przejścia. Ponadto na tej imprezie mamy zorganizowane również takie jak gdyby dodatkowe atuty, tak? Na przykład no, organizuję, no, tu akurat ja organizuję na przykład pokaz wozów bojowych Straży Pożarnej. Policja jest ze swoim wozem, że tak powiem. Dzieci mają możliwość zobaczenia, wejścia, obejrzenia. No i oczywiście współpracy rad rodziców też, tak? Oczywiście rady pedagogicznej, ale też bardzo ważna jest współpraca rady rodziców, która nam pomaga chociażby finansowo.
4: Dlaczego
5: wszystkich takie placówek.
4: Mm-hmm. Dlaczego takie spotkania są ważne dla najmłodszych? Czego uczą dzieci poza samym programem artystycznym czy zabawą?
5: Ja myślę, że uczą takiej otwartości, przebijania takich barier na scenie, które później, wiadomo, w dalszej edukacji szkolnej te dzieci najmłodsze gdyby potrafią, czy przebijają te bariery takie emocjonalne, tak, że wystąpią, bo później już jednak na etapie szkolnym też jest to ważne, bo jest już ta jak gdyby podstawa do tego, żeby już później móc wystąpić na, czy to na scenie, czy to na apelach, na różnych uroczystościach szkolnych.
4: Panie dyrektorze, czego przedszkolaki najbardziej potrzebują, zanim staną się uczniami? Wiedzy, samodzielności, odwagi?
5: Oczywiście, że tak. Oczywiście realizujemy podstawę programową, tak? To jest przede wszystkim, ale dzieci najmłodsze potrzebują, tak? Potrzebują takiej otwartości, potrzebują wiedzy, tak? Nauczymy. No, zajęcia w przedszkolu są bardzo, to bardzo różnorodne. Dodatkowo na przykład realizujemy różnego rodzaju konkursy, festyny, no, jubileusze, także no, dla dzieci potrzebne jest to, że chcemy pokazać im, czego się tutaj nauczyły w przedszkolu, tak, i przede wszystkim też bardzo ważne jest bezpieczeństwo, więc oczywiście uczymy tej samodzielności już od tych najmłodszych trzylatków, ale też muszą te dzieci mieć taką poczucie bezpieczeństwa, że przychodząc do placówki, przychodząc do przedszkola, czują się bezpiecznie. No i uczą się, no, jest bardzo, no mówię, no, w przedszkolu jest bardzo dużo zajęć, które później na dalszym etapie edukacji, no, owocują, tak.
4: A jakie są dziś największe wyzwania w pracy przedszkoli? Czy dzieci przychodzą z innymi potrzebami niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu?
5: Rzeczywiście, no, na przestrzeni lat potrzeby są może większe. No, teraz mamy troszeczkę więcej takich dzieci, które potrzebują, jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, pedagogiczną, tak? Mamy w tej chwili w przedszkolach specjalistów, mamy logopedę, psychologa, pedagoga specjalnego, terapeutę, więc tutaj te dzieci, które rzeczywiście potrzebują bardzo takiej pomocy, no to wtedy są objęte tymi specjalistami, ale i nie tylko te, tak? Bo mamy dzieci też, które potrzebują tego wsparcia, ale mamy również dzieci uzdolnione, które potrzebują tego wsparcia, żeby później jak gdyby realizować te talenty, tak, które później w przyszłości mogą okazać się bardzo ważne.
4: A jaką rolę w tym wszystkim mają rodzice?
5: Rodzice mają bardzo dużą rolę. Przede wszystkim nam zależy na tym, żeby rodzice współpracowali z nami. Wszelkie, mówię, konsultacje w przedszkolu. Na przykład prowadzimy konsultacje, gdzie rodzic ma w każdej chwili, może przyjść do nauczyciela, poradzić się, jeżeli ma problem. Także no, rola rodziców jest bardzo duża, ale ale też i nie tylko, dlatego że rodzice też u nas współpracują z nami, pomagając nam w organizacji właśnie różnych rodzajów festynów, spotkań, konkursów, wyjść, na przykład wychodzimy z dziećmi gdzieś na wycieczkę, tak, na gdzieś tam na jakiś konkurs do innego przedszkola, na przykład poza placówkę, no to tu jest rodzic bardzo, bardzo dla nas ważny i naprawdę współpraca z rodzicami przebiega bardzo pozytywnie.
4: Wracając jeszcze do Święta Konwalii, co dzieci najbardziej zapamiętują z takich dni? Występy, wspólną zabawę?
5: No myślę, że no na pewno występy, na pewno występy, na pewno wspólną zabawę. Niekiedy jest tak, że już po zakończeniu tego swojego występu nie chcą zejść ze sceny, bo im się to tak bardzo podoba. I oczywiście no przedszkola wszystkie dostają nagrody, dzieciaczki dostają dyplomy, dostajemy taką statuetkę pamiątkową, no i nagrody. Także no to też jest ważne, tak. No w postaci również słodkości, no bo przecież wiadomo, że dla dzieci jest to bardzo ważne.
4: Takie Święto Konwalii to też dla nauczycieli i dyrektorów placówek wydarzenie, które jest okazją do rozmowy o tym, jak rozwijać edukację przedszkolną w Szczecinie, prawda?
5: Tak, jest to wydarzenie, gdzie po prostu jest możliwość uczestniczenia poza terenem placówki, tak? Bo jest to wydarzenie duże. No, mi się układa bardzo dobrze współpraca z dyrekcjami przedszkoli, placówek, z nauczycielami. My się wspieramy, my rozmawiamy i myślę, że to jest takie budujące, tak? Pomimo, mówię, tych lat, ale jeszcze ta konwalia trwa już, bo tak jak mówiłam, 22 rok i może nawet więcej, bo to już mówię, 22 edycja to była w parku, w amfiteatrze, no ale tutaj naprawdę koleżanki, dyrektorki, nauczyciele chcą uczestniczyć. Nawet są takie przedszkola, kiedy już jak się zbliża ten miesiąc, marzec, kwiecień, kiedy już zaczynamy przygotowywać się do tego święta, no to ja mam telefony i tak, pani dyrektor, czy koleżanko, czy będzie święto konwalii. No i tak to trwa, z czego jestem bardzo zadowolona.
4: Jolanta Włodarek, dyrektorka przedszkola publicznego nr 67 Stokrotka w Szczecinie, organizatorka Święta Konwalii, była naszym gościem. A teraz w programie czas na podsumowanie mijającego tygodnia.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
6: Ula Myszkinise, zapraszam. Coraz bliżej otwarcia szczecińskiego domu sportu. O szczegółach Mateusz Stanicki.
7: Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego inwestycji. Jak poinformował Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta Szczecin do spraw inwestycji, kontrole obejmą wszystkie części kompleksu, instalacje, wyposażenie oraz zastosowane rozwiązania techniczne.
6: A w nowoczesnym kompleksie będziemy mieć m.in. nowy basen i dużo większą halę sportową z trybunami. Pozostając przy szczecińskich inwestycjach, wkrótce rozpocznie się realizacja Parku Pomorzańskiego i Jaworowego Stawu przy ulicy Podburzańskiej. Ogłoszono przetargi na wykonanie prac. Z kolei po raz trzeci przesunięty został termin otwarcia ofert na budowę mostu kłodnego i nowego układu drogowego nad Odrą. Miasto tłumaczy to ogromną liczbą pytań od oferentów. Ciągle jeszcze dopina też montaż finansowy, w którym kluczową rolę odgrywa wojsko. Analiza próbek wody z Odry i jeziora Dąbie nie wykazała obecności złotej algi. Próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Dlaczego więc padły? Na początku tygodnia wyjaśniał rzecznik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Michał Ruczyński.
8: Najważniejsza informacja na dziś jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
6: Pozostając w temacie wody, projekt Woda dla Szczecina otrzymał ponad 34 miliony złotych dofinansowania z unijnego programu Feniks. Podpisano stosowną umowę. Dzięki temu możliwa będzie m.in. modernizacja zakładu produkcji wody Pilchowo, a ta trwa już prawie rok. Wszystkie inwestycje realizowane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie mają zwiększyć bezpieczeństwo dostaw, zapewnić stabilniejsze ciśnienie wody w sieci i szybkie wykrywanie awarii. Z kolei ta inwestycja na razie nie ma finansowania, ale większość dokumentów umożliwiających rozbudowę terminalu instalacyjnego dla inwestycji offshore wind na Bałtyku skompletowana. O szczegółach Grzegorz Pałka.
9: Prezesi spółek Orlen Neptun i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali list intencyjny w tej sprawie. W Świnoujściu planowane są dwa nowe nabrzeża i place składowe o powierzchni 46 hektarów wstępu. Wstępne szacunki mówią o kosztach w granicach 210 milionów złotych. Przedsięwzięcie miałoby zostać zrealizowane w ciągu 4 lat.
6: Od poniedziałku do środy w Świnoujściu odbywała się konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Wracamy do Szczecina. Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali kolejnych 5 osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa, w tym przejmowanie należnych miastu Szczecin opłat za parkowanie. Hakerzy zmienili numer konta bankowego, na który swoje pieniądze przelewali kierowcy. W sumie prokuratura w Szczecinie ma już 14 podejrzanych.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
4: Nietrafiony zakup, który zamiast cieszyć, tylko irytuje, albo umowa z ukrytym haczykiem, która co miesiąc czyści nam portfel. Chyba każdy z nas chociaż raz znalazł się w takiej sytuacji. Zamiast jednak rwać włosy z głowy, warto wiedzieć, kto w takich momentach stoi po naszej stronie. Ekspertka od spraw beznadziejnych, która na co dzień pomaga wygrać z nieuczciwymi sprzedawcami, Marzena Nowowiejska-Wojciechowska, miejski rzecznik konsumentów w Szczecinie, jest naszym gościem.
3: To warto wiedzieć.
4: Coraz częściej słyszymy o oszustwach inwestycyjnych i nieautoryzowanych transakcjach bankowych. W jakim stopniu rzecznik może pomóc osobie, która straciła oszczędności życia przez internet?
10: W tej sytuacji my udzielamy informacji, jak konsument powinien się zachować, po kolei jakie kroki powinien podjąć. Mhm. Przede wszystkim wiadomo, pomoc zależy od tego, w jakim czasie konsument się do nas, u nas się pojawi, więc najpierw to jest przede wszystkim, konsumenci mają tą świadomość, że muszą złożyć reklamację niezwłocznie do banku, powinni też złożyć zawiadomienie na policję. I jeszcze tutaj często polecamy, właściwie zawsze polecamy kontakt, złożenie takiej sprawy, takiego incydentu do cert.pl, czy drogą SMS-a, czy przez stronę internetową, gdzie zgłaszamy takie incydenty tam specjalistom od cyberbezpieczeństwa. Ten problem jest jak gdyby, oni tym pracują, a są to osoby umocowane do tego, aby analizować takie sytuacje. Jeżeli mamy odpowiedź odmowną w przypadku banku, bo bardzo często jest tak, że konsumenci do nas wracają i się okazuje, że bank uznał nieautoryzowaną transakcję, dokonał zwrotu kwoty, a potem za kilka dni złożył do konsumenta pismo o tym, aby zwrócił uznaną kwotę, zarzucając konsumentowi rażące niedbalstwo w tej sytuacji. Wówczas my takie sprawy przekazujemy na zasadzie porozumienia zawartego z rzecznikiem finansowym do procedowania w postępowaniu takim wyjaśniającym, interwencyjnym do rzecznika finansowego, który jest w Warszawie. I tam ta sprawa jest procedowana. Część spraw niestety ze względu na możliwości dowodowe, bo tak naprawdę to ani rzecznik konsumentów, ani rzecznik finansowy poza sądem nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego. Więc niestety gro tych spraw kończy się na drodze sądowej.
4: Panie rzecznik, a co z tak zwanymi pokazami dla seniorów? Czy po zmianach prawnych ograniczających zawieranie umów finansowych na takich spotkaniach ten problem w naszym mieście zniknął?
10: Tak. Jeżeli chodzi o pokazy, to rzeczywiście tutaj przedsiębiorcy jak gdyby zmienili swoją formułę działania i teraz sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ tacy przedsiębiorcy, którzy wcześniej mieli zorganizowaną działalność w ten sposób, dzwonią do konsumentów, których posiadają w swojej bazie danych, bo często ci konsumenci popełniają taką recydywę, że zawierają kilka tych umów, nie wiem czy świadomie, czy też nieświadomie, ale to tak niestety bywało, że z powodu samotności i innych jakichś problemów konsumenci często chodzili zachęcani przez osoby organizujące te pokazy do wydania jakichś prezentów, więc tych umów mieli multum. Dane kontaktowe są dostępne dla takich przedsiębiorców i dzwonią. Tacy przedsiębiorcy dzwonią do konsumentów i proponują serwis posiadanych przez nich urządzeń pod pretekstem tego serwisu. Odbywają się takie wizyty domowe, gdzie na takich wizytach domowych oferowane są do sprzedaży inne towary, suplementy diety, towary stricte niemedyczne, ale tak to są przedstawiane. I mamy niestety takich umów zawieranych w mieszkaniach z takimi umowami mamy problemy, tak? Bo konsumenci na miejscu wpłacają pokaźne zaliczki, bo te umowy to są rzeczywiście już na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mamy też takie sytuacje, że taki przedsiębiorca organizujący w ten sposób swoją działalność zabiera konsumenta do banku i tam konsument na poczet takiej umowy zawiera, nawet nie na poczet, tylko po prostu bierze kredyt w swoim rachunku i dokonuje płatności za towar, który no niestety na rynku jest nic nie warte, bo tak naprawdę te ceny tych towarów często bywają kilkukrotnie zawyżone w stosunku do cen rynkowych, które mamy. Tak? Natomiast w trakcie takich spotkań konsumenci są zapewniani o tym, że jakość tych towarów jest bardzo wysoka, wydawane są jakieś certyfikaty, czy też wykorzystywane są osoby do tego, żeby konsumentowi wmawiać, że towar jest wysokiej jakości i warty jest zakupu.
4: Szczecin jest liderem w zwrotach w systemie kaucyjnym. Czy ta nowość wygenerowała już jakieś skargi na sklepy odmawiające przyjmowania opakowań?
10: To znaczy w tej kwestii, że na początku naszej, znaczy na początku jak
4: wchodził system,
10: to rzeczywiście były te skargi częstsze. Dotyczyło to głównie tego, że przedsiębiorcy nie udomożliwiali konsumentom odbioru gotówki, tylko zwrot był możliwy w formie takiego bonu kaucyjnego do wymiany w kasie. Więc tutaj w tym zakresie, gdyby mieliśmy takie informacje, ale te wszystkie musimy przypomnieć, że my, jako Rzecznik Konsumentów, nie posiada uprawnień kontrolnych, więc te sprawy były przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który tymi kaucjami tutaj, gdyby u nas na terenie, zarządza.
4: Jak skutecznie walczyć o swoje prawa, mówiła Marzena Nowowiejska Wojciechowska, Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie. Zamykamy urzędowe teczki, odkładamy na bok paragrafy, trudne umowy oraz codzienne troski, bo nadszedł czas na absolutny relaks, rozbudzenie ciekawości i wielką wspólną przygodę. Przenosimy się w świat fascynujących historii, legend i miejsc, które potrafią zaprzeć dech w piersiach, a które często mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki. Ruszamy w teren, by spojrzeć na nasze otoczenie zupełnie świeżym okiem. Naszym przewodnikiem po oczywistych i tych mniej oczywistych zakątkach Szczecina oraz całego województwa zachodniopomorskiego jest Tomasz Wieczorek.
3: Blisko mieszkańców.
4: Gdyby przyjechał do pana ktoś tylko na kilka godzin, od czego zacząłby pan spacer po Szczecinie?
11: Generalnie nawet biura turystyczne myślą, że właśnie Szczecin to jest miasto na kilka godzin. Często pytają, czy dwie godziny wystarczą, więc jeszcze cały czas Szczecin jest w takim stadium rozpoznawalności, tak to ujmę, że prawie go ludzie nie znają. To jest miasto częściowo, powodem jest to, że jest właśnie takie na krańcu Polski, na północno-zachodnim narożniku i często jest ludziom ono nie po drodze i dlatego powszechnie wiedzą, że gdzieś tam jest na rogu Polski i poza ewentualną rozpoznawalnością Wałów Szczobrego lub Filharmonii znajomość jest praktycznie zerowa. To paradoksalnie, jak już ta grupa przyjedzie, nieważne czy to będzie grupa mini czy maxi, to zazwyczaj jest zupełnie tym Szczecinem zaskoczona, by nie powiedzieć zauroczona. I to wszystko jest poniekąd ułatwiające pracę, bo ludzie są totalnie pozytywnie zaskoczeni, że to tak duże miasto, że ma tak dużo różnorodnej architektury. No i odnośnie pani pytania, no co prawda teraz są w remoncie dziedzińce zamkowe, ale są za to już pięknie oddane do użytku tarasy, więc na Wały Chrobrego i na tarasy zamkowe to są takie dwa kluczowe miejsca, gdzie bym zabrał gości, gdybym miał niezbyt dużo czasu. Na pewno Plac Orła Białego plus Starówka z ratuszem staromiejskim, no i bulwary nad wodą tutaj w okolicy właśnie Starówki lub przy samych Wałach Chrobrego. Zawsze namawiam też na wycieczkę stateczkiem Białej Floty, czy też katamaranem. No i to jest takie moim zdaniem minimum najważniejsze, co się powinno w Szczecinie zobaczyć. Bardzo często ludzie chcą wejść chociaż do holu Filharmonii, ale ją można też zwiedzać z przewodnikiem. No i perełką absolutną są Jasne Błonia, a tuż obok willowa dzielnica, której największym brylantem jest Villa Lenza.
4: Czy są w mieście jakieś podwórka, bramy, ulice, kamienice, które są ciekawe, a nie wszyscy o nich, nawet mieszkańcy Szczecina, o nich nie wiedzą, a są warte uwagi?
12: Tak, jest tego sporo. Rzeczywiście też fajnie to Śródmieście nam się ostatnio wyładniło. Dużo kamieni zostało odnowionych, gdzie aż z przyjemnością robi się czy to objazd po mieście, czy to spacer, zależy ile się czasu posiada z grupą. Więc patrzenie na Szczecin przez ostatnie lata stało się o wiele bardziej atrakcyjne dzięki odnowieniu wielu z tych kamienic historycznych, których ciągi przy ulicy Jagiellońskiej, czy to przy alejach Piastów papieża Jana Pawła II, czy w innych ciągach tej, jak to trafnie mówią, XIX-wiecznej starówki, jest tego naprawdę sporo. I tych podwórek rzeczywiście tam takich, czy to ładnymi muralami ozdobionych, też nam przyrasta. Niedawno na ulicy Śmiałego powstał taki ten fantastycznie fantazyjny mural i w tym wszystkim świetnie sprawdza się szlak, który stworzyłem już prawie 10 lat temu, pompastyczny Szczecin, czyli szlak poświęcony tym zabytkowym pompom, które są ponad 120-letnie, niektóre nawet ponad 130 lat mają. I te pompy są tak rozblokowane w szeroko rozumianym Śródmieściu, że prawie zawsze stoją przy miejscu, które jest w jakiś sposób ciekawe. Czy to w miejscu, gdzie stał klasztor karmelitów z kościołem świętej Anny, stoi dlatego pompa, która dostała ode mnie na imię Anna. I tym tropem idąc w całym Śródmieściu, polecam dla tych, co byliby tym zainteresowani, stworzona została mapka, która po wpisaniu w wyszukiwarce pompastyczny Szczecin pozwala lokalizację tych pomp namierzyć na takiej specjalnej, dedykowanej temu mapce, według której można, jak mijamy taką pompę, dowiedzieć się, co za historia się z nią kryje. Na mapce jest dodany opis danej pompy, komu jest ona dedykowana i z jakiego powodu. I są to pompy, których jest już prawie 40 z tymi imionami. I naprawdę świetnie to mi wprowadza takie urozmaicenie w przebieg zwiedzania. Bo czy to młodsi, czy starsi, wszyscy lubią prawie że prześcigać się w poszukiwaniu tych właśnie zabytkowych pomp, aby z nich po prostu dowiedzieć się, z jaką lokalizacją ona jest związana i z jakiego powodu dostała tak, a nie inaczej na imię. Jak chociażby intrygująca czarna jolka na naszej starówce przy ratuszu staromiejskim.
4: Czyli stworzył pan taki szlak jak szlak Krasnali we Wrocławiu?
12: Można to odrobinę porównać, tak, bo one są rzeczywiście z tymi imionami, tak jak Krasnale, są w różny sposób tematyczne. Zresztą cały czas czekam na realizację tego budżetu obywatelskiego, w ramach którego mają powstać właśnie takie gryfy w naszym mieście, podobnie jak chociażby są w niedalekim Stargardzie. Krasnale we Wrocławiu są zawsze w jakiś sposób dedykowane miejscu, w którym się znajdują. I podobnie dałem tym pompom. No ale nie ukrywam, że cały czas nie mogę się doczekać na wcielenie w życie tego projektu, który wygrał głosowanie w budżecie obywatelskim, na właśnie takie figurki, kilkanaście figurek gryfów w naszym centrum miasta mają, mam nadzieję, już niedługo być zrealizowane.
4: Panie Tomaszu, a czy są takie mity, które pan jako przewodnik musi prostować?
12: No trochę tego jest. Nawet Szczecinianie czasami mają chociażby takie utarte, błędne tematy, jak lokalizacje domków profesorskich niedaleko zamku, które są nagminnie mylone, jeśli chodzi o to, które to. Podobnie jest z miejscem narodzin dwóch carskich dam ze Szczecina, bo nagminnie jest mylone miejsce, gdzie urodziła się caryca Katarzyna Wielka, a gdzie Maria Fiodorowna. No i te hasła właśnie typu, czy Szczecin leży nad morzem, czy nie leży, no bo formalnie na mapach żeglarskich tutaj mamy te wody morskie, więc nie po wszystkich akwenach Szczecina można przepłynąć bez otrzymania zgody na pływanie po morzu. No co jest dowodem na to, że formalnie nad tym morzem jednak Szczecin leży, zresztą wyszedł taki nawet rodzaj publikacji na ten temat. Także może aż tak dużo do prostowania nie ma, ale jest przede wszystkim dużo do opowiadania o Szczecinie, bo Szczecin jest prawie zupełnie tabula rasa, zupełnie nieznaną tkanką, nieznanym miastem, nieznanym historycznie.
4: Inspiracje oraz gotowe plany na odkrywanie miasta przybliżył nam przewodnik Tomasz Wieczorek. Wspólnie sprawdziliśmy, co kryją znane szlaki oraz te zupełnie nieoczywiste zakątki Szczecina. Odkrywanie skarbów naszego regionu na tym się jednak nie kończy. Już za chwilę powrócimy do rozmowy z Tomaszem Wieczorkiem, a później zmienimy perspektywę. Opuścimy miasto i spojrzymy na lokalną przyrodę okiem artysty fotografii. Zostańcie z nami.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
4: Powracamy do naszej wspólnej wędrówki po mapie regionu. Sprawdziliśmy już kilka flagowych punktów, ale prawdziwe sekrety wciąż czekają na odkrycie. Naszym przewodnikiem po oczywistych i tych mniej oczywistych zakątkach Szczecina oraz całego województwa zachodniopomorskiego jest Tomasz Wieczorek.
3: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
13: Jeśli chodzi o nasze województwo, województwo zachodniopomorskie, co pan najchętniej pokazuje turystom?
12: Drugim miastem, które zaraz po Szczecinie zawsze rekomenduję, to jest miasto Stargard, które jest naprawdę naszą tutaj perełką gotyckiej architektury, która do dzisiaj się szczęśliwie w dużej mierze zachowała, chociaż też bardzo ucierpiało w czasie wojny, tak jak Szczecin, ale jest po prostu i tak tej pięknej, nie tylko kolegiatry mariackiej, gotyku bardzo dużo do podziwiania. Bardzo polecam i wręcz mocno namawiam, jeżeli ktoś dawno nie był, odwiedzić miasteczko Nowe Warpno, które jest naprawdę taką kompaktową perełką. Jest tam prawie wszystko, jest to świetnie takie i infrastrukturą bardzo sympatyczną, nad wodą, bardzo, bardzo dobrze przygotowane do odwiedzenia miasteczko. Te trzy miejsca są dla mnie taką perełką, aczkolwiek jakbym miał wskazać takie jedno, jedyne wyjątkowe miejsce, no to kierując się na pas nadmorski, ruiny kościoła w Trzęsaczu. To jest rarytas na skalę światową, jaka siła potęgi, mocy natury, morza, które w formie tak zwanej abrazji płonęło prawie 2 kilometry lądu w tamtym miejscu i to nie byle lądu, bo klifowego brzegu, także nie jakiegoś tam samego wydmowego terenu, więc jest to coś, co naprawdę mocno polecam, jak ktoś jeszcze tam nie był. Jest świetnym uzupełnieniem, doskonale zrobione małe, niepozorne muzeum właśnie tego tematu przybliżające historię. Przy okazji tam przebiega też tak zwany 15 południk geograficzny, który wyznacza czas środkowoeuropejski, więc no miejsce absolutnie priorytetowe, jakby się miało wybrać taką jedną bardzo fajną atrakcję na naszym regionie.
4: Czy pana zdaniem turystyka transgraniczna jest szansą dla Szczecina?
12: Stanowczo tak. Tej turystyki się trochę dzieje. Trochę wiadomo, cały czas są jakąś tam, powiedzmy, przeszkodą względy ekonomiczne. Jeszcze ta różnica w uposażeniu ludzi po jednej i drugiej stronie granicy cały czas jest zauważalna, ale naprawdę bardzo fajnie tutaj pokazuje się te miasteczka nie tak daleko za granicą jak Ikerminde, czy jadąc trochę dalej Wolgast albo Greifswald czy Stralsund. No to są naprawdę warte odwiedzenia miejscowości i mam nadzieję, że to będzie z roku na rok się coraz bardziej stawało naturalne, że się też odwiedza tutaj najbliższe tereny zachodniego sąsiada.
4: A czy pana zdaniem mieszkańcy Szczecina dobrze znają swoje miasto?
12: Powiem tak, przez kilkanaście dobrych lat takiego obserwowania tego procesu wcześniej się dziwiłem, a później zacząłem to bardzo starać rozważać, z jakiego powodu ta wiedza była taka mała o mieście i taki był niezbyt rozbudzony patriotyzm lokalny, to muszę powiedzieć, że od dobrych sporo, ponad kilkunastu lat, naprawdę z przyjemnością obserwuję, jak rośnie, że tak powiem, pokolenie zakochanych w Szczecinie, ludzi, którzy naprawdę temu miastu swoją pasję oddają, zaangażowanie, propagowanie czasami różnych tematycznych, różnych akcji. No jest to naprawdę dla mnie bardzo fajny proces socjologiczny, można to rozważać jako tak zwany proces wrastania, poznawania swojego najbliższego otoczenia, jego historii, dziejów i wszystkiego, co z tym związane, więc ja to z przyjemnością obserwuję, że Szczecinianie z roku na rok coraz lepiej znają swoje miasto, chętnie uczestniczą w różnych tematycznych zwiedzaniach, akcjach, prelekcjach i wszystko, co z tym się wiąże.
13: Mhm. A w jakim kierunku pana zdaniem powinien rozwijać się turystycznie Szczecin? Co trzeba zrobić?
12: No na pewno ja bym osobiście widział jeszcze więcej, postawić na jego potencjał położenia nad takimi rozległymi akwenami. Woda tutaj jest naszym naprawdę nie lada atutem. Jeszcze więcej też z doinformowaniem pokazującej edukacji, cóż za bogatą zieleń mamy w mieście, bo naprawdę mamy jej bardzo dużo, ale często jest tak, że jeżeli się nie idzie ze specjalistą typu pan Paweł Madejski, no to nie każdy tak rozróżni, jakie to rarytasy nam tu rosną w tej naszej właśnie okolicy i samym mieście. Więc aż mi się przydało, żeby nie tylko była taka mapka, którą stworzył między innymi pan Paweł Madejski o drzewach i krzewach naszego miasta, ale żeby były też jakieś kody QR powstawiane, czy inne jakieś informacje, mapki i tym podobne rzeczy.
13: To na zakończenie naszej rozmowy. Dokąd pan sam poszedłby jutro na spacer, gdyby miał pan wolny dzień i żadnej grupy do oprowadzania?
12: Ja bardzo lubię spacerować po cmentarzu, chociaż brzmi to może dla niektórych specyficznie, ale nasz cmentarz nieprzypadkowo nazywa się Parkiem Zadumy, takim miejscem wyciszenia, unikat na skalę europejską, największy w Polsce, trzeci w Europie. No jest to miejsce, gdzie naprawdę mamy przebogatą zieleń, ponad 400 gatunków i odmian drzew i krzewów, więc jest to taka enklawa, gdzie można sobie odpocząć, wyciszyć się, oddać zadumie.
13: Czy łatwo przekonać turystów, że cmentarz może być atrakcją krajoznawczą?
12: Ja często nawiązuję do tego, że tak jak się zwiedza w wielu miastach cmentarz, chociażby w Paryżu, to Szczecin też ma na tyle wart odwiedzenia cmentarz, że polecam zawsze. Mhm. I jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś stwierdził, że niepotrzebnie tam się udał. Tak jak cały Szczecin zaskakuje, tak samo zaskakuje wizyta na cmentarzu. I to pozytywnie.
13: Inspiracje, niezwykłe trasy i gotowe plany na weekendowe podróże przybliżył nam przewodnik Tomasz Wieczorek. Odkrywanie skarbów naszego regionu na tym się jednak nie kończy, bo teraz całkowicie zmieniamy perspektywę, opuszczamy miejską architekturę oraz turystyczne szlaki, aby zanurzyć się w ciszy i spojrzeć na lokalną przyrodę okiem prawdziwego artysty. Zapraszam na spotkanie z człowiekiem, który w obiektywie potrafi zamknąć magię zachodniopomorskich krajobrazów i dzikiej natury. O pasji, cierpliwości w oczekiwaniu na idealny kadr oraz o tajemnicach naszej fauny i flory opowie Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.
3: Czas wolny na Pomorzu Zachodnim.
13: Fotografia przyrodnicza wymaga cierpliwości. Ile jest w niej wiedzy o zwierzętach, a ile zwykłego szczęścia?
14: No wiedzy jest bardzo dużo. Procentowo nie wiem, jak to policzyć. Szczęście też jest potrzebne, bo jak już człowiek wie, że w danym rejonie przebywają jakieś ptaki i

0: radę, on się tymi owadami żywi, no to wtedy można się spodziewać i tu już wchodzi wiedza, tak?
1: A czy przez lata fotografowania zauważa pan zmiany w zachodniopomorskiej przyrodzie, w krajobrazie, liczbie zwierząt, zachowaniu ludzi?
0: Na pewno zmieniło się, jeśli chodzi o ptaki na wybrzeżu, to na pewno dużo się zmieniło na korzyść dla ptaków i to na niekorzyść dla fotografów, ponieważ na Zalewie Szczecińskim powstały dwie potężne wyspy. No i tam po prostu jest one spełniają taką rolę wielkiego przystanku, ale też i nowych miejsc lęgowych, bezpiecznych, bo są z dala od ludzi, nie są nękane te ptaki przez ludzi, tak jak to jest na plażach, gdy one właśnie lądują i sobie na przykład próbują odpocząć, coś tam pożerować, jak znajduje się tam te warunki do tego, żeby mogły pobierać jakiś tam pokarm, a tam spokojnie mogą sobie wylądować, odpocząć, nie są niepokojone przez nikogo, ani też przez drapieżniki, dlatego właśnie w ostatnich latach, z tego co wiem od znajomych, to właśnie bardzo dużo nowych lęgowych ptaków, których wcześniej nie było w tym rejonie, pojawiło się na tych wyspach na Zalewie Szczecińskim i przez to ubyło ich troszeczkę tutaj na tych terenach przyległych, czyli powiedzmy w rejonie, no chociażby tutaj Kępa Karciborska i tutaj te okolice wybrzeża Świnoujścia i pomiędzy Świnoujściem, Międzyzdrojem, tak, Międzyzdrojami. Tutaj po prostu jest mniej tych ptaków, aczkolwiek też nie wiemy tak zupełnie do końca, bo bardzo często i bardzo dużo zawsze było w przelotach ptaków na falochronie, który jest no już od czasów pandemii i czy chyba trochę wcześniej. Już tam nie ma dostępu, więc nie wiadomo, co tam się dzieje. A tam właśnie bardzo, bardzo, bardzo, bardzo taki fajnie wysunięte w morze daleko miejsce i można było ciekawe obserwacje przeprowadzić. Tam zresztą chyba od strony wiatraka, też od tej stałej młyny, można też w zimie obserwować takie kaczki, lodówki, które u nas zimują. Też przylatują do nas tam z bardzo daleka. Czasami się zdarza, że zostanie taka kaczka tutaj na lato w rejonie Międzyzdrojów. Można spotkać właśnie takich outsiderów, którzy zostają tutaj, nie wracają. Ale właśnie w tym przystawie młyny można obserwować właśnie bo też miejsce wysunięte troszeczkę w morze jest i tam można obserwować takie kaczki, które najczęściej ludzie obserwują na Helu, właśnie w tamtych bardziej na północ wysuniętych rejonach Polski, tak? No ale rozmawiamy o zachodniopomorskim, nie o pomorskim.
1: Czy w fotografii przyrody ważniejszy jest sprzęt, czy znajomość terenu i cierpliwość?
0: Cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość, tak? Znajomość terenu, tak, myślę, że jest na drugim miejscu. I sprzęt jest trzeciorzędny, aczkolwiek jest wymagany odpowiedni sprzęt, tak? Bo to jest specjalizacja. To są obiektywy raczej o długich ogniskowych, bardzo precyzyjne i raczej należące nie do tanich. Aparaty też raczej nie studyjne, tylko raczej do fotografii sportowej i przyrodniczej, czyli też w miarę szybkie aparaty, żeby za tymi ptakami czy innymi zwierzętami one nadążały. Cierpliwość, tak, to jest chyba takie, trzeba mieć tutaj tego w sobie dużo. Takie, powiedziałbym, nieprzebrane pokłady, bo nieraz tak jest, że człowiek siedzi, czeka, przygotowywał się przez zimę, obmyślał plan, budował jakieś sobie tam miejsca, żeby mógł się schować, planował coś, no i później, gdy się przychodzi w to miejsce, no to trzeba po prostu czekać, tak, i liczyć na to, że jednak dobrze się wytypowało, bo się pozyskało informacje z książek, z czasopism, z jakichś różnych tam innych wydawnictw, no bo trzeba cały czas sobie to doczytywać, pewne informacje, bo tych informacji jest naprawdę dużo i to cały czas odnawiać, a gdzieś poszukać, a kogoś zapytać, a tych ornitologów takich, którzy może coś podpowiedzą, aczkolwiek niechętnie i też nie tak otwarcie, tak, no bo wiadomo, że ornitolodzy tacy, którzy zajmują się ptakami i ich ochroną, no oni są nastawieni przede wszystkim na to, a nie na to, żeby robić zdjęcia, tak, i nie na to, żeby przychodziły wycieczki do jakiejś kolonii ptaków i po prostu niepokoiły te ptaki.
1: A czy jest ptak, któremu jeszcze nie zrobił pan zdjęcia, a bardzo by pan chciał?
0: To jest tak, że nie mam takiego ciśnienia, po prostu takie moje główny mój cel, mój taki, tak, to są ptaki siewkowe, więc nie mam też oczywiście wszystkich zrobionych, tak, tych biegusów, czy tam jakichś kulików wielkich i takich innych, to jest wszystko przede mną, więc nie mam takiego jakiegoś wielkiego zapotrzebowania i myślę, że z czasem to będę sobie powoli po prostu zdjęcia te robił i gdzieś tam te nowe gatunki dojdą, tak? Czy jakieś zdjęcie? Zawsze mi się marzyło, tak patrzyłem, jak inni fotografowie robili żurawie, jak przylatują na zlotowisko albo przed odlotem. Patrzyłem sobie takie fajne takie zdjęcia, jak te żurawie wydają dźwięki z siebie i im para

0: tych dziobów wylatuje. Dałem sobie takie, myślałem, że takie zdjęcie to bym też chciał kiedyś zrobić. Bo nie wiem, czy zrobię, bo jakoś tak, nie jest to jakiś taki priorytet, że chciałbym i tam będę bardzo naciskał i szukał miejsca, gdzie te żurawie tam nocują, żeby też je w jakiś sposób nie spłoszyć i po prostu odpuszczam sobie takie rzeczy, nie? Ale aczkolwiek to jest zdjęcie, które tak, takie zdjęcie chciałbym sobie zrobić i mieć w swoim portfolio.
1: Co pana najbardziej porusza w fotografii przyrodniczej?
0: Spokój. Taki, że gdzieś jestem w jakimś tam odseparowanym od większego zgiełku ludzi, w takim miejscu i po prostu sobie mogę w ciszy i spokoju przebywać i tak jakby z tą naturą się być otoczony przez naturę i tak jakby czuć, nie to, że tam zaraz wielkich słów nie będę używał, że czuję jedność, tak, ale właśnie to, że jestem w tym uczestniczę i widzę to i tak jak już wcześniej też powiedziałem, to jest takie fajne, że jak człowiek jest już, leży tam gdzieś w tym jakimś miejscu, w jakiejś tam kałuży, błocie czy gdziekolwiek, to te ptaki, one traktują mnie jako jakiś fragment tutaj środowiska.
1: O godzinach spędzonych w ukryciu i magii zachodniopomorskiej przyrody opowiadał Artur Uciński, fotograf i członek Okręgu Zachodniopomorskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Z jednej strony wielkie dzieła symfoniczne, z drugiej odważna awangarda i nowoczesna edukacja. To tu bije artystyczne serce miasta. Prowadzenie instytucji, która zdobyła najważniejsze nagrody architektoniczne i wyznacza standardy na polskiej scenie muzycznej, wymaga ciągłego balansowania między tradycją a nowoczesnością. Dziś zajrzymy za kulisy tego sukcesu i sprawdzimy, jak od kuchni wygląda zarządzanie tak potężną machiną kulturalną. Naszym gościem jest człowiek, który trzyma nad tym wszystkim pieczę. Dyrektor Szczecińskiej Filharmonii Przemysław Neumann.
2: Życie w mieście.
1: Filharmonia jest jedną z architektonicznych ikon Szczecina. Czy zdarza się, że ludzie przychodzą najpierw dla budynku zwiedzać, a dopiero później zostają dla muzyki?
3: No oczywiście, że tak. My tutaj mamy co... Tak naprawdę nie ma tygodnia, w którym nie oprowadzalibyśmy po budynku ilość grup. Mamy specjalnie zablokowane godziny na zwiedzania tego obiektu. I to w różnych językach, też i po polsku, po angielsku, po niemiecku, po ukraińsku. Tutaj rzeczywiście tych ludzi... To jest rzeczywiście fenomen, bo przecież ten budynek ma już kilkanaście lat, a ta popularność I chęć właśnie zobaczenia go w środku z bliska jest nieustająca. Z pewnością są ludzie, którzy przychodzą tylko dla budynku, dlatego że ilość tych ludzi, którzy przechodzą przez te zwiedzania, jest większa niż tych, którzy potem korzystają z naszej oferty. Więc z pewnością są tacy, którzy po prostu przychodzą z ciekawości, patrzą na budynek, podziwiają, bo to rzeczywiście jest bardzo piękny obiekt. No ale też zawsze dajemy im taką, czy zostawiamy ich z takim poczuciem, że dobrze jest tutaj przyjść również po to, żeby posłuchać dobrej muzyki, bo od tego tak naprawdę jesteśmy. Czy ten budynek jest... No tak, on jest w jakiś sposób ikoniczny, no i jest dla Szczecina taką wizytówką z pewnością. Dbamy o niego, bo to ważne, żeby on z biegiem lat nie tracił swoich właściwości. Natomiast no, jest to też dla nas dobre miejsce do pracy, po prostu. To miło jest móc pracować w tak pięknym budynku.
1: A na ile architektura tego miejsca wpływa na sposób odbioru samego koncertu?
3: No to trzeba by zapytać pewnie wybranych ludzi z publiczności. Ja chodzę na koncerty, których sam nie dyryguję i zdarza mi się regularnie siadać na sali koncertowej jako słuchacz i myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie. No, ta filharmonia budzi emocje od samego wejścia tak naprawdę. Jak się wejdzie do holu i spojrzy na boki i w górę, to rzeczywiście robi to duże wrażenie i myślę, że wiele ludzi w ten sposób tak to odbiera. No, a sama sala koncertowa też jest bardzo pięknym miejscem i ze świetną akustyką, co też jest nie bez znaczenia w naszej sytuacji. Więc myślę, że to wszystko razem składa się na taki kształt właśnie, że ludzie wychodzą bogatsi o te przeżycia i o te emocje niż przed koncertem, na który przyszli i tak naprawdę to jest sensem naszej pracy.
1: Panie dyrektorze, a jak rozmawiać z dziećmi, ale z dorosłymi również, tak żeby filharmonia nie kojarzyła się z miejscem, to nie dla mnie?
3: No, komunikować to dobrze, to znaczy pokazywać tę ofertę, wychodzić z nią szeroko, a przede wszystkim zrobić wszystko, żeby ktoś, kto właśnie myśli w taki sposób, że Hebania nie jest dla mnie, żeby choć raz tutaj się znalazł, bo jeżeli się raz znajdzie tutaj, no to to zazwyczaj wraca po prostu, bo to, co robimy, naprawdę jest na dobrym poziomie. No, trzeba tłumaczyć też, że to nie jest jakaś wiedza tajemna, że to jest wszystko dla ludzi. Tutaj nic złego tak naprawdę człowieka nie może spotkać. Najwyżej wyjdzie stąd, nie zrozumiawszy może wszystkiego do końca, bo oczywiście, że muzyka też jest wielowarstwowa, jest wielokontekstowa, trzeba ją czytać w... właśnie pytanie, czy trzeba, bo może nie trzeba właśnie jej czytać przez pryzmat właśnie tych wszystkich kontekstów, tego, co kompozytor chciał przez tę muzykę powiedzieć. Czasem wystarczy po prostu przyjść i posłuchać zatopić się w tym i zobaczyć, że to po prostu może być dobre doświadczenie. To trochę jest z konkursem chopinowskim. To wielu melomanów opowiada, że oni zaczynają od tego właśnie, że po prostu weszli do filharmonii, posłuchali jednego występu, drugiego występu, a potem się okazało, że jakiś trzeci albo czwarty pianista grał ten sam utwór, który grał ten pierwszy, i wtedy człowiek myśli sobie, nie, tam to mi się bardziej podobało, ale właśnie to mi się bardziej podobało i dlaczego. I to powoduje, że człowiek staje się melomanem, już zaczyna odróżniać jedno od drugiego, już zaczyna łapać różne konteksty, zaczyna wyczuwać różnice, czasami drobniutkie, a czasami większe. Ten zagrał szybciej, ten zagrał wolniej, a ten tutaj coś zrobił innego niż tamten. Ja może nawet jeszcze nie wiem, co to jest, ale gdzieś mnie to zaczyna ciekawić, a po jakimś czasie może fascynować. No tak naprawdę musimy robić wszystko, żeby zaprosić tutaj ludzi chociaż raz, a potem po prostu trzymać ten poziom, bo jeżeli my będziemy trzymali ten poziom, no to ci ludzie będą wracać.
1: Czy szczecińska publiczność jest wymagająca?
3: Bardzo. Bardzo. Ale to dobrze, to bardzo dobrze, bo to oznacza, że żadne półśrodki ani pójście na łatwiznę tutaj nie załatwi sprawy. Trzeba rzeczywiście na próbach wylać litry potu po to, żeby potem na końcu koncertu móc odczuć, że publiczności się to podobało. To nie jest publiczność, która jest wyrywna do owacji na stojąco, która wzbudza jakieś frenetyczne tutaj oklaski w sobie. Natomiast wiemy, bo przecież to też nie tylko po samych oklaskach widać, czy publiczność się podobało, czy nie. Potem tych feedbacków, które do nas trafiają, jest dużo, z różnych też stron, więc tak, to jest wymagająca publiczność, ale bardzo taka, jak to powiedzieć, dobrze przygotowana do słuchania, w ten sposób to określę. Znaczy ludzie, którzy chodzą na koncerty, wiedzą, dlaczego przyszli na ten koncert i wiedzą, dlaczego wybrali akurat ten, a nie inny, i czego oczekują od takiego wykonania. No a my staramy się sprostać, żeby to wykonanie z tymi oczekiwaniami się spotkało i żeby ze sobą jakoś harmonijnie się dogadały.
1: Jak mierzy się sukces w filharmonii frekwencją, poziomem artystycznym?
3: No, frekwencja to jest rzecz względna, bo przecież bardzo łatwo byłoby zrobić tę frekwencję grając muzykę łatwą, rozrywkową, lekką i przyjemną, i wtedy mielibyśmy te komplety pewnie kilka razy w tygodniu. I takie mamy tak naprawdę, więc tylko osiągnięte w nieco bardziej ambitny sposób. Ja ogólnie staram się nie iść na łatwiznę właśnie, więc to jest ta droga trudniejsza, jest mi bliższa. Natomiast frekwencja jest jednym z wyznaczników, natomiast tak naprawdę pewnie zadowolenie publiczności, a zadowolenie publiczności wynika z poziomu tego, co robimy, więc to wszystko jest ze sobą jakoś splecione, powiązane i po prostu o wszystko trzeba tutaj zadbać. A na początku o zbudowanie zespołu, o dobór repertuaru, potem o dobrą pracę na próbach, o zapraszanie dobrych artystów gościnnych, i dobre wydarzenia, dobre koncerty, które się przekładają na publiczność i na frekwencję na kolejnych koncertach, bo tak jak powiedziałem, jeżeli ludzie są zadowoleni, to kupują bilety na kolejne wydarzenia i przychodzą tutaj. Więc to wszystko razem gdzieś powoduje to, że ten sukces, bo niewątpliwie możemy mówić tu o sukcesie w Filharmonii w Szczecinie, że to gdzieś gdzieś na końcu rzeczywiście razem wszystko działa.
1: A gdyby miał pan przekonać sceptyka jednym zdaniem, że warto przyjść do Filharmonii w Szczecinie, to co by pan powiedział?
3: To bym powiedział, że zamiast stracić 2 godziny na scrollowanie telefonu, to niech któreś 2 godziny zaryzykuje i przyjdzie, bo może się okazać, znam kilka takich historii, że ludziom zmienia się życie po takiej wizycie, bo nagle odkrywają jakieś zupełnie nieznane sobie lądy i nieznane sobie emocje i uczucia. I nagle może się okazać, że nasze życie stanie się od tego dnia inne, a bez wątpienia lepsze, więc jeżeli ktoś nie był albo był bardzo dawno, bo też są, znam takie przypadki, że ludzie byli dawno temu jako dzieci, gdzieś ktoś ich zaciągnął na jakąś audycję, która była może nieciekawie przygotowana albo była no po prostu nudna i on sobie myśli, nie, w ogóle nigdy więcej tam nie pójdę, to proszę dać, nawet nie nam, bo my na frekwencji narzekamy, ale dać sobie samemu szansę na to, żeby zobaczyć już jako dorosły człowiek, czy rzeczywiście te moje wspomnienia z tamtych lat są adekwatne do dzisiejszej rzeczywistości. Dać samemu sobie szansę.
1: Warto zaryzykować i dać się porwać symfonicznym brzmieniom, nawet jeśli do tej pory było nam z nimi nie po drodze. O niezwykłej sile muzyki opowiadał Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii w Szczecinie. Od wysokiej kultury i łamania muzycznych stereotypów przechodzimy teraz do propozycji na aktywne spędzanie wolnego czasu w mieście. Sceptyków nie brakuje też pewnie wokół sportu, ale ta propozycja rozrusza każdego. W Szczecinie ruszają letnie półkolonie organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Co w tym roku czeka najmłodszych, mówi Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy Szczecińskiego Urzędu Miasta.
2: Życie w mieście.
4: Półkolonie ruszą pod koniec czerwca, natomiast trwają zapisy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o nasz program, stawiamy na udane wakacje, czyli wakacje pełne ruchu, dobrej zabawy, no i niezapomnianych wspomnień. W związku z tym, że są to zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, no należy spodziewać się takich atrakcji związanych właśnie z różnymi dyscyplinami sportu i z ruchem, ale nie zabraknie także licznych atrakcji w postaci na przykład wycieczek do parku wspinaczkowego, do jednostki straży pożarnej, czy warsztatów pierwszej pomocy na przykład.
1: Dla kogo są przeznaczone te półkolonie? W jakim wieku mogą być uczestnicy?
4: Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, także zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcieliby powierzyć nam swoje pociechy. Mamy do dyspozycji 4 terminy, począwszy od 29 czerwca, kończąc na 24 lipca. To są 4 turnusy tygodniowe, także serdecznie zapraszamy do zapisów.
1: Czy dzieci muszą mieć posiadać jakieś szczególne umiejętności sportowe, czy wystarczy chęć ruchu i dobre nastawienie?
4: Zdecydowanie wystarczy to dobre nastawienie, wystarczą chęci do tego, żeby miło w większym gronie spędzić czas. W większym gronie, ponieważ no wiadomo, że to nie są zajęcia dla 2 czy 3 dzieci. Celujemy w grupy 20, maksymalnie 25-osobowe, także serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mieliby na coś takiego ochotę. Na pewno nasza kadra pomoże w tym, żeby to był dobrze spędzony czas. Jeżeli pogoda dopisze, a miejmy nadzieję, że tak będzie, to w zdecydowanej większości na świeżym powietrzu, także czekamy na chętnych.
1: Do kiedy trwają zapisy?
4: Zapisy tak naprawdę trwają w takim trybie ciągłym, natomiast z takim zaznaczeniem, że kto pierwszy, ten lepszy, bo po prostu liczba miejsc jest ograniczona. Tak jak wspomniałem, maksymalnie 25 osób na każdy turnus, także być może to wszystko się skończy lada moment, ale być może będzie to trwało też nieco dłużej, także musimy poczekać, musimy tutaj zobaczyć, jaką popularnością się to będzie cieszyć.
1: Jakie dyscypliny i aktywności pojawią się w programie? Wspomniał pan o wspinaczce.
4: Tak, zaplanowane są między innymi zajęcia w parku wspinaczkowym, jest też wyjście do akwaparku, do fabryki wody w Szczecinie. Jest też w programie m.in. trening piłkarski. Zajęcia prowadzone będą przez byłego bramkarza Pogoni Szczecin, Radosława Janukiewicza. No i poza tym oczywiście takie, można powiedzieć, ogólnorozwojowe zajęcia rozgrzewkowe, które na pewno spodobają się najmłodszym.
1: Czy w programie są też zajęcia takie mniej oczywiste, integracyjne, edukacyjne? Nie tylko takie typowo sportowe.
4: Jak najbardziej, ponieważ no zależy nam na tym, aby tutaj ten czas to była nie tylko zabawa i ruch, ale też właśnie, żeby można było coś z tych półkolonii wynieść i żeby poza dobrymi wspomnieniami zabawy zostało też w głowie coś wartościowego, coś cennego. Dlatego zaplanowane zostały m.in. warsztaty pierwszej pomocy, a także wizyta w jednostce straży pożarnej. Na pewno strażacy przybliżą tutaj tej w swojej pracy, poinstruują, jak zachowywać się w sytuacjach potencjalnego zagrożenia, także myślę, że także z tego powodu, z tych powodów warto.
1: O sportowych planach i wakacyjnych atrakcjach dla najmłodszych opowiadał Dariusz Sadowski, rzecznik Szczecińskiego Urzędu Miasta. Szczegóły znajdziecie na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w
5: To jest Radio Złote Przeboje.

Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: i oddaj głos już dziś. Reklama.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Przez najbliższą godzinę będziemy mówić o tym, co przed nami. Trochę o historii, trochę o sporcie, o turystyce. Zaproponujemy Wam wydarzenia i miejsca, w których można się znaleźć, kiedy mamy zbyt dużo wolnego czasu. Ula Myszkinis, zapraszam, zostańcie z nami.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Po raz pierwszy rywalizowali w oficjalnych rozgrywkach ligowych Zachodniopomorskiego Związku Koszykówki. Koszykarze do lat 16 ze Świnoujścia w tym sezonie zdobyli brązowy medal. Nie brakowało zaciętej walki z bardziej doświadczonymi zespołami. O wyniku zespołu The Sailors ze Świnoujścia rozmawiałam z ich trenerem Jackiem Chmielewskim.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Panie Jacku, wielkie gratulacje. Koszykarze ze Świnoujścia zakończyli rozgrywki na trzecim miejscu, a tak naprawdę, czy liczył pan na więcej?
3: Powiem szczerze, że jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jestem dumny tutaj z naszych zawodników. Tak jak pani wspomniała, wywalczyli trzecie miejsce w kategorii do lat 16 w rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Koszykówki. Czy liczyłem na więcej? Myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Przed sezonem tak naprawdę nie mieliśmy tutaj jakby celu wyznaczonego na jakieś, że tak powiem, specjalne miejsce, o które walczymy. Tym bardziej bardzo nas cieszy ten wynik, bo mogliśmy rywalizować naprawdę ze świetnymi klubami i chłopcy byli tak naprawdę debiutującą drużyną i to jest, uważam, że świetny rezultat.
2: Z meczu na mecz graliście lepiej. To było 11 dokładnie zwycięstw, tak?
3: Tak jest, tak jest. 11 zwycięstw i 3 porażki. To jest naprawdę bardzo dobry bilans. No ale myślę, że oni z każdym meczem nabierali doświadczenia. Ci chłopcy przychodząc na treningi zawsze licznie, zawsze przykładali się do treningu i czekali, wyczekiwali na te mecze. Także największa tak naprawdę zasługa jest właśnie tych naszych zawodników, którzy byli w pełni zaangażowani.
2: Oprócz pana trenerskich uwag, jeszcze ktoś czuwał nad drużyną?
3: Głównie taką pracę szkoleniową, treningową i rozmowy, to jakby wszystko jest tutaj po mojej stronie. Jest wiele osób, których też pomagają, to znaczy bardziej organizacyjnie. Mam tutaj na myśli organizacja meczów, czy tutaj duże naprawdę podziękowanie dla mojej żony, która jest organizatorem jakby samych czysto meczów i tego wydarzenia, żeby było wszystko dopięte na ostatni guzik. Są też rodzice, którzy są bardzo zaangażowani, też dużo rozmawiają ze swoimi dziećmi i myślę, że to wszystko wspólnie gdzieś tam złożyło się na to, że chłopcy osiągnęli taki rezultat, ale też to, że mają swoją pasję i że lubią po prostu ten sport i lubią przychodzić na tą salę gimnastyczną się zmęczyć. No a cieszy jeszcze bardziej, jeżeli są tego wyniki.
2: Czy sądzi pan, że te dobre wyniki w tegorocznych rozgrywkach przełożą się na to, że jeszcze więcej dzieci i młodych ludzi będzie się garnąć do koszykówki na Wyspach?
3: Bardzo bym chciał. Nie ukrywam, że koszykówka to jest jakby moja pasja indywidualna, natomiast ja jakby cenię każdy sport i jeżeli dziecko wybierze koszykówkę i przyjdzie do nas, z chęcią go wprowadzimy w ten tutaj, nazwijmy to sportowy świat koszykówki i nauczymy go tutaj współpracy i innych umiejętności stricte do tego sportu. Natomiast uważam, że w tych czasach ruch, rozwijanie pasji, czy to jest sport, czy to jest inna dziedzina, ważne, żeby te dzieci mogły znaleźć jakąś swoją pasję, jakąś odskocznię od takiej codzienności, coś, co ich pochłonie, że będą mogli ten spędzać czas w ruchu, w tym, co naprawdę lubią i w tym, co się czują. Także oczywiście koszykówka jak najbardziej, bardzo mi na tym zależy i bardzo mu chciał, bo jest to jakby mój flagowy sport. Natomiast każda, patrząc na skalę dzieci i młodzieży, uważam, że każda pasja jest cenna i warta uwagi i rozwijania. Także.
2: Który mecz podczas tych rozgrywek zaliczyłby pan do najtrudniejszych?
3: Było wiele trudnych spotkań. Myślę, że każdy był trudny, ale zapadł mi w pamięć taki mecz u nas domowy, który rozgrywaliśmy w hali Uznam Arena. z drużyną Pogoni Szczecin. To był mecz właśnie u nas, gdzie byliśmy gospodarzem tego spotkania. Był bardzo, bardzo wyrównany mecz, gdzie tak naprawdę chłopcy jednej i drugiej drużyny dawali się wszystko i mecz był prowadzony punkt za punkt. Wygraliśmy ten mecz, nie pamiętam, chyba 6 punktami, mogę się mylić. Natomiast w bardzo, bardzo bliski mecz mogło się wszystko wydarzyć, a chłopcy po prostu dali z siebie maksimum energii, ostatki sił i naprawdę wytrzymali to spotkanie, no i doprowadzili to zwycięstwo do końca. Myślę, że ten mecz był taki dla mnie, który bardzo mi zapadł w pamięć. No i duży sukces, bo drużyna Pogoni Szczecin naprawdę to jest bardzo, bardzo mocny klub i w pełni szanujemy i jakby podziwiamy. Natomiast my też tam niedługo będziemy i mamy mocne aspiracje. Każdy sukces też nas ładuje pozytywną energią i dodaje jeszcze większej motywacji do dalszej pracy.
2: A co w planach na najbliższe wakacyjne miesiące?
3: Jeżeli chodzi o wakacje, to treningi zawsze kończymy tak, jak dzieci kończą szkołę, czyli pod koniec czerwca. W pierwszej połowie lipca jedziemy na 2 obozy do naszej bazy letniej, do miejscowości Babimost, niedaleko Zielonej Góry. Tam będziemy mieli 2 turnusy obozu, typowo koszykarskiego. No a następnie troszeczkę wakacji, trochę, żeby nasi zawodnicy też mogli odpocząć tak naprawdę i też się zrelaksować, czyli już te wakacje pełną parą. Ja też w tym roku trochę więcej czasu muszę poświęcić rodzinie, sam mam 2 synów. Jeszcze jeden już zaczął grać w koszykówkę, ale oczywiście z jego wyboru, nie taty. I trochę więcej czasu myślę, że poświęcę tutaj rodzinie, jeżeli chodzi o wakacje, ale 2 obozy to jest oczywiście pozycja, którą musimy wręcz wypełnić, bo chłopcy na to czekają, ja też. Zawsze obozy sportowe to jest taka dodatkowa, fajna możliwość budowania drużyny, budowania relacji, no i spojrzenia trochę na zawodników bardziej indywidualnie, gdzie można im pomóc jakby w indywidualnych umiejętnościach.
2: A jakie ma marzenia trener młodych świnoujskich koszykarzy?
3: Jeżeli chodzi o sport, to moim marzeniem jest po prostu, żeby cały czas ci zawodnicy się rozwijali, żeby mogli rozwijać swoją pasję, żeby to, co mówiliśmy, jak najwięcej dzieci uprawiało sport. Przyjdą do nas na koszykówkę, będziemy szczęśliwi jako wszyscy, i jako trener, i jako klub, jako inni zawodnicy, żeby widział rozwój tych młodych ludzi. To jakby osobiście mnie cieszy. Oni się cieszą z tego, że mogą przychodzić, że mogą trenować, że czują się akceptowani. Ja też kiedyś byłem młodym, nazwijmy to, koszykarzem, gdzie zaczynałem, było troszeczkę inaczej. I zawsze sobie takie jedno motto powiedziałem: każdy trener w życiu mi czegoś nauczył. Jedni trenerzy nauczyli mnie tego w dobrych cech i inni, którzy nie powielać, nazwijmy to. Natomiast ja zawsze wziąłem sobie za cel to, że staram się być trenerem takim, jakiego sam bym chciał mieć. Czyli staram się poświęcić czas na rozmowę, na wytłumaczenie, ale żeby po prostu starać się jak najbardziej ich zrozumieć i im pomóc. I to są takie moje małe marzenia, żeby każdy z tych młodych ludzi, którzy trenują, żeby po prostu czuł się akceptowany i mógł się rozwijać, każdy spokojnie w swoim tempie, no i swoje cele realizować.
2: To ja życzę, aby te marzenia się spełniły. Życzę też, abyśmy w Orlen Basket Lidze kiedyś mogli oglądać pana wychowanków.
3: To chyba by było największe marzenie, na pewno. To jest takie dodatkowe sportowe marzenie, bo mieć możliwość oglądania na przykład go w telewizji czy meczu polskiej ligi, koszykówki, czy ekstraklasy, czy pierwszej ligi, to jest na pewno też świetne uczucie dla trenera. Jeszcze go nie doczekałem, ale liczę i chciałbym, żeby też tak było. Ale jeżeli chodzi o Świnoujście, na ten moment mamy grupy młodzieżowe, ale kto wie w przyszłości, co za kilka lat się stanie, może też doczekamy drużyny seniorskiej, tak żeby zawodnicy utalentowani tutaj ze Świnoujścia niekoniecznie musieli wyjeżdżać, a żeby mieli możliwość kontynuacji po wieku juniora gry na przykład w drugiej czy trzeciej lidze seniorskiej.
2: Jeszcze raz gratuluję, no i udanych wakacji, a w przyszłym sezonie jeszcze więcej wygranych meczów.
3: Bardzo dziękuję.
2: To był Jacek Chmielewski, trener koszykarskiej drużyny do lat 16 The Sailors ze Świnoujścia.
1: Co jest grane w Wolinie?
2: Zbliża się najdłuższy dzień w roku w Wolinie, hucznie celebrowany. Więcej na ten temat w rozmowie z Wojciechem Celińskim ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin i Omsborg-Wineta.
1: Co słychać w Wolinie?
4: Noc Kupały, jedno z ważniejszych świąt słowiańskich. Już 20 i 21 czerwca co roku mamy troszeczkę inny, zmieniony program. Jak to będzie wyglądało w tej edycji?
5: Staramy się wzbogacić ten program, żeby też nie był monotonny, ale też sięgający do tradycji Słowian, przede wszystkim jedno z najważniejszych świąt słowiańskich, Kupala Mocką lub Sobótką zwaną, odbywał się w najdłuższy dzień. To jest radosne święto ognia, wody, słońca, miłości, płodności i tak dalej. I dość bogaty program mamy. Będą warsztaty plecenia wianków, warsztaty śpiewu, warsztaty tańca. No i później te wianki, które zostaną zaplecione, będą puszczane z naszej łódki, która teraz aktualnie została wyremontowana i spuszczona na wodzie i pływa teraz nasza łódka słowiańska, Orzeł Jumny, i możemy dodatkowe punkty programu związane też i z łodzią, dlatego jest też i w programie wykład pana Jerego, jak dawniej pływano, jak używano nawigacji we wczesnym średniowieczu i dokąd można taką łódką dopłynąć, a dopłynęli do Ameryki wikingowie.
4: No właśnie, a wy jak daleko dopłynęliście tą łodzią?
5: Naszą łodzią najdalej to byliśmy w Kopenhadze, w Szwecji, tutaj wzdłuż Bałtyku do Gdańska i na wyspie Bornholm byliśmy, tak jak 1000 lat temu, nie używając silnika ani wspomagaczy, tylko siłą własnych rąk i wiatru.
4: Czy na pokład takiej łodzi zapraszane są kobiety? No bo to różnie z tymi przesądami bywa.
5: Jak robiliśmy rejsy, to też była żeńska załoga, w całości składająca się z kobiet, oprócz naszego kapitana, no bo on nie dopuści do steru żadnej tam drugiej osoby. I dziewczyny dawały sobie radę, wątłe, ale nasz kapitan powiedział, że najlepsza załoga to składająca się właśnie z kobiet.
4: To wróćmy do do święta, do Nocy Kupały i do tych wianków. Niech pan przypomni, dlaczego te wianki rzucamy na wodę?
5: Rzucano na wodę, kobiety przede wszystkim rzucały na wodę i jeżeli zdarzyło się, że mężczyzna wyłowił jej wianek, to szła szybko za mąż i to symbolizowało pewne kobiece i też cechy i wtedy, jeżeli mężczyzna wyłowił, to ten wianek, to tak jakby jak najszybciej mogła wyjść za mąż. Nie? A w tym roku chcemy wianki puszczać też z łodzi i ze świeczką, tak jak dawniej bywał.
4: Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze, nie będzie mocno wiało i świeczki nie zgasną.
5: Tak, no też mamy taką nadzieję. No ale już w miarę pogoda jest stabilna.
4: Co oprócz wianków?
5: No oprócz wianków tradycyjnie rzemiosła różnego rodzaju, bo można tak jak przy każdych naszych warsztatach, które odbywają się w naszym skansenie, szereg rzemieślników uczy nas podstaw rzemiosła, ale nie tylko podstaw, bo można się w głębi też wdrożyć w jakieś rzemiosło, mamy garcarza, mamy plecionkarstwo, mamy panią od motanek, mamy też zielarkę naszą, która przecież w czasie Nocy Kupały to dość ważne było, bo w obrzędowości działa moja duże znaczenie. I też zielarka będzie opowiadała, też wykład będzie miała na temat znaczenia ziół w obrzędach słowiańskich i też pokaże, jak zastosować poszczególne zioła w medycynie, w kulinarnych posiłkach.
4: A czy będzie też poszukiwanie kwiatu paproci?
5: No, według tradycji słowiańskiej powinno to być poszukiwanie tajemniczego kwiatu paproci.
4: A jak według pana taki kwiat wygląda? Widział go pan kiedyś?
5: No to jest bardziej z ilustracji, z przekazów. No, powinien z mocy świecić według mnie. Nie?
4: W wieczornej części waszego programu mamy też taki punkt, który nazywa się skomorochy. Proszę przybliżyć nam, cóż to takiego.
5: Skomorochy to są tacy klaunowie, błaznowie, którzy podróżowali od osady do osady, od wioski, od miasta do miasta. Opowiadali bajki, kuglarze i też śpiewali piosenki. Znamy to już z wielu filmów, jak bajki, przedstawienia teatralne. Też nowością będzie te skomorochy.
4: Czyli będzie magicznie, a zarazem wesoło.
5: No tak, no to trzeba się bawić przy Nocy Kupały. I też jest słowiańska potańcówka, dlatego też wcześniej robimy warsztaty taneczne i warsztaty śpiewu. Każdy znajdzie coś dla siebie na pewno.
2: O tegorocznej Nocy Kupały opowiadał Wojciech Celiński ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin-Jomsborg-Wineta.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
2: Wielkimi krokami zbliża się kolejny Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie. To będzie już 24. edycja w tym roku od 14 do 16 sierpnia. Wydarzenie jak zwykle będzie miało mnóstwo odsłon na plaży Alei Gwiazd Sportu w Parku Miejskim. To unikalne w skali kraju wydarzenie łączy utytułowanych sportowców z ich fanami, a wszystko w luźnej, wakacyjnej atmosferze. Po raz pierwszy Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie odbył się w 2002 roku. To wtedy część ulicy Reymonta została przemianowana na Aleję Gwiazd Sportu. Teraz podczas każdej kolejnej edycji festiwalu znani polscy sportowcy, olimpijczycy odsłaniają tam repliki swoich medali. Ale oprócz sportowców, festiwal gości też gwiazdy muzyczne. Kto zaśpiewa w tym roku? Między innymi ta pani.
6: Cześć, witam Was serdecznie. Ania Wyszkoń z tej strony. Zapraszam na mój koncert w Dziwnowie. Widzimy się 15 sierpnia, żeby podsumować 30 lat mojej drogi artystycznej. Do zobaczenia.
2: Festiwal Gwiazd Sportu w Dziwnowie w tym roku od 14 do 16 sierpnia. Tymczasem przed halą przy ulicy Szafera w Szczecinie otwarto Aleję Gwiazd Szczecińskiego Sportu. Tam znajdują się teraz 22 tablice upamiętniające naszych olimpijczyków. Jak się hartował sport w naszym województwie i jak ważne dla Szczecina i regionu jest pielęgnowanie pamięci o sukcesach, w rozmowie Ewy Pasierbiewicz z prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Stanisławem Kopciem.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
7: Proszę powiedzieć, jak na tle Polski wypada województwo zachodniopomorskie pod względem sportów olimpijskich?
8: To jest łącznie 230 olimpijczyków. 24 dyscypliny sportowe. Jeśli chodzi o nasze, jakby to powiedzieć, sztandarowe dyscypliny, to przede wszystkim lekkoatletyka, 48 olimpijczyków. No, siłą rzeczy wioślarstwo, które było kiedyś bardzo silną stroną, powoli się odbudowywuje. 36 i kajakarstwo, również podobne uwarunkowania, również geograficzne, 28 osób. Na trzecim i na czwartym miejscu to kolarze, 19 olimpijczyków, bo kobiety tu również są. Aż po hokej na trawie, jeden przedstawiciel, badminton, jedna przedstawicielka. Także to łącznie 24 dyscypliny, jeśli chodzi o letnie igrzyska olimpijskie. No, są oczywiście województwa, które mają mniejszą liczbę olimpijczyków, jeżeli byśmy to taką miarą ważyli. No ale tak jak powiedziałem, z różnych powodów my się bardziej specjalizujemy właśnie w tych sportach trochę związanych z wodą, bo mamy przecież 9 żeglarzy, 16 pływaków, ale i 13 jeźdźców. Z panem Pawłem Spisakiem, który niedawno został trenerem kadry narodowej w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, który praktycznie na Igrzyskach Olimpijskich pojawił się 5-krotnie, podobnie jak nasz mistrz Marek Kolbowicz, chociaż jednych igrzysk nie zaliczono, no bo konia nie dopuszczono do startu, no i siłą rzeczy na wyjeździe na Igrzyska do Tokio się skończyło. To tak w największym skrócie, jeżeli patrzeć na to ilościowo. Oczywiście część tych olimpijczyków mieszka poza granicami kraju, często bardzo daleko, w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład złoty medalista w pięcioboju Maciej Czyżowicz, wychowanek szczecińskiego klubu, aczkolwiek startujący w pięcioboju z warszawskiej Legii, no bo tam był ośrodek centralny szkolenia i przygotowania.
7: Czy pana zdaniem potencjał naszego regionu jest dziś w pełni wykorzystywany?
8: Myślę, że jeśli chodzi o obiekty sportowe, jest coraz lepiej. Jeśli chodzi o ilość i dostępność ich geograficznie na terenie naszego województwa, praktycznie też już dzisiaj nie powinna budzić wątpliwości, bo mamy piękne obiekty i w Koszalinie, i w Szczecinie, ale i w coraz więcej w miastach prezydenckich czy miastach powiatowych. Mam na myśli tutaj baseny, czy pływalnie, jak kto woli, hale sportowe pełnowymiarowe, pozwalające na i treningi, i zawody już o wymiarze przynajmniej ogólnopolskim. Stąd, jakby to powiedzieć, no to nie jest przeszkoda. Jeśli chodzi o siłę i potencjał klubów, myślę, że jest kilka klubów, które ma prawo powiedzieć, jeśli jest w stanie przygotować, zorganizować i zrealizować cykl szkoleniowy na takim poziomie, aby ten olimpijczyk rzeczywiście mógł tutaj, stąd na igrzyska pojechać. Nie jest ich za dużo, no bo to są przede wszystkim duże pieniądze. Niezbędne, aby taki proces wieloletni. I tu chciałbym podkreślić, że pierwszy w 2009 roku, właśnie na przełomie 2009-2010, trwający do dzisiaj program stypendiów olimpijskich wymyślono w Szczecinie i realizuje go między innymi miasto Szczecin od tamtego właśnie okresu czasu, czyli już praktycznie 16 lat. Wszyscy, którzy mają szansę na Igrzyska Olimpijskie, spełniają określone warunki, mają za sobą sukcesy sportowe, w tym programie olimpijskim zarówno olimpijczycy, jak i paralimpijczycy się znajdują. I wreszcie po trzecie, mamy wielu trenerów dobrej, europejskiej klasy, których potencjał doświadczenia naukowy łącznie ze Szczecińskim Wydziałem Kultury Fizycznej i Sportu naszego uniwersytetu, gdzie przecież wychowało się i ukończyło studia sporo naszych olimpijczyków. To wszystko razem tworzy klimat, dzięki któremu powinniśmy tą liczbę olimpijczyków z każdym startem zwiększać. Czy tak jest? No niekoniecznie. Bywały Igrzyska Olimpijskie, gdzie zdecydowanie więcej naszych reprezentantów województwa wtedy szczecińskiego, koszalińskiego na te igrzyska trafiało. Natomiast mówię, ciężar gatunkowy przeniósł się dzisiaj w różne inne ośrodki, choćby ze względów, tak jak powiedziałem, finansowych, bądź też stworzono tam warunki, które niekoniecznie trzeba powielać w każdym województwie. Jedne, dwa miejsca w Polsce, gdzie taką kadrę się przygotowywuje. Powróćmy na chwilę do zimowych igrzysk Tomaszów Mazowieckich. No, mamy tylko jeden tor lodowy, więc trudno oczekiwać, żebyśmy się wyżwiarzy szybkich czy hokeistów w Szczecinie, choć trwają próby stworzenia prawdziwej klasy lodowiska, ale to już pewnie śpiew przyszłości. Mamy jeden, jedyny tor światowej klasy w Pruszkowie pod Warszawą, więc nasz już mocno postarzały i zestarzały tor, który kiedyś pozwalał rozgrywać zawody i trenować. Stąd mamy tych 19 kolarzy, w tym wielu torowców. Nasz przy Netto Arenie no niestety już tych warunków nie spełnia, ale to nie znaczy, że nie ma tych możliwości, aby naszych wychowanków do tych igrzysk przygotowywać w Polsce. Także to dzisiaj jest dosyć skomplikowany proces, do którego włączyło się również wojsko, tworząc Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, w którym znacząca również część naszych potencjalnych już i olimpijczyków, jak na przykład choćby srebrna medalistka w żeglarstwie pani Agnieszka Skrzypulec-Szota, funkcjonuje i działa, jeśli chodzi o ten zespół centralny wojskowy, no ale to właśnie również jeden z przykładów pewnej siły ulokowanej również w naszych służbach zbrojnych.
2: O zachodniopomorskich olimpijczykach ze Stanisławem Kopciem, prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, rozmawia Ewa Pasierbiewicz.
7: A gdzie dziś zaczyna się droga młodego sportowca w Zachodniopomorskiem? W klubie, szkole, czy może w tym systemie stypendialnym, o którym pan wcześniej wspomniał?
8: Ja myślę, że wszędzie. W każdym praktycznie miejscu. Od tego najmniejszego momentu, trochę ubolewam, że to też nie jest taki poziom, jako stary nauczyciel, dyrektor dużej szkoły, z której wywodzi się 3 olimpijczyków w Stargardzie, 56 reprezentantów kraju, w 6 dyscyplinach, to tam na tym poziomie od szkoły podstawowej, szkolnego SKS-u, uczniowskiego klubu sportowego, które były kiedyś marzeniem prawie 10 tysięcy, tak sobie po powrocie z Barcelony ówczesny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nieżyjący już dr Stefan Paszczyk, jakby to powiedzieć, wymarzył, zdążył utworzyć około 5 tysięcy na terenie naszego województwa, też takich kilkadziesiąt funkcjonuje uczniowskich klubów sportowych. Tam się wszystko zaczyna. Ten prawdziwy poszukiwacz tych jeszcze nieoszlifowanych diamentów to w dużej mierze przede wszystkim nauczyciel wychowania fizycznego. Odtąd, od kiedy na różnych poziomach edukacyjnych trochę zwiększyliśmy, bo miałem przyjemność być 3 kadencje posłem, liczbę zgodnień wychowania fizycznego w szkole, powinno się tych talentów wyławiać więcej. Że tak nie jest, trudno mi powiedzieć. Następnie to jest klimat dla sportu tworzony w gminie, w powiecie, czy wreszcie w województwie.
7: Czy są inwestycje, które uważa pan za kluczowe dla przyszłości olimpijskiej naszego regionu?
8: No właśnie, od wielu lat trwa jakaś taka próba na poziomie województwa Nie ukrywam, że niełatwa, bo każda sroczka swój ogonek chwali, wszystkie grabie grabią do siebie i włodarze miast, włodarze no powiedzmy powiatów może w mniejszym wymiarze chcieliby je u siebie. Po drugie, zawsze jest ten dylemat, co wybieramy. W każdym zresztą mieście, w Stargardzie, w którym ja mieszkam, jest pytanie bardziej koszykówka, bardziej piłka nożna, która zdominowała już właściwie w tej chwili polski sport w sposób, no, moim skromnym zdaniem, nadmiarowy w stosunku do wartości, jaką sobą reprezentuje. Nic nie ujmując oczywiście piłkarzom, bo jest to sport tak popularny, że trudno z tym dyskutować. Tym niemniej jednak środki płynące, czy środki, którymi się obraca, są niewspółmiernie wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektów. No ale niech pani spróbuje powiedzieć, że nie zbudujemy stadionu za 10 milionów, czy 250 milionów jako takiego, czy też wreszcie wielu innych obiektów sportowych, bliższych terytorialnie tym, którzy by chcieli, aby one były u siebie. Czy da się odpowiedzieć wprost na pani pytanie? Niewątpliwie nie będzie to takie łatwe, ale myślę, że patrząc choćby na te liczby olimpijczyków, sporty wodne mają niewątpliwie u nas swoje miejsce. Czy mamy prawdziwy, dobry tor regatowy? Pewnie ten obiekt, który kiedyś był naszym sztandarowym w Szczecinie, już dzisiaj wymagałby nowego spojrzenia pozwalającego takie zawody rozgrywać, ale to nie znaczy, że nie ma tam warunków do wychowania następców Daniela Jędraszki, do następców właśnie Marka Kolbowicza, czy wielu innych naszych medalistów w tym sporcie. Lekka atletyka. No nie mamy stadionu na miarę stadionu na przykład śląskiego, który się stał bardziej lekkoatletycznym, ale przewidywana poważna modernizacja i rozbudowa stadionu na Litewskiej w Szczecinie, myślę, że stwarza takie warunki, aby imprezy wielkiej rangi, nie tylko memorią naszego zresztą medalisty olimpijskiego Wiesława Maniaka noszący to imię, też stał się takim obiektem. Mamy spełniające wszelkie warunki, bo przecież były Mistrzostwa Europy, nasz floating arena, czyli basen olimpijski, w skrócie tak nazywany, czy wreszcie mamy również szereg innych obiektów pozwalających zarówno sporty o charakterze indywidualnym, jak i sporty przecież na nasza złota medalistka i srebrna medalistka Małgosia Hołub-Kowalik wychowała się na stadionie Bałtyku Koszalin, stadionie lekkoatletycznym po modernizacji.
7: Czy pana zdaniem sport olimpijski przegrywa dziś z takimi komercyjnymi dyscyplinami i z rozrywką po prostu?
8: Chyba tak. Dopuszczenie do startu w Igrzyskach Olimpijskich zawodowców spowodowało jakby ten pierwszy etap trochę materializacji, powiedziałbym, ruchu olimpijskiego, komercjalizacji tego ruchu olimpijskiego, co jego twórcę Pierre'a de Coubertin pewnie by dzisiaj mocno denerwowało. Rzeczywiście stworzenie wielu takich dyscyplin sportowych, szczególnie tych zbliżonych do, ja nie chcę powiedzieć, krwawego sportu, a więc walk w klatkach i temu podobnych, również spowodowało jakby odsunięcie się nieco od szlachetnej, jako przykład tylko podam, szermierki na pięści, bo tak się kiedyś boks nazywało w tym wymiarze sportu olimpijskiego, czy bardziej amatorskiego wtedy niż zawodowego, powoduje, że no, przegrywamy, a na dodatek jeszcze bardzo przecież promocja tych dyscyplin w różnych nośnikach informacji, które mamy w dzisiejszym współczesnym świecie, powoduje to, że jakby ten ciężar gatunkowy ruchu olimpijskiego, choć oby jak najdłużej to trwało i te 5 kółek olimpijskich jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych znak na świecie ciągle miało swoją wartość, no to wszyscy musimy na to pracować. W wielu przypadkach droga do zawodostwa i wielkich pieniędzy jedzie przez Igrzyska Olimpijskie. Dobrze, że z jednej strony zawodowcy, jak na przykład w tenisie ziemnym, również zaczęli trafiać na igrzyska. I dla nich start na igrzyskach zaczyna być powoli równie ważny jak w wielkich, z olbrzymimi finansami turniejach na świecie.
2: O zachodniopomorskim zapleczu olimpijskim ze Stanisławem Kopciem, prezesem Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, rozmawiała Ewa Pasierbiewicz.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie.
2: Wydarzeniem Czyste Ujście w Świnoujściu kończymy tegoroczną akcję Czysta Odra, a będzie to w miejscu, gdzie woda z Odry razem ze śmieciami trafia prosto do Bałtyku. 20 czerwca połączone organizacje pozarządowe, m.in. Fundacja Speak Up, Kierunek Świnoujście, Stowarzyszenie Pilates, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków i ekipa wolontariuszy posprzątają brzegi falochronu zachodniego prowadzącego do wiatraka Stawa Młyny i pobliską plażę. Organizatorzy zapewniają worki, rękawice i prowiant na wspólne ognisko. Wydarzenie organizuje Fundacja Między Odrami, a całą akcję Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim koordynuje Krzysztof Sowa ze Stowarzyszenia Wywrotka. O podsumowanie tegorocznej edycji poprosiła go Monika Trykowska-Chwila.
1: Eko Wolin.
9: Tegoroczna akcja już powoli zbliża się do końca. Sprzątanie Odry w naszym regionie właściwie rozpoczęło się razem z wiosną. Proszę powiedzieć, czy już się można pokusić o jakieś pierwsze podsumowania?
10: Tak, jak najbardziej. Zacznę od tego, że pierwotnie w tym roku akcja Czysta Odra miała trwać przez cały kwiecień. Natomiast no tutaj chętnych było sporo i ta akcja się przeciągnęła do dnia dzisiejszego. Także ona się, ta akcja wydłużyła, bo byli chętni, żeby sprzątać. I to jest pierwsza dobra wiadomość, że są osoby chętne, które chcą się angażować w sprzątanie rzeki. Natomiast druga pozytywna wiadomość, która w tym roku po raz pierwszy nas tak mile zaskoczyła, była taka, że no w końcu po 5 latach robienia takich akcji, tych śmieci okazało się, że jest widocznie coraz mniej i niektórzy mieli problem wręcz, żeby znaleźć odpowiednie miejsce do sprzątania.
9: No to chyba najlepszy możliwy scenariusz w takim razie, że wielu chętnych, a śmieci coraz mniej. Fantastycznie. Proszę powiedzieć do tych szczegółów, zanim dojdziemy, bo będę pana na pewno dopytywać, czy wy w ogóle liczycie, ilu wolontariuszy się włącza? Mówimy tutaj o Szczecinie, o ulicach, o Pomorzu Zachodnim.
10: Generalnie nie prowadzimy takich statystyk, gdyż jakby nie jest to kluczowa dla nas informacja, bo zwłaszcza, że często na takich akcjach, które są otwarte, liczba tych osób, które się przewijają przez dane wydarzenie jest różna i ona się zmienia. Dla przykładu, jak mamy na przykład akcję magnesową, która odbywa się na szczecińskich bulwarach, to co chwilę ktoś podchodzi, też pyta się, czy może spróbować rzucić sobie magnesem, spróbować coś wyciągnąć. Więc często ta liczba jest trudna do określenia i podobnie też jest, jak jest na przykład sprzątanie brzegów, czy gdzieś powiedzmy na jakichś wydarzeniach zamkniętych, bo i też takie są, więc jakby nie prowadzimy takich statystyk, dlatego też, że nie jest to dla nas kluczowa informacja, natomiast no, każda taka akcja to jest no, minimum 10 osób aktywnie zaangażowanych w sprzątanie. W tej edycji póki co mieliśmy kilkanaście akcji, bodajże 17, natomiast tak dokładnie też nie jestem w stanie tego powiedzieć z tego względu, że tutaj na szczególne wyróżnienie zasługuje Marcin Bakalarczyk, mieszkaniec szczecińskiego Dąbia, który praktycznie poza jakimiś takimi akcjami, które też organizował dla innych mieszkańców, on praktycznie też robił własne akcje, takie indywidualne, na których praktycznie weekend w weekend sprzątał Odrę czy też brzegi jeziora Dąbie i jakby policzyć też te jego działania, no to tych akcji wyjdzie grubo ponad 20, ale to jest naprawdę wyjątkowa postać, która naprawdę zasługuje na wysokie uznanie nas wszystkich za jego niebywałe zaangażowanie.
9: Proszę powiedzieć, jak te akcje wyglądają. Są akcje takie typowo lądowe, są akcje wodno-lądowe. No i też wspomniał pan o tej akcji magnesowej. No to też jest pewnie takie spektakularne dość.
10: Tak, no tutaj właśnie w samej akcji Czysta Odra jest fajne to, że zgłaszają się do nas ludzie, którzy mają jakiś pomysł na zorganizowanie takiej akcji i go po prostu razem z nami realizują. I tutaj jest pełna dowolność. Może to być takie klasyczne sprzątanie brzegów, może to być sprzątanie z kajaków, bo też takie akcje były. W zeszłym roku mieliśmy też akcję sprzątania na słupach. Tutaj akurat w tym roku takiej akcji nie było, ale też takie akcje są możliwe. Jest nawet grupa osób, która sprząta razem z psami. Też jest taka akcja. I oczywiście też na różnego rodzaju łódkach, żaglówkach. To jest właśnie fajne, że jest ta różnorodność. I właśnie ta akcja magnesowa, która jest takim no, wyróżnikiem, bo organizują to też pasjonaci historii miasta, którzy na co dzień bawią się tymi magnesami, wyławiają z dna rzeki różne elementy. Czasami są to naprawdę ciekawe znajdki takie z tłem historycznym, a najczęściej są to po prostu zwykłe kapsle. i łączą tą właśnie swoją pasję do wyławiania takich, powiedzmy w cudzysłowie, skarbów, czy też zabawy w poszukiwanie skarbów ze sprzątaniem rzeki.
9: No i to pytanie, które się nasuwa właściwie chyba jako jedno z pierwszych, to jest takie, co się tam znajduje w tej naszej Odrze i na brzegach? Co znajdujecie? Co znaleźliście w tym roku i ile tego było?
10: Klasycznym takim odpadem to są wszelkiego rodzaju plastikowe opakowania. Tego było najwięcej chociażby na ostatniej akcji na wyspie Dębina. To jest taka najbardziej zaśmiecona wyspa Szczecina, która się ciągnie od Golęcina aż praktycznie do Polic, ale też jest dobry sygnał, że tych śmieci jest nawet na tej wyspie, która wiecznie jest zaśmiecona, bo ona wyłapuje jakby śmieci płynące z nurtem rzeki, czy też śmieci są wyrzucane przez fale, które duże kontenerowce tworzą, przepływając tamtędy. Bardzo dużo też jest w dalszym ciągu opon, które chociażby odpadają od nabrzeży i gdzieś dryfują, aż są też wyrzucane na brzeg. Jeśli chodzi o butelki, to już jest coraz lepiej. Widać, że jest pewna zmiana, to na pewno się przyczynił trochę system kaucyjny i tych puszek tak samo widać mniej. Jeśli chodzi o dno Odry, czyli to, czego nie widać gołym okiem, to magnesami neodymowymi były wyławiane klasycznie też hulajnoga elektryczna, która praktycznie co roku jest wyławiana jedna albo kilka. Był też rower, oczywiście cała masa kapsli jest wrzucana i różne inne metalowe elementy, które nawet trącały głęboką historią, bo nawet elementy konstrukcyjne dawnego mostu długiego, nie tego, którego znamy obecnie, ale tego, który powiedzmy na starych czarno-białych pocztówkach możemy zobaczyć, jakieś elementy podtrzymujące ten most. Także naprawdę wachlarz tych odpadów jest różny i myślę, że też to, co jest fajne na takich akcjach, jest to, że często mamy do czynienia z takim powrotem do przeszłości, bo bardzo dużo śmieci znajduje się też z czasów PRL-u i tu często pojawia się u niektórych osób taki sentyment. Tak też było właśnie na poprzedniej akcji na wyspie Dębina, o której wspominałem, gdzie znajdowane były właśnie stare butelki po szamponach właśnie z tych czasów, czy też butelki po oleju z logo CPN-u, które no obecnie już nie funkcjonują, ale u wielu osób wzbudzają miłe wspomnienia.
9: Tak generalnie rzecz biorąc, bardziej zaśmiecone są brzegi i w ogóle sama Odra tutaj na wysokości miasta w Szczecinie, czy raczej jednak poza miastem? Jak to wygląda? Czy to jakby nie ma znaczenia?
10: No, znaczy powiem szczerze, największymi śmieciarzami nad Odrą są wędkarze i biwakowicze. I tam, gdzie takie osoby przebywają, tam z reguły jest najwięcej śmieci. Była też

0: dzieci nad Odrą i o tym, jak wielu z nas chce posprzątać świat wokół siebie, w rozmowie Moniki Trykowskiej Chwila z Krzysztofem Sową ze Stowarzyszenia Wywrotka. Pan Krzysztof jest koordynatorem akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim. Akcja powoli dobiega końca. Zakończymy sprzątaniem w Świnoujściu 20 czerwca.
1: Ekowolin.
2: Myśli pan, że ta świadomość taka ekologiczna mieszkańców, również wędkarzy, mieszkańców naszego regionu powoli się zmienia? To jest jednak bardzo głośna akcja, prawda? I jej rezultaty też są takie widoczne. Czy coś tu się dzieje z naszym myśleniem już powoli? Jak pan to widzi?
3: No myślę, że na pewno się dzieje. O czym najlepszym dowodem niech będzie to, że tych śmieci zauważalnie jest mniej. To mówią zgodnie wszyscy organizatorzy poszczególnych akcji Czysta Odra, nieważne czy one się odbywały w Szczecinie, czy w Policach, czy w Gryfinie. Wszyscy zgodnie mówią, że tych śmieci jest coraz mniej właśnie w tych miejscach, gdzie zazwyczaj prowadzone są akcje. I myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że jednak coś się zmienia i to zmienia się na lepsze.
2: Znalazłam też na waszym profilu Stowarzyszenia Wywrotka na Facebooku taki interesujący wpis, że jakby ta akcja nie tylko pokazuje skalę zanieczyszczeń, ale też obnaża te miejsca, w których system gospodarowania odpadami po prostu przestaje być skuteczny. Tutaj widzi pan taką zależność. Jakiś śmieć, jakiś odpad trudniej gdzieś zagospodarować, po prostu go wyrzucamy, tak? To o to chodzi.
3: Tak, niektórym jest to po prostu wygodniej wrzucić coś do rzeki i jeśli to jest, powiedzmy, ciężkie, to szybko zatonie i nie będzie tego widać i z jego punktu widzenia będzie po problemie. Natomiast problem ten nie znika, on pozostaje. Nawet bardzo często są wyrzucane w ten sposób opony, które są ciężkie i jakby idą na dno, natomiast one z czasem wypływają, tam się pod nie dostaje się powietrze i one z czasem wypływają, może nie są widoczne na powierzchni rzeki, natomiast one dryfują i później fale je wyrzucają na brzegi różnych wysp. I to jest bardzo częsty właśnie krajobraz, jak się płynie wzdłuż brzegu takiego naturalnego, to bardzo często widać, jak na piasku leżą po prostu wyrzucone przez fale opony. To jest taki odpad, który jest dosyć problemowy, bo teoretycznie każdy z nas może oddać do ekoportu, do PSZOK-u raz do roku opony bezpłatnie, nie ponosząc kosztów, ale niektórzy po prostu wolą wyrzucić do rzeki, być może mają bliżej do rzeki niż do ekoportu. Argumentacje są różne, natomiast najczęściej jest to czynnik ekonomiczny, dlatego że być może przedsiębiorcy w ten sposób też się pozbywają odpadów, nawet są udokumentowane jakby takie przypadki, że różne firmy, które normalnie musiałyby zapłacić za utylizację takich odpadów, no w ten sposób się niestety ich pozbywają po to, żeby no trochę zaoszczędzić. No a z drugiej strony bardzo niskie, wręcz śmiesznie niskie kary, które grożą za taki uczynek i też jeszcze niższa wykrywalność takich przypadków sprawia to, że jakby czują się bezkarni.
2: A jeżeli chodzi o system kaucyjny, to z tej perspektywy on się chyba sprawdza, prawda?
3: Tak, powoli widać efekty. To nie będą jeszcze takie stuprocentowe efekty, dlatego że śmieci, które my znajdujemy, to nie są zawsze świeże śmieci, które zostały jakby niedawno wyrzucone. Bardzo często też są to odpady, które leżą bardzo wiele lat, są wyrzucane po prostu gdzieś na brzeg i one tam leżą, póki ktoś podczas takiej akcji się tam nie pojawi. Natomiast możemy w tym roku powiedzieć, że tych takich świeżych śmieci właśnie w postaci puszek czy też butelek z kaucją jest znacznie mniej. Natomiast nawet jeśli one się pojawiają, to też pojawiają się osoby, dla których nie jest to śmieć, tylko coś, co ma wartość, tak? Bo mogą sobie to zabrać i wymienić na kaucję, której ktoś jakby nie chciał odzyskać. Tutaj ewidentnie widać powoli efekty tego systemu kaucyjnego, które myślę, że z roku na rok będzie widać coraz bardziej.
2: A jak pan ocenia stan Odry na Pomorzu Zachodnim teraz, w perspektywie tych 5 lat, to co zastaliście przy pierwszej akcji, a to co zastajecie teraz, sprzątając Odrę?
3: No stan rzeki, a przynajmniej jej brzegów, znacząco się poprawił, bo zanim jeszcze powstała akcja Czysta Odra, to my jako Stowarzyszenie Wywrotka organizowaliśmy takie kajakowe ekopatrole, czyli akcje sprzątania na kajakach, które były, można powiedzieć, pierwszymi takimi akcjami, którymi w ogóle zwróciliśmy uwagę na to, że jak bardzo są zaśmiecane rzeki. Te akcje były bardzo spektakularne, bo na tych kajakach woziliśmy lodówki, całe masy opon czy innych, powiedzmy, sprzętów.

0: to gospodarstwa domowego, które znajdowaliśmy właśnie na wyspach, które były tam albo wywożone, albo właśnie wyrzucane przez rzekę. I widok takiego kajaka wypełnionego takimi śmieciami naprawdę robił wrażenie. Później właśnie dołączyliśmy do akcji Czysta Odra, koordynując te działania, to z perspektywy tych powiedzmy 8 lat, bo tak mniej więcej można o tym mówić, to naprawdę poprawa jest diametralna.
1: I tym optymistycznym akcentem zakończyła się rozmowa Moniki Trykowskiej. Chwila z Krzysztofem Sową ze Stowarzyszenia Wywrotka, koordynatorem akcji Czysta Odra na Pomorzu Zachodnim.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Wyspy Wolin i Uznam skrywają niejedną tajemnicę, a my możemy je eksplorować. Od jakiegoś czasu możemy też zwiedzać podziemne miasto, które jeszcze kilkanaście lat temu było taką wielką tajemnicą.
2: Ciekawostki o Wolinie.
1: Ten obiekt wojskowy znajdujący się niedaleko Świnoujścia na wyspie Wolin jeszcze do niedawna był tajny. Dziś możemy zwiedzać niezwykłe podziemne miasto, gdzie generał Jaruzelski studiował plany ataków atomowych. O pamiątce zimnej wojny opowiada Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej i dyrektor Muzeum Obrony Wybrzeża.
3: To jest rzeczywiście obiekt wyjątkowy i to nie tylko w skali Polski. Kolejne, cały czas będziemy używali tych takich pięknych przymiotników i dookreślników. Wyjątkowy, unikalny, no ale tak po prostu jest, bo to jest obiekt, który został wbudowany przy II wojnę światową jako bateria obrony wybrzeża przez niemiecką Kriegsmarine. I skracając historię tej baterii, gdy okazało się, że Polska przegrała kampanię wrześniową i ten Bałtyk, później przegrała Dania, stał się już w cudzysłowie bezpieczny dla niemieckiej floty. Ten obiekt stał się obiektem szkoleniowym dla niemieckiej Kriegsmarine. No, większość żołnierzy z późniejszego wała atlantyckiego szkoliła się właśnie tutaj. Nas najbardziej interesuje oczywiście ten wątek polski, który rozpoczął się tak naprawdę już w 1946-1947 roku, kiedy polska armia postanowiła ten obiekt zabezpieczyć i przygotować do potencjalnego wykorzystania. Trwało to dość długo, bo tak naprawdę zdecydowano się na tą generalną rozbudowę tego kompleksu podziemnych fortyfikacji dopiero w roku 60, 61, 62, 63. Wtedy powstała koncepcja wykorzystania go na zapasowe stanowisko dowodzenia frontu polskiego, frontu północnego. Sytuacja na arenie światowej była bardzo nieciekawa, przypomnę. Brakowała chwila do tego, aby wybuchł konflikt globalny na olbrzymią skalę. I my w tym globalnym konflikcie według tych starych planów strategicznych, operacyjnych Moskwy tak naprawdę wywalczyliśmy sobie w cudzysłowie kierunek operacyjny, czyli miejsce, kierunek, gdzie polski żołnierz będzie mógł się wywiązać ze zobowiązań sojuszniczych i pokazać swoje męstwo. Szanowni Państwo, proszę wziąć pod uwagę tutaj wszystkie te moje słowa w cudzysłowie oczywiście, no ale taka wtedy była idea w głowach tych, którzy chcieli w imię narodu ten naród wyparować. I żeby była jasność, po jednej i po drugiej stronie byli tacy generałowie, bo i po stronie tej sowieckiej Układu Warszawskiego, po stronie NATO były podobne koncepcje, aby kosztem tak naprawdę tej ludności cywilnej i interesu całych narodów po prostu doprowadzić do pewnego kataklizmu, który pewnie skończyłby się być może nawet końcem świata, który dzisiaj znamy. No i efekt był taki, że postanowiono właśnie w tym lesie sosnowym, niedaleko od Świnoujścia, pod Świnoujściem tak naprawdę, na wysokości dzielnicy Przytór, zlokalizować takie tajne centrum dowodzenia. Tak naprawdę miejsce, w którym miała rozpocząć się atomowa zagłada. A to dlatego, że pierwszym elementem tego konfliktu wojennego w przypadku polskiej armii to był atak w kierunku na Skandynawię poprzez Danię i dalej zajęcie cieśnin duńskich i kierunek północny Niemcy aż do kanału La Manche miało być wydanie rozkazu o wykorzystaniu ponad 200 głowic z bronią atomową, które miały rozpocząć takie uderzenie wyprzedzające. Taka była koncepcja sowiecka, moskiewska, że mieliśmy jako pierwsi zaatakować, tłumacząc to tym, że spodziewamy się ataku, więc uprzedzamy nieprzyjaciela, jako pierwsi atakujemy i te czerwone sztandary wieszamy na wieży Eiffla, na szczytach pałaców w Kopenhadze. No i w cudzysłowie, daj Boże, oczywiście, daj Stalin, daj Lenin, daj Breżniew na szczycie jakiegoś pewnego mostu w Londynie.
1: A kto wówczas w tym podziemnym mieście bywał i przy tych mapach ustalał plany?
3: Oczywiście wszyscy w ówczesnym czasie najważniejsi dowódcy wojskowi. W tym przypadku oczywiście mówimy głównie o Wojciechu Jaruzelskim, który był tu osobą przez wiele lat decydującym i rozdającym karty. Te dowodzenie w tym podziemnym mieście tak naprawdę było ograniczone do otwierania sejfów, wyciągania z tych przepastnych stalowych sejfów kopert, łamania pieczęci, i otwieranie instrukcji, w myśl których ta polska armia miała atakować, wykonywać określone działania. Oczywiście na jakichś mniejszych zakresach operacyjnych mieliśmy pewne możliwości, mówię o polskich oficerach, kierowania tymi uderzeniami, reagowaniem na dane sytuacje. Natomiast globalny rozkaz, globalne kierunki, globalne działania, łącznie ze wskazaniem tych miejsc, w których te nasze bomby atomowe przy pomocy lotnictwa i artylerii rakietowej było jasno wskazane w tych kopertach.
1: A technicznie, jak wygląda to podziemne miasto? Bo skoro bywały tam najwyższe władze, no to wiadomo, było bardzo zabezpieczone, ale była tam też duża załoga. Widziałam podziemne miasto, jest tam dużo korytarzy i mnóstwo pomieszczeń. Co tak naprawdę się w tych pomieszczeniach mieści i jak duży jest obszar?
3: Obiekt jest unikalny dlatego między innymi, że przystosowano do tego nowego celu stare fortyfikacje niemieckie. I najprawdopodobniej na terenie Polski na pewno nie ma analogii. Te obiekty dowodzenia na przykład w Kampinosie, taki główny ośrodek dowodzenia polskiej armii, to były obiekty budowane od podstaw ze wszystkimi swoimi plusami i minusami. Nie było pieniędzy na jakiś olbrzymi rozmach niczym z filmu amerykańskiego w tych nowo budowanych obiektach, a ten nasz, te podziemne miasto, ten rozmach prawie ma z filmu amerykańskiego, dlatego że wykorzystano, powtórzę, schrony niemieckie, które postanowiono przebudować i oczywiście odpowiednio zabezpieczyć na te uderzenia atomowe. Pierwszą czynnością, jaką wykonano, było połączenie tych schronów niemieckich podziemnymi korytarzami. I te korytarze miały zapewnić swobodną komunikację podziemną, bezpieczną, ale także zabezpieczyć przed rozpoznaniem radioelektronicznym nieprzyjaciela. Ta duża ilość personelu, który miał się poruszać, no mówiąc wprost, w nomenklaturze wojskowej świeciła w nocy swoimi ciałami, swoją temperaturą, więc ukrycie tych korytarzy, przeniesienie tego ruchu pod ziemię miało między innymi chronić przed rozpoznaniem tego obiektu w środku lasu, no, w którym pewnie w noktowizji, jakby ktoś ty korytarz nie wbudował, po prostu by się świecił na czerwono od ciepłoty ciał, radiostacji, sprzętu, który tam stacjonował. Drugą czynnością, poza wbudowaniem, na dzień dzisiejszy wiemy, że planowano tych kilometrów około 2,5 kilometra, zrealizowano ponad półtorej, było zabezpieczenie tych wszystkich starych niemieckich schronów dodatkowymi czapami betonowymi i uwaga, schronu dowodzenia także specjalnym płaszczem ołowianym. Z góry zakładano, że ten obiekt, który miał być zapasowym stanowiskiem dowodzenia, czyli miał pełnić funkcje takie trochę rezerwowe, czasowe, może być narażony na zniszczenie, uderzenie bronią atomową nieprzyjaciela. Więc w planach tych pierwotnych miał być on w 100% odporny na takie uderzenie i w ramach tego zabezpieczenia ten schron dowodzenia przykryto taką blachą grubości kilku centymetrów z ołowiu o olbrzymiej powierzchni, olbrzymiej wadze, która się do dnia dzisiejszego zachowała i która miała gwarantować, że dowództwo schowane w tym trzykondygnacyjnym schronie w przypadku nawet uderzenia atomowego to uderzenie przetrwa. Kolejnym etapem była budowa nowoczesnej infrastruktury dostępowej, dróg, baraków, całego nowego zaplecza, modernizację całego sprzętu, bo ja przypomnę, że jak na podziemne miasto przystało, w tych podziemiach zlokalizowano wszystkie funkcje, które są niezbędne do życia w odcięciu od świata zewnętrznego, czyli mamy kasyno, mamy małą taką salkę operacyjną, mamy własne ujęcie wody, mamy własną elektrownię, zresztą cały kompleks miał 3 niezależne źródła prądu. No i oczywiście mamy rozległe systemy telekomunikacyjne. Bezpośredni kabel łącznościowy z Gdynią i z Warszawą, czyli taki, który gwarantował, że nawet jeżeli te węzły łączności gdzieś w Poznaniu, czy w Gdańsku, czy gdzieś po drodze w Koszalinie zostaną zniszczone, to i tak obiekt Skała będzie miał połączenie, przypomnę, z Warszawą i z Gdynią. No i szereg obiektów takich pomocniczych, które się do dnia dzisiejszego nie zachowało, czyli koszary, ale zlokalizowane daleko poza kompleksem, parę kilometrów od kompleksu i radiowe centrum nadawcze. Jak sama nazwa wskazuje, z radiowego centrum nadawczego nadawano, ale nadawano nie z samego centrum, tylko zlokalizowano je 2 kilometry na południe po to, żeby znowuż zamaskować lokalizację dowództwa, podziemnym kablem ten sygnał do tego centrum przesyłać i w ten sposób zabezpieczyć tajność tego kompleksu. Z tego kompleksu, który na samym początku obejmował 600 hektarów lasu, które było zewnętrzną strefą ochrony dla tego stanowiska dowodzenia. Początkowo ograniczono to, mówię o muzeum, do 120. Dzisiaj w strefie ścisłej mamy około 40 hektarów lasu, na których rozłożona jest cała ta infrastruktura. Dla turysty dostępne są 3 schrony, no i dość długi odcinek korytarza, którym próbujemy pokazać, jak ten kompleks wyglądał. Ja przypomnę tylko, że to, co dzisiaj widzimy, to jest tylko 30% tego, co planowano. okazuje się, i to już wiemy, że rozmach tego przedsięwzięcia, mówię o planach, był niespotykany jak w ogóle na tą część Europy, na Układ Warszawski, ale oczywiście te plany spaliły na panewce z bardzo prozaicznego powodu. Budżety na rozbudowę się wyczerpały, utrudnienia techniczne związane z brakiem technologii, sprzętu spowodowały, że ten obiekt zamrożono na etapie 30% i tej rozbudowy nie kontynuowano. Wracając do tego wątku turystycznego, dzisiaj zobaczymy trzy schrony, w tym ten najważniejszy, ten schron dowodzenia, czyli ten schron, w którym miała rozpocząć się ta atomowa zagłada. Zobaczymy salonkę Wojciecha Jaruzelskiego, który kilkukrotnie przebywał w tym obiekcie. Co ciekawe, z kilkuset pomieszczeń, które mamy na podziemnym mieście w różnych schronach, tylko jedno ma własną indywidualną łazienkę. Malutką, ale indywidualną, i to jest właśnie oczywiście ta łazienka generała, taka salonka generalska. Co ciekawe, już nie zdradzę tajemnicy, że w tym salonce generalskim mamy dwie bardzo ważne postacie dla tego schronu i dla tego okresu zimnej wojny, bo poza Wojciechem Jaruzelskim, który cały czas wertuje dokumenty i plany operacyjne, tuż za jego plecami stoi pułkownik Kukliński, który był przynajmniej raz z Wojciechem Jaruzelskim w tym obiekcie, uczestniczył w takim ćwiczeniu, które było realizowane według jednego z tych najstraszniejszych scenariuszy, bo jeszcze powtórzę, w latach 70. i 80. te scenariusze były cały czas realne.
1: A kiedy ostatni polski żołnierz wyszedł z podziemnego miasta? Kiedy to podziemne miasto przestało być obiektem wojskowym?
3: Stosunkowo niedawno tak naprawdę ten obiekt stał się obiektem publicznym, bo aż do grudnia 2013 roku cały ten kompleks pełnił funkcję cały czas zapasowego stanowiska dowódcy 8. Flotyli Obrony Wybrzeża. Tak się stało na przestrzeni dziejów, że obiekt stał się nie tylko zbędny, ale stał się dużym ciężarem dla administracji wojskowej. I ta administracja wojskowa już w latach, pod koniec lat 80., nazwijmy to, pozbyła się, ta centralna, na rzecz marynarki. Wtedy ten obiekt był przez chwilę zapasowym stanowiskiem dowódcy marynarki wojennej. Marynarka wojenna, dowództwo pozbyło się tego problemu, przerzucając ten obiekt jeszcze niżej w strukturze do 8. flotyli. I 8. flotyla podjęła ostateczną decyzję, że ten obiekt jest zbędny dla obronności. Były przez moment plany wykorzystania go w ramach struktury NATO, ale ktoś rozsądny na szczęście zwrócił uwagę, że obiekt tak znany, bo wbudowany przez Niemców, zajęty przez Sowietów, wykorzystywany przez Sowietów i polską armię, Układ Warszawski przez wiele lat, nie stanowi dzisiaj już żadnej wartości i tajemnicy, i taką placówką dowodzenia raczej być nie powinien. Pierwsze plany zakładały zwrócenie tego całego wielkiego kompleksu lasom państwowym zgodnie z przepisami prawa. Niestety te przepisy wymagały, aby ten las został zdemilitaryzowany. To znaczy lasy państwowe zgodnie z przepisami powinny przejąć sam las. Użytkownik, czyli Wojsko Polskie, miał obowiązek demilitaryzacji, który bezpośrednio wprost wiązało się po prostu z rozbiórką tych obiektów. Na szczęście na pewnym etapie udało się ten proces zatrzymać, a tak naprawdę spowodować, żeby on się w ogóle nie rozpoczął. Wtedy demilitaryzacja tego lasu została wyceniona na 14 milionów złotych, więc na szczęście w trosce o fundusze publiczne, przy tym zachowanie tego ciekawego pomnika już historii, udało się ten obiekt po 2 latach starań przejąć i dzisiaj jest niestety, a z drugiej strony na szczęście, jednym z dwóch pamiątek zimnej wojny w Polsce o takiej wadze i takiej skali. Bo przypomnę, że mamy jeszcze drugi taki obiekt z zimnej wojny. Mówię o składnicy w Podborsku, składnicy pocisków atomowych, oddział Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. I to są jedyne dwa obiekty, które nam pozostały jako pamiątki zimnej wojny w takim stanie w Polsce. Ten nasz jest rzeczywiście wyjątkowym, jest wyjątkowym świadectwem historii i wyjątkową lekcją dla wszystkich, którzy ten obiekt odwiedzają. Zaczyna się wesoło, bo przypomnę, mamy tam żołnierzy w mundurach wzór 52 z piosenką na ustach, z jakimiś sentymentami, nawet bo większość z nas wychowana w tych czasach sentymentem śpiewa te żołnierskie piosenki, a kończy się tak trochę tragicznie, gdy na końcu w tej sali wielkiej, sztabowej rozwijana jest mapa i pokazujemy, co nam ten system miał zgotować i jaki miał być finał tego naszego losu. Te grzyby atomowe rozsiane po całej Polsce wzdłuż linii Odry i Wisły i cała Europa w różnych innych czerwonych lub niebieskich grzybach, w zależności od tego, kto te grzyby tworzył swoimi bombami atomowymi. Przerażająca historia i mam nadzieję, oby lekcja historii.
4: I niech tak pozostanie. O niezwykłym miejscu blisko Świnoujścia, o podziemnym mieście, z Piotrem Piwowarczykiem, prezesem Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, rozmawiała Ula Myszkiewicz.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Czerwiec w pełni, więc w naszych głowach coraz mocniej tli się myśl o upragnionym urlopie. Niezależnie od tego, czy planujecie letni odpoczynek nad bałtyckim brzegiem, krótki weekendowy wypad za miasto, czy daleką podróż na drugi koniec Polski. Jedno jest pewne, ruszamy w drogę. Sezon urlopowy to jednak nie tylko czas pakowania walizek, ale też wielkich zmian na torach. Właśnie wchodzi w życie letni wakacyjny rozkład jazdy. To jednak nie koniec tematów na dziś, bo w dalszej części programu otworzymy nasze serca na pomoc tym najmniejszym i najbardziej bezbronnym. Odwiedzimy szczecińskie Stowarzyszenie Kudłata Przystań, by porozmawiać o adopcjach zwierząt i o tym, jak każdy z nas może wesprzeć ich niezwykłą misję. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam do pozostania razem z nami. A zaczynamy od tematów kolejowych. Co wakacyjny rozkład jazdy przynosi pasażerom na Pomorzu Zachodnim? Mówi Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
2: Tegoroczne lato pasażerowie będą mieli do dyspozycji rekordową liczbę połączeń, aż 650 połączeń w dobie. To o 46 połączeń więcej niż w ubiegłe lato. Podróżni z województwa zachodniopomorskiego będą mogli skorzystać z dodatkowych połączeń kategorii Express Intercity Premium. W rozkładzie letnim pojawi się druga para połączeń do Kołobrzegu. Pociąg Pendolino pojedzie w relacji z Zakopanego do Kołobrzegu, zatrzymując się po drodze w największych miastach wojewódzkich, m.in. w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku czy w Gdyni. Co więcej, w okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie to połączenie jest realizowane między Warszawą a Szczecinem. Pierwszy kurs do nadmorskiego kurortu zaplanowany jest na 26 czerwca. Nowością będą również połączenia kategorii Express Intercity, Express Intercity Poseidon, który będzie kursował z Krakowa do Kołobrzegu, Express Błękitna Fala, który będzie kursował na trasie Świnoujście Warszawa Wschodnia, a także weekendowy kurs pociągu EIC Fregata ze stacji Bielsko-Biała do Kołobrzegu. W rozkładzie wakacyjnym pojawią się również nowości, które będą kursować w kategorii ekonomicznej, czyli pociągi TLK i IC. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji m.in. pociąg TLK Bursztyn, który pojedzie z Kołobrzegu do Krakowa z postojami m.in. w Dobrowie Górniczej, w Częstochowie czy w Łodzi Kaliskiej. Nowością będzie również pociąg IC Swarożyc, który pojedzie ze Świnoujścia do Wrocławia Głównego, a także TLK Pirat z Kołobrzegu do Bielska-Białej i pociąg TLK Wolin ze Świnoujścia do Krakowa Głównego. Dzięki wydłużeniu relacji wybranych pociągów mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego zyskają również dodatkową możliwość bezpośrednich podróży. Nowością na sezon letni będzie pociąg IC Stańczyk ze Szczecina, którego relacja została wydłużona z Olsztyna do Pisza. Z Kołobrzegu wyjedzie zaś nowy pociąg IC Puławski, którego stacją docelową będzie Kraków. Skład aktualnie kursuje z Poznania. Dzięki wydłużeniu relacji pociągu IC Gałczyński pojedzie ten skład aż do Świnoujścia, zapewniając bezpośrednią podróż z Warszawy przez Poznań i Szczecin.
1: Wiemy już, jak pod kątem podróży wyglądać będzie sytuacja na naszym lokalnym podwórku. Zostajemy jednak w temacie kolejowych podróży, ale zmieniamy perspektywę i z Pomorza Zachodniego ruszamy w Polskę. Sprawdzimy teraz, jak ta letnia rewolucja na torach wygląda w skali całego kraju, bo wakacyjny rozkład jazdy przyniósł spore zmiany w siatce połączeń dalekobieżnych. Mówi Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP Intercity.
3: 26 czerwca na tory wraca popularny pociąg Adriatic Express, który w tegoroczne lato będzie kursował do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu, a nie 4 razy jak w zeszłym roku. W drodze do stacji docelowej skład przejeżdża przez Czechy, Austrię i Słowenię i nowością jest wagon do Kopru. Pasażerowie będą mogli dotrzeć do największego miasta słoweńskiego wybrzeża. Podaż miejsc pociągu zwiększy się ponad dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku. Nowością w tym sezonie wakacyjnym będzie też bezpośrednie połączenie Express Intercity Premium, czyli pociągów Pendolino z Bielska-Białej aż do Ustki. Oba miasta partnerskie będą połączone pociągi o najwyższym standardzie. Do Ustki pociąg Pendolino będzie przyjeżdżał o godzinie 20.20, z Ustki będzie pociąg wyjeżdżał o godzinie 7.23. Czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Ustką wyniesie poniżej 5 godzin. Podróżni będą mogli skorzystać również z drugiej pary pociągu Express Intercity Premium do Kołobrzegu. Dodatkowo Pendolino wyruszy z Zakopanego o godzinie 8.31, a dotrze do Kołobrzegu o godzinie 19.27. Skład zatrzyma się po drodze w największych miastach, w Krakowie, w Warszawie, Gdańsku, Gdyni. Wśród nowych pociągów, które w czasie wakacji obsłużą nadbałtyckie miejscowości, są niedzielny pociąg EIC Morena z Gdyni do Warszawy oraz weekendowy pociąg Intercity Promenada z Wrocławia do Kołobrzegu. Każdego dnia w Trójmieście będzie zatrzymywać się w wakacje aż 114 pociągów PKP Intercity. W czasie długich weekendów, tak zwanych szczytów przewozowych, liczba ta jeszcze wzrośnie do 122 pociągów w dobie. Szczególne znaczenie będą miały też rozkład wakacyjny dla regionu podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Po ponad 30 latach pociągi wrócą do Łomży i te pociągi będą kursować na trasie Białystok-Olsztyn, Łomża i będą tutaj dodatkowe pociągi również na Mazury. Będzie to pociąg Mamry, Niegocin, Ukiel i Słowacki, których relacje zostaną wydłużone. Będzie to 6 połączeń, to 3-krotnie więcej niż dotychczas, gdzie były 2 połączenia. Dzięki wykorzystaniu parametrów zmodernizowanego i zelektryfikowanego odcinka linii kolejowej Ełk-Chorsze pociągi będą już prowadzone nową lokomotywą EU-160 Griffin, które kursują na odcinku Białystok-Olsztyn z prędkością do 160 km na godzinę. Skróci to czas przejazdu pociągiem o co najmniej 15 minut. PKP Intercity uruchamia 560 pociągów na lato. Każdego dnia to będzie o 30% więcej pociągów niż w 2023 roku. Będą także nowe połączenia międzynarodowe z Krakowa do Czech. To będzie 4. para pociągów PKP Intercity łącząca stolicę Małopolski z Pragą. Będzie pociąg Intercity Olza, nowy pociąg na trasie Kraków-Praga, który będzie zatrzymywał się m.in. w Oświęcimiu, Czechowicach, Dziedzicach, Zebrzydowicach i Bochuminie. Jeżeli chodzi o czasy przejazdu, które będą w wakacje, no to czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut, Warszawa Centralna Ustka 4 godziny 52 minuty, Olsztyn Ełk godzina 38, Giżycko-Olsztyn godzina 14, z Warszawy Centralnej do Rzeszowa też bardzo szybki czas 3 godziny 40 minut. Spółka PKP Intercity intensywnie przygotowywało się do sezonu wakacyjnego. Wszystkie wagony przeszły przegląd instalacji klimatyzacyjnych i wodnych, sanitarnych. Zabezpieczyliśmy dodatkowe lokomotywy na największych węzłach kolejowych. Będziemy mieli rekordową liczbę dostępnych wagonów, 1650 wagonów. Skierujemy także asystentów w podróży na największe dworce kolejowe w Polsce. Będą pomagać pasażerom przy wsiadaniu do pociągów, będą wspierać lokowaniu bagażu, informować podróżnych o skomunikowaniach, przesiadkach oraz ewentualnych opóźnieniach.
1: O ogólnopolskich zmianach na torach, nowych pociągach i wakacyjnych kierunkach mówił Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP Intercity. Zostajemy w podróżniczym klimacie, ale z torów kolejowych przesiadamy się do samochodów i ruszamy na drogi ekspresowe oraz autostrady. Zapominamy o nudnej jeździe z punktu A do punktu B, bo tuż za barierami energochłonnymi czekają na nas miejsca niezwykłe i wciąż nieodkryte. Co ważne, do wszystkich tych lokalnych perełek prowadzą komfortowe i bezpieczne drogi dojazdowe. Gdzie warto zjechać na chwilę z trasy i jak infrastruktura ułatwia nam zwiedzanie regionu? O tym mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
0: Ciekawe Pomorze Zachodnie.
4: Województwo zachodniopomorskie jest na pewno obszarem atrakcyjnym turystycznie. Te inwestycje drogowe, które realizujemy, czy też wykonaliśmy w ostatnich latach, one na pewno wypływają na poprawę dojazdu do pasa nadmorskiego, gdzie mamy miejscowości wypoczynkowe, gdzie również są imprezy plenerowe w rodzaju na przykład festiwalu Słowianii Wikingów. Także tu prowadzimy te inwestycje, aby ten dojazd poprawić i choćby oddana do ruchu w ubiegłym roku droga S3 od Świnoujścia do Troszyna tu wpłynęła na pewno na to, że w tym sezonie wakacyjnym ten dojazd nad morze do Międzyzdrojów, do Świnoujścia, gdzie już od 3 lat mamy funkcjonujący tunel pod Świną, sprawi, że ten dojazd będzie lepszy, szybszy i wygodniejszy, podobnie jak droga ekspresowa S6, która znacznie poprawiła dojazd do Kołobrzegu i tych pozostałych miejscowości położonych w pasie nadmorskim. Na pewno też atrakcyjnym turystycznie w naszym regionie jest obszar Pojezierza Drawskiego, czyli te szeregi jezior się tam znajdujących. Tu prowadzi w ten obszar droga krajowa numer 20. Pewno też droga S10 wpłynie na poprawę dojazdu, choćby do rzeki Drawy, która jest obszarem organizowania wielu spływów kajakowych. Także te inwestycje drogowe na pewno sprawiają, że do wielu atrakcji turystycznych naszego regionu znacznie lepiej się dojeżdża. Też ważna jest poprawa tych połączeń transportowych w szerszej perspektywie. No i też warto podkreślić, że mamy już funkcjonującą całą drogę ekspresową S3 od Szczecina do granicy z Czechami. No i też po stronie czeskiej ruszyła budowa wszystkich tych brakujących odcinków autostrady D11. Także ta trasa ze Szczecina, choćby w kierunku Pragi, ona również w ciągu najbliższych 2-3 lat powinna być w całości ekspresowa. A przypomnę, że no przez wiele lat do Pragi dużo wygodniej jeździło się przez Niemcy. Teraz już dzięki prowadzonym, zakończonym inwestycjom drogowym trasy po polskiej stronie są dużo wygodniejsze i wraz też z realizacją tych inwestycji po stronie czeskiej w dojazd ze Szczecina do Pragi czy dalej na południe Europy będzie również dużo wygodniejszy.
1: O komforcie podróżowania mówił Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zostawiamy już wakacyjne plany. W naszym programie czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
5: Ula Myszkinis, zapraszam. Policja wzięła sobie do serca nowe przepisy, które obowiązują od tego sezonu i coraz częściej karze motocyklistów jadących na jednym kole. Tylko w tym tygodniu prawo jazdy stracili m.in. ci w Myślenicach czy Szczecinie. O szczegółach Miłosz Gocłowski.
6: Motocyklista, który będzie jechać na jednym kole, nie tylko musi liczyć się z mandatem, ale i obligatoryjną utratą prawa jazdy na 3 miesiące. W Szczecinie policjanci zauważyli na miejskim monitoringu, że ktoś tak właśnie jedzie. Jak mówi mi Nikola Płodzińska z policji w Szczecinie, szybko sprawcę ukarali.
7: W związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a sprawa zostanie skierowana do sądu.
6: Mandat w takim przypadku wyniesie od 1,5 do nawet 2,5 tysiąca złotych.
5: Drzewo runęło na chodnik, 2 osoby w szpitalu. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Kołobrzegu. O szczegółach Dariusz Szacht, rzecznik zachodniopomorskich strażaków.
8: Poszkodowana została kobieta, którą spod drzewa wydobyły osoby postronne jeszcze przed przybyciem służb. Drugą osobą był mężczyzna z niepełnosprawnością, uwolniony przez strażaków. Obie osoby zostały przebadane, a następnie przewiezione do szpitala.
5: Wracamy do Szczecina. 3 lata po wypadku w pracowni grafiki artystycznej Akademii Sztuki prokuratura postawiła zarzut niedopełnienia obowiązków rektor uczelni profesor Mirosławie Jarmołowicz. Zarzuty usłyszała też wykładowczyni. Obie panie odmówiły składania wyjaśnień. Przypomnijmy, w wyniku wybuchu oparów spirytusu etylowego obrażenia odniosły 3 kobiety. 20-letnia studentka zmarła. Zachodniopomorski sanepid bije na alarm. Drastyczny wzrost zachorowań na żółtaczkę typu A. Tylko w ciągu 5 miesięcy tego roku w Zachodniopomorskim zachorowało 2 razy więcej osób niż w całym ubiegłym roku, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
9: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn. Pamiętajmy, że osoby te pracują również w branży gastronomicznej. Przy niezachowaniu zasad higieny ten wirus bardzo łatwo może przetrwać w żywności.
5: Dlatego lekarze apelują o jak najczęstsze mycie rąk, w razie wątpliwości kontakt z sanepidem. Z kolei Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że nawet 87% nieczystości ciekłych powstałych na terenach zlewni rzeki Iny nie trafiało w ostatnich latach do oczyszczalni. Po kontroli opublikowano raport i wydano szereg zaleceń, m.in. wzmocnienie nadzoru wójtów i burmistrzów nad gospodarką ściekową, a także doprecyzowanie przepisów dotyczących ochrony wód.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Przygotowała go dla Was Ula Myszkinis.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia za nami. Teraz czas na temat, który wymaga od nas zatrzymania się i otwarcia serc. Zbliżają się wakacje, a ten piękny letni czas to niestety dla wielu czworonogów najtrudniejszy okres w roku. Porzucenia, przepełnione azyle i dramatyczne historie zwierząt, które straciły dom, to ciemna strona urlopowego sezonu. Na szczęście są wokół nas ludzie, którzy w takich momentach nie odwracają wzroku. Tworzą bezpieczną przystań, leczą rany, odbudowują zaufanie i szukają nowych, kochających domów. O codziennej, niezwykle wymagającej walce o los skrzywdzonych psów, o mądrej adopcji oraz o tym, jak każdy z nas może pomóc. Rozmawiam z kimś, kto tę pomoc niesie każdego dnia. Naszym gościem jest Joanna Waronowicz-Cęk, która prowadzi szczecińskie stowarzyszenie Kudłata Przystań.
0: Blisko mieszkańców.
1: Czy za powstaniem stowarzyszenia stała jedna jakaś konkretna historia psa, jedna interwencja, jeden obraz, którego nie dało się zapomnieć? Jak doszło do powstania Kudłatej Przystani?
10: Właściwie do powstania Kudłatej Przystani nałożyło się kilka takich historii, kilka zdarzeń. No przede wszystkim pomagałyśmy jako wolontariuszki tak prywatnie. No ale ta ilość zwierząt, która potrzebowała pomocy, no niestety te nasze prywatne środki no też nie wystarczały, więc no też musiałyśmy zrobić coś, żeby działać lepiej, no ale też chciałyśmy prowadzić coś, chciałyśmy coś robić. Na pewno chciałyśmy, żeby to było takie, ludzie nam wysyłali karmę, czy dawali karmę, tak? I też chciałyśmy, żeby to po prostu było pokazane. My to wszystko wystawiłyśmy na stronie i chciałyśmy, żeby po prostu było widać, że my tego nie bierzemy dla siebie, bądź nie wiem, nie wykorzystujemy w jakichś innych celach, tylko do ratowania zwierząt. Więc właściwie była nas grupka osób, które były wolontariuszkami, no i które zdecydowały się, że jednak będą pomagały więcej, no bo jednak stowarzyszenie daje taką możliwość.
1: A jak wyglądały początki Kudłatej Przystani? Było więcej entuzjazmu, strachu? Czy wiary, że to się uda?
10: Początki zawsze są emocjonujące i zawsze są, człowiek jest taki, no na pewno dużo też młodszy, te kilka lat wbrew pozorom daje dużo, ale też no więcej ma takiej energii, więcej się chce, więcej można. No praca to jest przede wszystkim też, to jest ratowanie zwierząt, jest cudowną, jest cudowne i daje bardzo dużą satysfakcję, ale no niestety jeszcze tam jest obcowanie z ludźmi, które jest mniej przyjemne. Aczkolwiek tak, na początku byłyśmy wszystkie bardzo podekscytowane i to wszystko było takie naprawdę fajne. Aczkolwiek ja do dzisiaj myślę, że dlatego jeszcze to robię, bo uważam, że to jest naprawdę no, fajny cel i że robimy naprawdę dobrą robotę.
1: Czym dziś jest Kudłata Przystań, bo to nie jest schronisko?
10: Kudłata Przystań to są wolontariusze. To są ludzie tak naprawdę myślę, złotych sercach i z ogromną cierpliwością. To są ludzie, którzy tak naprawdę poświęcają każdą wolną chwilę po pracy, po jakimś spędzonym czasie z rodziną. To są ludzie, którzy spędzają ten czas na pomocy zwierzętom. Więc tak naprawdę my te psy wszystkie trzymamy u siebie w domach, tak? Dbamy, kochamy, nioniamy, śpimy w łóżku, nie śpimy po nocach, leczymy, wozimy do weterynarzy, więc no to jest naprawdę, no czasami oddanie takiego psa jest naprawdę trudne. Chociaż mówię, no ja na przykład mam teraz sunię i 8 szczeniaków. Także jest to też na pewno ogrom pracy przede wszystkim.
1: Przywracacie zwierzętom wiarę w ludzi.
10: Taką mam nadzieję. Taki był cel i mam nadzieję, że to robimy. Staramy się no, rocznie pomagać tyle, ile możemy. No są to, wydaje mi się, jak na takie małe, lokalne stowarzyszenie, ogromne liczby, bo to jest około 250 zwierząt. No to są wszystkie psy, które są zaopiekowane od jakby początku do końca, od profilaktyki, po szczepienia, po chipy, więc no, staramy się naprawdę jak możemy i te domy też wybieramy no, najlepiej jak potrafimy.
1: I działacie tylko na terenie Szczecina?
10: Działamy generalnie na terenie, właściwie my mieszkamy, ja mieszkam na przykład w Dobrej, tutaj dziewczyny mieszkają w okolicach Stargardu, Szczecina, więc my tu jesteśmy jakby tak lokalnie, blisko siebie, aczkolwiek zwierzęta przyjeżdżają do nas z całej Polski, w dużej mierze z Podlasia na przykład. Aczkolwiek u nas tutaj na naszym terenie też niestety nie brakuje psów, które potrzebują pomocy. Także no my no nigdy się nie nudzimy, tu nie ma przerwy, tu nie ma urlopów, tu nie ma przerwy, tak naprawdę to zawsze jest co robić. Mhm.
1: Czy po latach pracy wierzy pani, że zaufanie skrzywdzonego psa można odbudować?
10: Tak, można odbudować. Jest to bardzo ciężka praca, jest to bardzo trudne, ale nie jest jak najbardziej wykonalne. Tak? Te psy mimo wszystko, mimo tego, że przychodzą czasami z okropnych miejsc i mają naprawdę straszną historię, to bardzo szybko ufają. No te szczególnie ciężko oddać, które są u nas i które właśnie, którym staramy się jednak naprawić to, co ktoś zepsuł, no to one są szczególnie bliskie naszemu sercu.
1: Jak wygląda taki zwykły dzień w kudłatej przystani?
10: No ja mogę opowiedzieć, jak wygląda mój dzień właściwie. No ja wstaję rano, także idę nakarmić swoje psy, wyjść z nimi na spacer, muszę ogarnąć tą moją Sunię i te 8 szczeniaków. Mam jeszcze inne zwierzęta. No na 8 idę do pracy, więc wychodzę z tej pracy o 16, przychodzę, znowu ogarniam wszystko. W międzyczasie gdzieś tam pomaga mi syn czy mąż, no bo ktoś musi, wiadomo, też przypilnować i też ktoś musi pomóc, no bo to jest, nie mam nie aż 8 godzin. Jak wracam, no to wiadomo, znowu jest spacer, trzeba zrobić w międzyczasie jakiś obiad, wstawić pranie, znowu jest spacer z następnym psem, trzeba posprzątać, nakarmić, tu trzeba jechać do weterynarza. Jeszcze w międzyczasie, jak jest luźniej, no to też muszę jechać do domów tymczasowych, zawieźć rzeczy, a temu się skończyły podkłady, a tutaj nie ma karmy, a tutaj coś tam, a tu trzeba jechać coś innego zrobić, więc no jakby nudy nie ma.
1: Ile telefonów, wiadomości, takich próśb o
10: matko,
1: pomoc trafia do was w ciągu tygodnia?
10: Jeszcze a propos tego mojego dnia, to już jakby nie wspomniałam już o tych ilości telefonów, które odbieram i praktycznie już żyję z tym telefonem, już jestem tak do niego przyzwyczajona, że no inaczej się chyba już nie da. To są jeszcze oczywiście te strona, a na stronę wpływa no dziennie na pewno z 30 wiadomości. Ja staram się systematycznie i codziennie odpisywać, więc zazwyczaj już po prostu wieczorem tam o 23 albo o 25, jak już mogę chwilę usiąść spokojnie, więc no i w tych wiadomościach są oczywiście chęć adopcji, chęć oddania, chęć różnych innych rzeczy. Na szczęście jest dużo ludzi, którzy też nas wspierają i pomagają, ale no oni też piszą i też jakby oczekują, że się im odpisze.
1: To musi być bardzo trudne. Telefon dzwoni, zwierzę potrzebuje pomocy, a miejsc i środków brakuje. Jak sobie radzicie z takimi decyzjami?
10: Średnio sobie radzimy, nie ukrywam. Jest coraz trudniej. Wiadomo, jak na początku, te kilka lat temu, jak pomagaliśmy, to tych zwierząt też było mniej. Teraz mamy kolejkę chętnych, kolejkę dosłownie, mamy już jakby kolejkę zgłoszeń, na które czekamy, więc tak naprawdę część czeka, aż po prostu kolejne pójdą do domów, więc to też wiadomo, no my nie wypychamy tych psów na siłę, więc no staramy się im znaleźć dobre domy, więc to też trwa. No i mamy już taką listę rezerwowych tak naprawdę, jak jeden dom tymczasowy się zwalnia, to przychodzą kolejne psy i tak w kółko, tak? Jak moje tutaj szczeniaki niebawem już zaczną szukać domu, także ja już mam kolejną Sunię ze szczeniakami w kolejce, kolejnych 6 szczeniaków, które przyjadą, gdzieś tam 7 z okolic Gorzowa i to jest tak, no tych psów jest po prostu bardzo dużo, więc no już mamy, jeszcze tam mamy po owczarce szczeniaki, więc no to jest cała lista tak naprawdę oczekujących psów, a nas jest naprawdę garstka. Także czasami no ja staram się chyba, nie wiem, no nikomu nie odmówiłam, tak przynajmniej robię wszystko, żeby zawsze te psy były jakoś zaopiekowane, też współpracujemy z innymi organizacjami na tyle, ile możemy, więc staramy się gdzieś tam, żeby te psy nie zostały same sobie, bo wiemy, jak to się kończy, to oddawanie w dobre ręce. Więc myślę, że no staramy się. No tyle, ile możemy, tyle robimy. Jest to naprawdę trudne. My nie mamy siedziby. Nie mamy nawet, ja nie mam swojego biurka nawet osobno, tak? Wszystko to jest w moim domu. Te wszystkie stosy faktur, dokumentów, adopcji, umów adopcyjnych, tak? To wszystko jest, to wszystko musi być zamknięte osobno, tak? To musi być, więc jakby no nie mamy tutaj kompletnie takiego miejsca, które mogłoby być, nie wiem, chociażby miejscem, w którym przyjdzie ktoś nas odwiedzić, na spokojnie porozmawia, tak? No bo czasami po prostu w domu też nie ma takiej możliwości.
1: Joanna Woronowicz-Cęk, która prowadzi szczecińskie stowarzyszenie Kudłata Przystań, jest naszym gościem. Porzucone zwierzaki i bezsilność to tylko jedna strona medalu. Druga to codzienna, mrówcza praca nad tym, by skrzywdzone psy odzyskały zaufanie do człowieka i znalazły nowe, bezpieczne schronienie. Pomoc ma wiele wymiarów. Od wsparcia finansowego na leczenie przez dary rzeczowe, aż po tworzenie domów tymczasowych. Wszystkie szczegóły dotyczące działań stowarzyszenia i tego, jak można ich wesprzeć, znajdziecie na profilu Kudłatej Przystani.
0: O tym się mówi.
1: Czy starsze psy mają znacznie trudniej w adopcji?
11: Myślę, że najtrudniej w adopcji mają psy agresywne, to na pewno, bo to jest jakby najtrudniejszy taki sort psów. Psy starsze mają trudniej, aczkolwiek my generalnie psy starsze przyjmujemy po osobach zmarłych, bądź ciężko chorych, bądź takich, które w jakichś tam takich poważnych przyczyn nie mogą się tymi psami zajmować. No uważamy, że to jest jakby taki priorytet, w sensie jest kilka organizacji, mamy też dwa schroniska, takie fajne, dosyć tutaj blisko, więc jakby my staramy się pomóc tym psom, które najbardziej, no nie chcę powiedzieć najbardziej ucierpią, no bo pewnie dla każdego psa trafienie do schroniska, czy tam za kraty, czy w izolacji, czy gdziekolwiek jest jakimś tam traumą, ale no psy, które są gdzieś tam niuniane, kochane, które całe życie gdzieś tam wiemy, że no jakby nie z ich winy coś się wydarzyło, no to jest taki priorytet, jeżeli chodzi o pomoc to właśnie takim psom, które straciły po prostu w taki sposób właściciela.
1: Jak wygląda procedura adopcyjna w Kudłatej Przystani? Czy każdy, kto chce adoptować psa, może go dostać?
11: No niestety nie. Czasami jest tak, że już widać po szczeniaku, jakiego domu potrzebuje, tak? Mamy różne psy z różnych miejsc, są to starsze, młodsze, głównie szczeniaki, takie do 2 lat psy, ale też mamy no starsze, też mamy dorosłe, też mamy po przejściach, też mamy lękowe, więc no to nie jest tak do końca. To nie jest tak, że każdy, kto chce, może adoptować psa. Wiadomo, że jak jest na przykład mały, biały pieseczek kudłaty najlepiej, albo rasowy, no to wiadomo, że tych chętnych jest czasami 50 albo 70 ankiet wpływa. No my nie jesteśmy w stanie dać, wiadomo, jednego psa wszystkim, więc no musimy wybrać, tak? Także wtedy no niestety też ludzie się na nas obrażają troszeczkę i się gniewają, że to nie my ich wybraliśmy. No dla nas liczy się przede wszystkim dobro tego zwierzaka. Ja wiem, że nie zawsze się jakby da wybrać odpowiednio, no bo to niestety, no to co my najpierw jakby odbieramy ankiety, tak? Czyli czytamy te ankiety i na podstawie tych ankiet wybieramy potencjalne domy, tak? Więc jakby czasami, no to co nam ktoś, jak nam ktoś powie o sobie, to tyle o nim wiemy, tak? Więc wiadomo, że później się też poznajemy, ale no to też jest tak, że czasami jak komuś zależy, no to będzie opowiadał cuda na kiju, tak? I będzie wszystko cudownie, no. Na to już niestety nie mamy wpływu. Te psy też chroni umowa. Umowa ma 3 strony i też są zapisy w niej, żeby wiadomo, nie oddać psa, nie można go porzucić, nie można go oddać, nie można go wyrzucić, nie wiem, do lasu, tak? One dlatego są chipowane, znakowane, tak? Żeby im się po prostu nie stała krzywda.
1: Jakie błędy najczęściej popełniają ludzie po adopcji?
11: Ludzie najczęściej myślą, że pies się sam wychowa. To jest największy błąd wychowawczy, jaki może być, i to nie tylko u szczeniaków, to jest też u dorosłych psów. Te psy po prostu zaczynają rządzić w domu i wtedy zaczyna pojawiać się problem. I wtedy jest szukanie behawiorystów, szukanie rozwiązań, najlepiej, żeby ktoś rozwiązał coś za nich, a to niestety trzeba samemu popracować. To trzeba poświęcić czas, trzeba poświęcić wiele rzeczy i po prostu tego psa nauczyć.
1: Jak długo pies potrafi dochodzić do siebie po zmianie miejsca?
11: Czasami jest to kilka dni, a czasami jest to kilka miesięcy.
1: Czy szczeniak zawsze jest łatwiejszy dla opiekuna?
11: Nie. Uważam, że jeżeli ktoś nie ma doświadczenia z psami, jeżeli ktoś nie ma przede wszystkim czasu i ochoty i chęci na uczenie, to lepiej jest adoptować psa dorosłego, takiego, którego widzimy, wiemy, jak się zachowuje, jaki ma charakter, wiemy, że na przykład załatwia się na zewnątrz, bądź ma z tym problem, wiemy, nad czym popracować, a co jakby... Są takie psy, które trafiają do nas, to są po prostu ideały chodzące. Miłe, grzeczne, cudowne, wspaniałe, no po prostu tylko brać i kochać, więc no myślę, że dla ludzi, którzy nie mają doświadczenia i którzy na przykład zaczynają dopiero swoją przygodę z posiadaniem psa, to no powinni się zdecydować raczej na starszego psa, bądź na większego, na po prostu na takiego, który jest już czegoś nauczony.
1: Joanna Waronowicz-Sęk, która prowadzi Szczecińskie Stowarzyszenie Kudłata Przystań, była naszym gościem. To już wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszym programie. Ewa Pasierbiewicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zostawiam Was jednak w doskonałym towarzystwie. Już za chwilę Bogdan Widawka i jego goście.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
12: Są takie zawody, które mimo coraz bardziej rozpychających się łokciami sztucznej inteligencji nie zaginą. bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić na przykład sztucznego kominiarza. W tej części naszego programu przyglądamy się zawodom na Pomorzu Zachodnim. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem Bartłomieja Kozłowskiego, szczecińskiego kominiarza z 17-letnim doświadczeniem.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ciekawe Pomorze Zachodnie.
12: Od ilu lat jest pan kominiarzem?
13: Pracę zacząłem w 2009 roku.
12: Jak pan ocenia te 17 lat zawodowo? Czy jest pan spełnionym kominiarzem?
13: Powiem, że tak, choć były po drodze różne problemy. Wszystko zaczęło się właśnie, jak wspomniałem, w 2009 roku. Trochę przypadkowo sąsiad zaproponował mi pracę w kominiarstwie. Ja wtedy nie miałem pracy takiej stałej, gdzieś dorywcze. Chciałem spróbować czegoś nowego, tak? No i w tym się odnalazłem. Faktycznie na początku była to dosyć ciężka praca. W piwnicach, po dachach, gdzieś wiecznie brudny. Samomycie czasami po pracy zajmowało mi około godziny czasu, tak? No tak więc to było takie dosyć ciężki początek, tak? I dopóki tam jakichś swoich uprawnień nie zdobyłem, to musiałem się szkolić przy mistrzu kominiarskim, bo taka jest u nas hierarchia, że żeby zostać takim prawdziwym kominiarzem, trzeba po prostu przy mistrzu kominiarskim szkolić się przez określoną ilość czasu, tak? No i początki były dosyć trudne.
12: A ilu jest kominiarzy w Szczecinie? Tak orientacyjnie?
13: No orientacyjnie wydaje mi się, że około 50, 60.
12: To jest dużo czy mało?
13: Mi się wydaje, że jak na nasz rynek tutaj, na naszego Pomorza Zachodniego, to jest okej. Okay. No, nie wchodzimy w drogę, każdy ma pracę, każdy ma jakiś tam swój kawałek chleba i mi się wydaje, że na ten rynek nasz jest wystarczająco dużo.
12: Czy przychodzą nowi, czy trzeba tak, do tego namawiać?
13: No niestety, zauważyłem od momentu mniej więcej jak ja zacząłem pracę, że tego... W cudzysłowie młodego na rybku jest coraz mniej, tak? No, młodzież, że tak powiem, do tego zawodu się nie garnie i nie chce, widocznie nie chce pracować w tym zawodzie. Ciężko jest naprawdę znaleźć jakiegoś pracownika, który byłby tak oddany temu zawodowi.
12: Ja nie sądzę, żeby akurat zawód kominiarza zaginął, bo jest to po prostu potrzebny zawód nam wszystkim. No, nie ukrywam, zresztą za chwilę będziemy o tym rozmawiać też. Natomiast no, jest to takie niepokojące jednak zjawisko, prawda? Że ludzie, młodzi ludzie szukają czegoś nowoczesnego, bym powiedział może, tak?
13: Tak. No i niestety nasz zawód jest troszkę niebezpieczny, tak? I gdzieś wydaje mi się, że ta obawa ludzi przed tą wysokością też jest dosyć znaczna w dzisiejszych czasach. Dosyć spora i nawet mi się wydaje, że więcej ludzi boi się tej wysokości teraz niż to było kiedyś, tak?
12: A czy w tym zawodzie zdarzają się kobiety? Jak to jest w Szczecinie?
13: W Szczecinie znam jedną panią kominiarz, Agnieszka. Zdarzają się oczywiście. Znam 3-4 panie kominiarz, bo gdzieś tam się spotykamy na jakichś tam różnych zlotach, szkoleniach. Angelika w Poznaniu, Marta z Tomaszowa Mazowieckiego, czy Natalia z Warszawy. Tak więc jest trochę kobiet w naszym zawodzie. Z każdym jakimś zebraniem, z każdym jakimś szkoleniem to tych kobiet przybywa. I z każdym razem widzę ich coraz więcej.
12: Czy ktoś, kto ma lęk wysokości, może zostać kominiarzem?
13: No nie wydaje mi się. Powiem nawet tak, może nie z własnego doświadczenia, ale z doświadczenia naszej firmy, tak? Mieliśmy kiedyś kolegę, który bardzo był zafascynowany naszym zawodem, bardzo chciał poznawać tajniki naszego zawodu i przepracował dosłownie ze mną jeden dzień. Akurat to był okres taki późno-jesienno, wczesna zima. Potrzebowałem jego pomocy gdzieś tam na dachu, ja chodziłem po mieszkaniu, potrzebowałem jego pomocy od strony właśnie dachu i wymarzł na tym dachu. Nie za bardzo mu się to spodobało i tego samego dnia mieliśmy taką sytuację, że musieliśmy przejść budynek chyba 8-klatkowy i się okazało, że z jednej klatki jest wyjście na cały dach i trzeba było przejść przez cały dach, to był dach stromy i niestety wyjrzał tylko przez okno, zobaczył w dół, powiedział, że nie da rady wejść i niestety tak powiedział, że po jednym dniu stwierdził, że mu się tam praca jednak nie spodobała i zrezygnował.
12: No, pewnych spraw nie przeskoczymy, prawda? To jest jasne.
14: Dokładnie.
12: Jak wygląda strój kominiarza? No to my wszyscy mniej więcej wiemy, tak? Bo wypatrujemy czasem, wypatrujemy na ulicy kominiarza, ale ja myślę, że każda część ubioru kominiarza ma swoją nazwę. Czy może je pan te części ubioru kominiarza nazwać, opisać?
14: Przede wszystkim jest mundur kominiarski, tak? Mundur kominiarski, taki tradycyjny, który gdzieś tam widać w telewizji, na zdjęciach, w internecie. Mundur kominiarski, który ma tradycyjnie 13 guzików.
12: Zawsze 13?
14: Tak, tak. 13 guzików. Do tego no, nakryciem głowy jest cylinder, szapoklak, czy zwykła czapeczka, tak? Ale taka tradycyjna to jest właśnie cylinder albo szapoklak.
12: A jak ubierają się kobiety? Czy podobnie, czy tam jest jakaś różnica w ubiorze?
14: Nie ma żadnej różnicy. Mhm. Ubierają się tak samo jak my, tak więc nie widać, tak? Pod cylindra wystaje tylko zazwyczaj kitka.
12: kitka. Aha. Wspomniał pan na samym początku naszej rozmowy o tym, że kiedy zaczynał pan tą pracę, trudno było się domyć. Użył pan takiego określenia. I tak, tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać. No pewnie ta sadza wszędzie wchodzi. No to jest trudna rzecz, żeby się umyć i funkcjonować.
14: Dokładnie, dokładnie. Mieliśmy taką specyficzną dosyć łaźnię, gdzie mogliśmy, że tak powiem, chlapać wszędzie na lewo i prawo. Z umywalki wyjaśnie wyleciała woda i szorowaliśmy się. I to była pasta taka techniczna BHP, tak? I tą pastą po całym ciele się szorowało, żeby domyć te wszystkie brudy. Gdzieś tam najgorzej zawsze w palce, gdzieś tam pod paznokcie, wokół paznokci. To było takie dosyć monotonne. Ja potrafiłem same dłonie myć po 15-20 minut, żeby usunąć wszystkie resztki z tej sadzy, tak?
12: Wspomniał pan o młodych osobach, które niezbyt garną się do tego zawodu, a ja powiedziałem, że wybierają nowoczesność. I chyba popełniłem błąd, dlatego że mówiąc o sprzęcie, jakiego używają kominiarze, to przecież dzisiaj nie polega to wszystko na takim sprzęcie, jaki był, no nie wiem, kilka dekad temu, bo już mamy też nowinki technologiczne w tym zawodzie. Proszę powiedzieć, jak to wygląda sprzętowo u was w Szczecinie?
14: Tak, tak. Powiem tak, no rzeczywiście kiedyś kominiarz wchodził na dach, czyścił kominy, następnie schodził do piwnicy, wybierał wszystkie nieczystości i wychodził z budynku. Rzeczywiście teraz nasza praca, że tak powiem, weszła do mieszkań. Sprawdzamy przewody kominowe już od strony mieszkań, sprawdzamy prawidłowość podłączeń kominowych, prawidłowość podłączeń urządzeń grzewczych. Tak więc ta praca, że tak powiem, weszła troszkę na wyższy poziom. Sprawdzamy nawiewy do mieszkania, sprawdzamy nawiewy do łazienek na przykład, czy są, jeżeli w tym pomieszczeniu znajduje się jakieś urządzenie gazowe, tak więc stan łączników pomiędzy urządzeniami grzewczymi a przewodami kominowymi, tak więc te nasze takie obowiązki trochę się rozszerzyły, tak? Kiedyś, jak ja zaczynałem pracę, nawet używaliśmy do pomiaru ciągu anemometrów wiatraczkowych, tak? Teraz te urządzenia już też są na takim trochę wyższym poziomie, bo są elektroniczne, że praktycznie podstawiamy sam patyczek do przewodu kominowego i stwierdzamy siłę ciągu, tak więc postęp idzie i w naszym zawodzie tak samo.
12: Czy zdarzyło się panu kiedyś odmówić zlecenia, na przykład przez, no nie wiem, wyjątkowo stromy dach?

0: życie i od tamtej pory trzy razy się zastanowię, zanim dojdzie do takiej sytuacji. Rzeczywiście zdarza się, że w budynkach, zwłaszcza w budynkach jednorodzinnych, bo w wielorodzinnych to jest, sporadycznie się to spotyka, jeśli administratorzy dbają, ale rzeczywiście w budynkach jednorodzinnych często nie ma dojścia do kominów na dachu. No i wtedy rzeczywiście odmawiamy, tak? Że tak powiem, cały zakład mój jakiś na bazie mojego doświadczenia stwierdził, że po prostu nie będziemy przyjmować, nie będziemy ryzykować życia, zdrowia, żeby wykonać usługę, tak? Tak. I zdarza się, bo może to nie jest jakieś tam bardzo częste, ale zdarzają się takie sytuacje, gdzie odmawiamy. Ja rzeczywiście przestałem, że tak powiem, ryzykować. Ja zawsze dziękuję w takiej sytuacji i odmawiam wykonywania usługi.
1: Przypomnę, w naszym magazynie gościem jest pan Bartłomiej Kozłowski, szczeciński kominiarz z 17-letnim doświadczeniem, a my w tej części audycji przyglądamy się różnym zawodom na Pomorzu Zachodnim. Jednym z takich ciekawych, bardzo ciekawych i bardzo lubianych zawodów jest zawód właśnie kominiarza. Wracamy zatem do rozmowy z Bartłomiejem Kozłowskim, szczecińskim kominiarzem.
2: Ciekawe spotkanie. Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Panie Bartku, nie mogę nie zapytać o zwyczaj łapania się za guzik na widok kominiarza. Pewnie takich sytuacji ma pan sporo. Czy to się często w Szczecinie zdarza?
0: No, nie wiem, czy ludzie się już do nas przyzwyczaili. Kiedyś rzeczywiście było dosyć częste te łapanie, zaczepianie, jakaś tam rozmowa. Mhm. Może teraz troszkę mniej, może ja mniej po prostu już zwracam na to uwagę, bo gdzieś tam po tych kilkunastu latach już jestem przyzwyczajony do tego i może nie zwracam na to uwagi, tak? Ale rzeczywiście jest ten zwyczaj gdzieś tam pozostał i do tej pory się to zdarza.
1: Ale takie rozmowy muszą być bardzo sympatyczne chyba, dlatego że no, zawód kominiarza w moim odczuciu to jest bardzo sympatyczny zawód, oczywiście pomijając to, że jest przede wszystkim bardzo potrzebny, natomiast jest w tym jakaś sympatia, taki uśmiech po prostu, no na widok kominiarza jest przyjemnie. Czy pan to obserwuje?
0: Tak, jak najbardziej powiem panu, że nie mogę nawet sobie przypomnieć z jakiejkolwiek sytuacji, żeby mój strój, mój zawód wywołał kogoś jakąś tam niechęć, agresję, czy cokolwiek takiego niewłaściwego, tak? Wszyscy zawsze podchodzą z uśmiechem. Ja też jestem taki troszkę wesołek, tak więc staram się wybadać zawsze ludzi. Sam jak już widzę, że ktoś chce coś powiedzieć, no to sam wchodzę w tą wymianę zdań, tak żeby ten ktoś nie czuł się jakiś tam mocno skrępowany w jakiejś tam sytuacji w pracy. Tak.
1: A czy mieszkańcy Szczecina proszą pana o guzik na pamiątkę?
0: Tak, zdarza się to. Kiedyś swego czasu nawet miałem przygotowane zawsze w kieszeni kilka guzików, których rozdawałem, ale po pewnym czasie zaniechałem, bo po prostu tych guzików nie ma tak na rynku, żeby je kupować. Tak samo jest problem na przykład z cylindrami, żeby kupić cylinder, w ogóle to chłopaki, wiem, że gdzieś tam po jakichś serwisach aukcyjnych szukają, tylko jak znajdą jakiś odpowiedni rozmiar na swoją głowę, to zamawiają, nie patrząc już nawet, w jakim on jest stanie, tak, żeby można go zawsze naprawić, ale rzeczywiście tych gadżetów jest niestety coraz mniej.
1: Wróćmy jeszcze na sekundkę tylko do tych guzików. Tak. W tym takim najlepszym roku, kiedy pan jeszcze rozdawał guziki, ile takich guzików panu wychodziło z kieszeni? Rocznie na przykład, rocznie.
0: Jak swego czasu zamówiłem około, nie wiem, 100 guzików takich, które gdzieś tam sobie zawsze w garsteczkę wrzucałem w kieszeń. No i tak przez rok udało się takie 100 guzików rozdać.
1: Panie Bartku, rozmawia się przesympatycznie i można rozmawiać z panem godzinami. Dziękuję. No niestety czas nie jest z gumy. Ostatnie pytanie zostawiłem sobie na koniec. Tak. Proszę powiedzieć, czego życzy się kominiarzowi? Bo zwykle to kominiarz życzy, prawda? Zwłaszcza w nowym roku.
0: Tak. No powiem panu, że zaskoczył mnie pan tym pytaniem i tak nie wiem, no czego można życzyć kominiarzom. No przede wszystkim zdrowia i bezpieczeństwa, bo to chyba najważniejsze.
1: Wielkie dzięki panie Bartku za tą rozmowę, to była dla mnie czysta przyjemność.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
1: A gościem w naszym magazynie był Bartłomiej Kozłowski, szczeciński kominiarz z 17-letnim doświadczeniem. Przypomnę, że w tej części magazynu prezentujemy sylwetki osób, które reprezentują bardzo ciekawe, ale też jednocześnie bardzo ważne zawody na Pomorzu Zachodnim. Takich zawodów, przedstawicieli takich zawodów nie brakuje. No to jeszcze nie koniec naszego magazynu w Radiu Złote Przeboje. Przed nami kolejny kwadrans. Zapraszam, Bogdan Widawka.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Jedna osoba została ranna w wyniku pożaru mieszkania przy ulicy Dunikowskiego w Szczecinie. Do tego pożaru doszło w poniedziałek w południe. Ogień gasiły 3 wozy strażackie. Jak relacjonował Kurier Szczeciński, pożar wybuchł na 4 piętrze, prawdopodobnie w wyniku zapalenia się wyposażenia kuchni. A podobne informacje na Pomorzu Zachodnim niestety nie są rzadkością. Gościem w naszym programie jest aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Gdyby pan miał określić stopień trudności w gaszeniu pożaru budynku czy jakiegoś pomieszczenia i pożaru lasu, to co jest trudniejsze? Czy można tak w ogóle sklasyfikować to? Czy tam jest zbyt dużo zmiennych?
2: Raczej bym odpowiedział, że jest zbyt dużo zmiennych. Mimo, że teoretycznie pożar domu i pożar domu to samo, ale nie zawsze tak jest. Każdy pożar jest inny. Ciężko jednak przystawić tutaj pożar w przestrzeni otwartej, gdzie z reguły nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, z reguły w treści zgłoszenia. Inaczej sytuacja ma się już w budynkach mieszkalnych. Także ciężko raczej te obydwie akcje przystawić do siebie. Na terenach leśnych jest z reguły problem, jeżeli to jest gdzieś oddalone, z dostarczaniem wody. W budynkach mieszkalnych czy obiektach magazynowych tego problemu z reguły nie ma. Sieci hydrantowe są ogólnodostępne, w lesie póki co nie ma takich sieci. Także ciężko te dwa rodzaje pożarów do siebie przystawić. Jakby oba te zdarzenia są wymagające, ale wymagają też troszeczkę innych umiejętności od kierujących działaniami, czy od samych strażaków, którzy uczestniczą w pożarach.
1: Oby takich zdarzeń było jak najmniej, a najlepiej w ogóle. Ale skoro wspomniał pan o kompetencjach, o umiejętnościach, to ja bym chciał zapytać, czy w województwie zachodniopomorskim jest wystarczająco dużo strażaków? Czy brakuje kadry?
2: Wydaje mi się, że jest wystarczająca ilość strażaków. To ponad 1500 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, około 12 tysięcy ochotników, z czego połowa ma wszystkie uprawnienia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Także w mojej ocenie na tą chwilę nie spotkaliśmy się też w ostatnich latach z tak olbrzymim zdarzeniem, jak chociażby tym, który miał miejsce w Puszczy Solskiej, żeby angażować siły i środki z całego województwa. Dlatego uważam, że na ten moment raz, że jeżeli chodzi o ludzi, to tutaj raczej nie mamy problemów, ale również i sprzęt, bo w ostatnich latach bardzo dużo pojazdów trafiło zarówno do Państwowej, jak i do Ochotniczych Straży Pożarnych dzięki różnego rodzaju dotacjom, czy to ze strony Marszałka Województwa, czy Wojewódzkiego Funduszu. Co roku strażacy mogą wnioskować o kolejne jednostki sprzętowe. To wszystko pomaga, byśmy się uzbroili i przygotowali na to, co może nas czekać w przyszłości.
1: Kawałek tego sprzętu mogliśmy obserwować w różnego rodzaju relacjach, filmikach z przejazdu przez Szwecję polskich strażaków. Kilka lat temu taka akcja, jak wiemy doskonale wszyscy, była i zachodniopomorscy strażacy też brali udział w tej akcji. Serce rośnie, jak się na to patrzy, nawet teraz po latach.
2: Tak, dokładnie. Warto podkreślić, że to był pierwszy taki tego typu wyjazd z jednostkami sprzętowymi poza terytorium Rzeczypospolitej. Tym większa nasza duma, że akurat strażacy z województwa zachodniopomorskiego mogli zaangażować się w te działania. Oprócz tego, że chłopacy zrobili tam kawał dobrej roboty, to jednak przywieźli wiele doświadczeń, które oczywiście wykorzystujemy do dzisiejszego dnia podczas różnego rodzaju zadań, między innymi tych na otwartych przestrzeniach, mówię tutaj oczywiście o pożarach tych wielkopowierzchniowych. To też są cenne lekcje dla nas, dla strażaków, bo tak jak gdzieś tam chwilkę wcześniej wspomniałem, każda akcja, każdy pożar jest inny.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: Chyba nie ma takiego chłopaka, który nie chciałby zostać strażakiem. Sam zresztą chciałem zostać strażakiem, a zostałem dziennikarzem. Różnie się te nasze ścieżki toczą. Natomiast zmierzam do tego, że na pewno jest grupa osób wśród naszych słuchaczy, którzy chcieliby zostać strażakami albo myślą o tym w kontekście swoich pociech. Proszę powiedzieć, jak zostać strażakiem w województwie zachodniopomorskim?
2: Czy może niekoniecznie w województwie zachodniopomorskim, bo jakby te wymagania obowiązują na terenie całego kraju. Oczywiście jakby mamy dwa filary, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo w naszym kraju. Mamy Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną. to pozwolę sobie zacząć może od ochotniczej. Możemy po prostu tam się zgłosić, odbyć stosowne kursy i ochotniczo działać na rzecz bezpieczeństwa, nie tylko w swojej okolicy, ale na terenie gminy, powiatu, a w razie jakichś skrajnych przypadków nawet całego województwa. Druga zawodowa, że tak powiem, strona to oczywiście dołączenie do Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj możemy obrać taką jedną z dwóch dróg, albo służbę kandydacką lub służbę przygotowawczą. Może to niezbyt wiele mówi, także wyjaśnię, że chodzi tutaj o podjęcie służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej poprzez ukończenie służby kandydackiej w jednej ze służb kształcących w systemie dziennym. Są to tak zwane szkoły aspirantów. Te szkoły mamy w Krakowie, Poznaniu i Częstochowie, a także Akademia Pożarnicza, to już jest szkoła oficerska w Warszawie. Drugą jest odbycie służby przygotowawczej w jednej z jednostek organizacyjnych na terenie naszego województwa, czyli tak nazwałbym to kolokwialnie, taki nabór z ulicy do jednej z jednostek ratowniczo-gaśniczych. Tam po prostu trzeba też zgłosić się, obserwować strony tych komend. Oczywiście poprzedzony jest to też odpowiednimi testami, które trzeba odbyć, by do tej służby się dostać.
1: Straż Pożarna, nasza polska Straż Pożarna, ciągle znajduje się w czołówce zawodów cieszących się największym zaufaniem społeczeństwa. No ostatnio przeczytałem w internecie, że ratownicy medyczni was wyprzedzili o włos, no ale cały czas i tak jesteście w samym czubie. To musi być fajne uczucie być tak postrzeganym, no ale też wykonujecie taką pracę, jesteście cały czas na pierwszej linii, jak pędzi straż pożarna na sygnale, no to ludzie się zatrzymują, ja to obserwuję.
2: Do czego się tu odnieść? Może do tego zaufania społecznego. Oczywiście cieszymy się z tego, aczkolwiek chyba nikt z nas nie jest tutaj dla tych statystyk.
1: Tak, no,
2: oczywiście
1: tak, tak.
2: To jest ważne, że ludzie to doceniają, ale czy to jest strażak, czy ratownik medyczny, czy policjant, żołnierz, nie ma to tak naprawdę chyba większego znaczenia, bo wszystkie służby są po to, by pomagać obywatelowi. Oczywiście każda z tych służb ma inne zadania. Ważne, że w chwilach, gdy jesteśmy potrzebni, czy to my, czy policjanci, czy ratownicy WOPR-u, jesteśmy gotowi do działań i po prostu pomagamy naszym mieszkańcom. I o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Także w mojej ocenie to zaufanie społeczne powinno być dla wszystkich, no bo mówię, policjant robi tą samą robotę, troszeczkę z innym zakresie, ale no pomagamy i to jest najważniejsze. To, czy jesteśmy pierwsi, czy drudzy, chyba nie ma większego znaczenia. Lepsze jest to, że z satysfakcją możemy po udanej akcji wrócić, że udało się ocalić jakieś życie, czy budynek przed jakimiś wielkimi stratami. To chyba jest w tym zawodzie naszym najlepsze.
1: Zwłaszcza, że współpracujecie i to ściśle.
2: Tak, warto też wspomnieć, że często pomagamy Państwowemu Ratownictwu Medycznemu, gdy zastępy PRM-u nie są gotowe, czy są zaangażowane w inne działania, to również my jesteśmy dysponowani w zastępstwie i pomagamy tutaj mieszkańcom od strony tej medycznej.
1: Wiadomo, że jesteście na pierwszej linii, jedziecie do pożarów, ratujecie ludzi, ratujecie kierowców z wypadków i tak dalej, ale wiemy przecież, że nie odmawiacie pomocy właściwie nikomu.
2: Chyba tak, no tak się już utarło, że jak nie wiadomo co zrobić, no to trzeba dzwonić do strażaków, oni na pewno coś wymyślą. To też ze swojego doświadczenia zawodowego wiem, że często tak bywa. No i chyba w rzeczy samej tak jest, no. Oczywiście pożary to jedna z działek, którą na co dzień się zajmujemy. Statystyki pokazują, że jest to już raptem około 30% naszych interwencji. Pozostałe to tak zwane miejscowe zagrożenia, a słownik tych miejscowych zagrożeń jest bardzo rozbudowany. To nie tylko właśnie te działania z ratownictwa technicznego, czyli te wypadki czy kolizje komunikacyjne, to również otwarcia mieszkań, właśnie pomoc zespołu ratownictwa medycznego, pomoc policji, działania na wodzie. No chyba jeszcze tylko w powietrzu nie działamy, nie? Tak na dobrą sprawę, chociaż już też zaczynamy, bo oczywiście są też grupy strażaków, które wspólnie z policjantami zrzucają wodę z takich zbiorników Bambi Bucket, to akurat śmigłowce policji realizują te zadania, ale tam zawsze obecnie jest strażak. Także ratownictwo wysokościowe, chemiczno-ekologiczne, wodno-nurkowe, no jesteśmy wszędzie i w zasadzie jesteśmy gotowi chyba na każdy rodzaj zdarzenia, które przed nami postawi służba.
1: Czego życzy się strażakom? Jakie są specjalne życzenia, których najchętniej wysłuchujecie?
2: Chyba te, które najważniejsze są dla naszych rodzin, czyli tyle samo wyjazdów, ile powrotów. To jest najistotniejsze, tak? Żeby nasze rodziny były pewne tego, że gdy wyjedziemy do zdarzenia, a wiemy, z czym się na co dzień spotykamy, wchodzimy tam, skąd inni uciekają. Najważniejsze jest to, żebyśmy po służbie bezpiecznie wracali do domu.
1: Bardzo dziękuję, tego życzę oczywiście. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Gościem w naszym magazynie był aspirant Dariusz Szacht, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego.
1: W niektórych miejscach już są ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w niektórych będą niebawem, tak jest między innymi w Świnoujściu. Od 20 czerwca na Świnoujskiej plaży rozpoczną się dyżury ratowników wodnych. Na początku zadbają o bezpieczeństwo wypoczywających na centralnym odcinku kąpieliska. Od 27 czerwca, czyli w szczycie sezonu turystycznego, nad bezpieczeństwem na Świnoujskich plażach czuwać będzie łącznie 35 ratowników. Będą pracować zarówno na kąpielisku po stronie Wyspy Uznam, jak i na plaży w Przytorze. W tym czasie funkcjonować będzie 7 stanowisk ratowniczych, popularnie nazywanych wieżyczkami. Jak czytamy na stronie iświnoujście.pl, na plaży po stronie Uznam ratownicy obejmą nadzorem około 600 metrów linii brzegowej. Dodatkowo strzeżony będzie też 100-metrowy odcinek plaży w Przytorze. Łącznie pod nadzorem znajdzie się około 700 metrów kąpielisk. A ratownicy będą pełnić dyżury codziennie od 10 do 17. Część obsady ratowniczej pozostanie do 6 września.
0: Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Prezesi spółek Orlen, Neptun i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali w poniedziałek list intencyjny w sprawie rozbudowy terminalu instalacyjnego dla inwestycji Offshore Wind na Bałtyku. Planowane są dwa nowe nabrzeża o długości 530 metrów i plac składowy o powierzchni 46 hektarów. Świnoujście Offshore Terminal, gdzie transportowane i montowane są elementy farm wiatrowych, działa od czerwca ubiegłego roku. Zdolność instalacyjna i przeładunkowa to około 80 turbin rocznie. Farmy wiatrowe na Bałtyku liczą zwykle około 100 turbin. Dzięki rozbudowie portu instalacyjnego będzie można realizować kilka inwestycji równocześnie. Do 2040 roku na Bałtyku ma zostać zbudowanych 19 farm wiatrowych, między innymi przez polskie państwowe koncerny Orlen i PGE. Suma mocy zainstalowanej to 18 gigawatów.
0: Ważne dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: Na plaży w Świnoujściu pojawiło się niedawno kolejne udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami, a także rodzin z małymi dziećmi. Przy wejściu numer 12 od strony ulicy Powstańców Śląskich zamontowano specjalną matę prowadzącą przez piasek w kierunku morza. Jak czytamy na stronie iświnoujście.pl, inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego i ma poprawić dostępność świnoujskiej plaży dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale też dla rodziców korzystających z wózków dziecięcych. Nowa mata pozwala łatwiej pokonać piaszczysty odcinek plaży i dotrzeć bliżej linii brzegowej bez konieczności przedzierania się przez grząski piasek.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim. Istotne dla Pomorza Zachodniego.
1: Z obszaru szczecińskiego węzła wodnego do poniedziałku usunięto około 200 kg śniętych ryb, potwierdza Komenda Powiatowa Społecznej Straży Rybackiej w Szczecinie. Stwierdzone przypadki nie mają masowego charakteru, dotyczą lokalnych zastoisk wody, gdzie dochodzi do zjawiska przyduchy, powtarza miejscowy regionalny zarząd gospodarki wodnej. I jak czytamy na stronie 24kurier.pl, jednocześnie występuje z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o zwiększenie ilości punktów, w jakich miałyby być prowadzone atestowane badania jakości wód Odry oraz jeziora Dąbie. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu po zgłoszeniach od wędkarzy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wznowił badania wody w Odrze zgodnie z procedurą monitorowania tzw. złotej algi.
0: Tydzień na Pomorzu Zachodnim.
1: I to już ostatni temat w naszym magazynie. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ewa Pasierbiewicz i Bogdan Widawka, było nam bardzo miło gościć w waszych domach, w waszych samochodach, gdziekolwiek nas słuchaliście.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.